0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślała, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: lubimy chillout. Jaki ma sens się dziś spinać? Buzuje w nas ta endorfina. Sukienka, pina, tak ciebie opina. Wow, błędny wzrok, kolejny szok.
1: SK Koszalin.

Radio SK. Don't hesitate.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Koszalin News.
2: Trzy groźne zdarzenia w różnych częściach Koszalina. Służby sprawdzały gotowość we współpracy podczas ćwiczeń pod nazwą Kryzys 2026. Scenariusz zakładał wystąpienie kilku symulacji zdarzeń w tym samym czasie w różnych rejonach miasta.
3: Byliśmy na wycieczce, samochód nam wjechał pod wąskotorówkę.
4: Tyle osób tam jest w środku, Jezu, ja nawet nogę widziałam pani na podłodze.
5: Przejmijcie tu bliżej głowy, bo ja nie wysiądę z wami, tak?
6: Mam głowę.
5: Dobra, macie? Przekazać i deska dalej do nas.
7: Młodszy brygadier Bartłomiej Góral, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Trzy bardzo duże epizody związane z różnymi sytuacjami. Pierwszy epizod, rozszczelnienie cysterny na stacji bazy paliw. Drugi epizod, zderzenie pociągu wąskotorówki z samochodem osobowym, wiele osób poszkodowanych. No i trzeci epizod, jest to pożar w areszcie śledczym w Koszalinie, związany również z buntem osadzonych. Każde zdarzenie, nawet te najbardziej nieprawdopodobne, może wystąpić. Powinniśmy być się przygotowani, odpowiednio zareagować. W pierwszej kolejności powiadomić służby ratunkowe na numer 112, udzielić pierwszej pomocy, bo to ustawa narzuca na nas obowiązek, że każdy musi udzielić pomocy osobom poszkodowanym. Na pewno musi otworzyć nam oczy, że takie zdarzenia się zdarzają, zdarzać się będą. Staramy się zgrywać, bo w przypadku prawdziwego zdarzenia te wszystkie służby i instytucje będą faktycznie zaangażowane w działania. Ćwiczymy symulacje kilku zdarzeń dużych, no bo z jednym pojedynczym zdarzeniem wiemy, że jesteśmy sobie w stanie poradzić siłami i środkami powiatu koszalińskiego i mamy to przećwiczone na bieżąco. Tutaj mamy epizod trzech dużych ćwiczeń, gdzie chcemy właśnie sprawdzić wydolność systemu, reagowanie na naszych dyżurnych, stanowiska kierowania oraz samych dowódców kierujących działaniami ratowniczymi na miejscu zdarzenia, aby dysponować sobie kolejne siły i środki do pomocy i aby tą pomoc udzielić jak
8: straciłam przytomność i przed tym, jak nie miałam udrożnionych dróg oddechowych, to jeszcze nie oddychałam. Na początku weszli ratownicy, później mnie wynieśli stamtąd, zostałam pod opieką strażaków, no i później po jakimś tam czasie, jak przyjechały już karetki, to zostałam przewieziona tutaj. Wszystko tak było pod kontrolą, spokój był tak naprawdę zachowany.
9: Takie też, mi się wydaje, ćwiczenia są potrzebne ludziom, żeby nie tylko osobom stojącym, ale też, żeby osoby poszkodowane, my jako wiemy, że zachować spokój, że zostanie nam udzielona ta pomoc. Ogólnie bardzo fajne, mi się wydaje, że powinno być więcej takich akcji.
10: Starszy brygadier Zygmunt Adamczyk, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Ćwiczenia zgrywające służby, sprawdzające możliwości wydolnościowe Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Działały policja, straż pożarna, zarządzanie kryzysowe miasta, służby medyczne, straż miejska. Trzy epizody w jednym czasie. Sprawdzaliśmy możliwości wydolnościowe systemu ze względu na to, że udział brało aż 18 zastępów, 75 osób, więc jest to dosyć duża ilość, około 25 osób poszkodowanych w zderzeniu pociągu wąskotorowego z autem osobowym. Jesteśmy w stanie zadysponować siły i środki na 8 zastępów, to tak jesteśmy w stanie na pierwszy rzut jako PSP rzucić. Pozostałe siły i środki musimy dysponować do OSP spoza terenu miasta Koszalina, więc no, trochę to musi potrwać, zanim dojadą na miejsce zdarzenia, więc tutaj bardzo się cieszę ze współpracy z Strażą Miejską, z policją. Widać, że takie zdarzenia powodują to, że samodzielnie ciężko nam jest sobie poradzić. Bez OSP, bez pomocy służb innych byłoby bardzo ciężko. Nie było dzisiaj w zdarzeniu, nie brało udział LPR. Trzeba by było dla nich znaleźć też miejsce, w którym te

0: Śmigłowce mogłyby wylądować. Dodatkowy element taki, który gdzieś musimy sobie przetrenować. Wiemy, nad czym mamy pracować. To jest dobry materiał do tego, żeby przygotowywać następne ćwiczenia i szkolenia dla ratowników OSP i współpracę. Bardzo byśmy chcieli też, żeby Wojewódzka Stacja Pogotowia współpracowała z nami czynnie na miejscu zdarzenia, no bo to są te pierwsze siły, które pojawią się, to będziemy my i będzie pogotowie na miejscu. Dobrze było przetrenować przewożenie tych naszych rannych na SOR do Koszalina. Więc tutaj też ten element gdzieś tam kiedyś musimy zaplanować sobie i go przetrenować w realu, jakby to miało wyglądać.
1: Tomasz Bernacki, zastępca prezydenta do spraw komunalnych. To, co nasi mieszkańcy Koszalina widzieli, te wszystkie działania, one spowodowały, że możemy tak naprawdę pokazywać, że jesteśmy gotowi na różne rzeczy, które dzieją się wokół nas. To miało pokazać, w jaki sposób jesteśmy też skoordynowani, czyli wszystkie służby, że mogą wspólnie ze sobą działać. Dobra komunikacja jest na pierwszym miejscu. Dobra synchronizacja działań jest również stan równowagi z szybkim działaniem. Mamy materiał po to, żeby sprawdzić, co czeka przed nami i w jaki sposób jeszcze ulepszyć działania. Myślę, że w następnych ćwiczeniach będziemy angażować już wszystkie siły, które powinny się przygotowywać do różnych działań kryzysowych.
2: Młodszy brygadier Krzysztof Szczur, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. To już trzecia edycja ćwiczeń pod kryptonimem Kryzys. To były ćwiczenia wszystkich służb, instytucji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Jest to wstęp do odbudowy zintegrowanego systemu ratowniczego, który został założony 30 lat temu, tak żeby jego efektywność była coraz lepsza i wspierała działania ratownicze. Dodatkowo ćwiczyliśmy pracę w wyniesionym stanowisku kierowania, które wspierało działania ratownicze i koordynację wszystkich służb na miejscu zdarzenia. Ten system nasz jest bardzo dobrze przygotowany. Działaliśmy dzisiaj na naprawdę dużym wytężeniu sił i środków. Kilka zdarzeń, które pojawiło się cyklicznie, w krótkim czasie po sobie, które powstały, pokazały nam, że jeszcze przed nami dużo pracy w zakresie współdziałania wszystkich służb, ale z miesiąca na miesiąc, z każdego dnia na dzień ta współpraca jest coraz lepsza.
3: W ćwiczeniach udział brały jednostki Straży Pożarnej, Policja, Straż Miejska, Służby Medyczne i Ratownicze, wiele innych. Działania miały na celu sprawdzenie gotowości operacyjnej pododdziałów, doskonalenie technik ratowniczych i współpracę z innymi służbami. Teraz wszystkie działania będą szczegółowo analizowane, tak by w sytuacji zaistnienia podobnych zdarzeń można było przystąpić do jeszcze sprawniejszego działania. A na miejscu była Agnieszka Górska.
4: SK Koszalin.
3: 10 nowych autobusów zasiliło Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie, a to dopiero początek wymiany starego taboru miejskiej spółki. Docelowo miasto chce kupić 51 nowych wozów, w tym 23 autobusy elektryczne. Nowe pojazdy są wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
5: Piotr Rowiński, prezes MZK Koszalin.
6: 10 nowych autobusów. Generalnie po objęciu władzy pierwsze, co zrobiliśmy, to inwentaryzację i analizowaliśmy zastaną sytuację. I nie chcąc marnować dalej tych straconych lat, natychmiast przystąpiliśmy do modernizacji taboru, bo tak naprawdę tabor ten wymagał, najdelikatniej rzecz mówiąc, olbrzymich zmian. Średni wiek życia autobusów komunikacji miejskiej w Polsce przyjmowany jest na poziomie 8 lat. Nasze autobusy to był średni wiek ponad 15 lat. Rekordzista nasz, DAP, ma lat 31. Wspólnie przy udziale miasta opracowaliśmy taki dokument Strategia Rozwoju MZK na lata 2025-2035, który dokładnie zakładał plan wymiany taboru i na potrzeby tej strategii powstał drugi dokument, plan wymiany autobusów komunikacji miejskiej oraz plan pracy przewozowej. Ten plan wdrożyliśmy w życie. Dzisiaj mamy ambitny cel, żeby najpóźniej za 3 lata średni wiek życia autobusów nie był na poziomie 8 lat, a żeby to było 5 lat. I tak mamy to założone. I można by powiedzieć, że zakon

0: 23 elektrycznych autobusów. Staramy się pozyskać na te środki dofinansowanie. Możemy chyba tutaj powiedzieć o sukcesie, bo to jest, za chwilę powiem o kwotach, ale jest to w historii, w ogóle 76-letniej historii MZK. Kwota niebywała, która się nigdy wcześniej nie wydarzyła, bo w tej chwili mamy zaplanowane w sumie razem 51 autobusów na kwotę 173 miliony złotych. Co ważne, kupujemy najnowocześniejsze autobusy, jakie są dostępne na rynku. Pamiętamy o osobach niepełnosprawnych, pamiętamy o osobach niedowidzących, pamiętamy o wszelkich wygodach, czyli ładowarki USB przy każdym siedzeniu, aktywne przystanki na wyświetlaczach. Myślę, że mieszkańcy bardzo szybko zauważą, że jakość tych zmian będzie tak naprawdę olbrzymia.
1: No teraz tylko trzeba trzymać kciuki, żeby otrzymać to dofinansowanie.
0: W tych dofinansowaniach wygląda sytuacja tak. To są dwa wnioski. Jeden złożyliśmy do 4 lutego i to był wniosek niekonkurencyjny i myślę, że te pieniądze naprawdę uda nam się tam pozyskać. A drugi wniosek do 30 kwietnia i to jest wniosek konkurencyjny. Do tego startują z Feniksa wszystkie miasta. Tam jest pula 700 milionów. Wydaje się, że jest duża, ale tak naprawdę przy podziale na całą Polskę to nie jest to duża pula. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby te pieniądze pozyskać.
1: Te 10 nowych autobusów to są diesle czy hybrydy?
0: To są miękkie hybrydy. Ważna rzecz, o której musimy powiedzieć, bo jest mnóstwo spekulacji, które się pojawia, dlaczego testujemy elektryki, a kupujemy diesle. Sytuacja wygląda tak, że my działamy w dużym reżimie ustawowym. Jak wiemy, jesteśmy państwem członkowskim. Jest dyrektywa unijna, która normuje nam przepisy. Na podstawie tej dyrektywy powstała ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych i tak naprawdę, proszę mi wierzyć, że w Sylwestra, w godzinach wieczornych jeszcze, były podpisywane umowy na te many, które się dzisiaj produkuje 15 sztuk, dlatego, że tylko do końca zeszłego roku mogliśmy kupić w ogóle samochody z napędem diesla lub hybrydy, a od 1 stycznia tego roku tylko i wyłącznie pojazdy zeroemisyjne, tak? Czyli z napędem albo elektrycznym lub wodorowym.
1: No właśnie Piła ostatnio się wypowiedziała o 5 wodorowych autobusów. Myśleliście o tym, żeby właśnie w wodór pójść?
0: Panie redaktorze, jak tylko objąłem to stanowisko, pierwsze kilka miesięcy to była potężna analiza, w którym kierunku pójść. Wydawało się, że moglibyśmy pójść w kierunku wodoru, a nie w kierunku elektryków, przy czym musimy pamiętać, że jako takiego zielonego wodoru to my nie posiadamy. W ogóle nie posiadamy w zachodniopomorskim żadnego wodoru, bo wodór jest dostępny w dosłownie kilku miejscach w Polsce. Musielibyśmy ten wodór dostarczać tutaj w cysternach. W Europie, tam gdzie te programy wodorowe były uruchamiane, wodór jest na poziomie cenowym w granicach 6, maksymalnie 7 euro. W Polsce wodór to jest w granicach 69 zł, jak byliśmy na takiej konferencji dużej. Byłoby to po prostu zabójstwo dla budżetu koszalińskiego. Nie ma wodorociągów, nie produkujemy wodoru również na dzień dzisiejszy. Po naprawdę bardzo głębokiej, burzliwej analizie doszliśmy do wniosku, że to jest jeszcze troszeczkę za wcześnie. Nawet największe aglomeracje europejskie typu Berlin, Paryż wygaszają programy wodorowe, bo czekamy na tak zwaną dostępność tego wodoru. To na pewno jest pieśń przyszłości i na pewno w tym kierunku będziemy zmierzać. To myślę, że nawet będzie dotyczyło i samochodów osobowych tak naprawdę, ale transportu ciężarowego z pewnością. Będziemy kiedyś jeździli z napędem wodorowym. Dzisiaj z napędem elektrycznym i proszę mi wierzyć, tutaj wszelkie spekulacje chcę przełamać. Bez problemu sobie te autobusy poradzą. Na jednym ładowaniu zrobią 300 km. Bardzo mocno na to zwracamy uwagę, na wielkość baterii, na to, gdzie te baterie będą umieszczone, na ciężar autobusów. Wymagamy od producentów długoletniej gwarancji.
2: Pierwsze autobusy elektryczne zaczną pracę w Koszalinie pod koniec 2028 roku. Wartość całego przedsięwzięcia to 173 miliony złotych. Z prezesem koszalińskiego MZK rozmawiał Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Uroczystość czepkowania odbyła się w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Symboliczne czepki pielęgniarskie otrzymało 46 studentów trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, wśród nich 5 panów. Tym samym dołączyli do grona pielęgniarek i pielęgniarzy.
4: Szacunkiem i dumą oraz poczuciem odpowiedzialności przyjmuję ten czepek i przyrzekam godnie reprezentować uczelnię, systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę, nieść zawsze pomoc choremu i potrzebującemu, niezależnie od przynależności rasowej, narodowości, pochodzenia społecznego i wyznania. Za najwyższą wartość uznawać dobro człowieka. Przyrzekam.
5: Marzena Rypina, jestem kierownikiem zakładu pielęgniarstwa. Bardzo szczególny moment to jest taki pierwszy stopień wtajemniczenia. Co prawda w obecnych czasach czepków się nie nosi. Nosimy raczej symbole pielęgniarstwa. Natomiast tradycja czepkowania

0: ustatkowania sięga 1911 roku, gdzie to był taki symbol wstąpienia na taką nową drogę zawodową w życiu człowieka. Czepek jest takim symbolem przynależności do grupy zawodowej. Zasady zmieniały się, kształty czepków również się zmieniały. No ja jeszcze byłam w czasach, kiedy były licea medyczne. Otrzymywaliśmy zupełnie białe czepki na samym początku. Na koniec pierwszego roku, dopiero później co rok otrzymywało się jeden pionowy pasek. I po tym pasku można było poznać też, kto jest z jakiego rocznika. Dopiero później po skończeniu liceum otrzymywaliśmy jeden właśnie ten poziomy pasek szeroki. Ja do dzisiaj pamiętam swoje czepkowanie i ogromne emocje. Ja zawsze z dumą nosiłam czepek i jeszcze jak miałam potem kolejne te pionowe paseczki, to tym bardziej byłam dumna, że znowu jestem coraz wyżej tajemniczana w tym w zawód, wykonywanie tych wszystkich czynności pielęgniarskich. No i mam to do dzisiaj.
1: Co od dzisiaj zmieni się w ich życiu?
0: Przed nimi jeszcze egzamin. Będą mogli podjąć przede wszystkim pracę, uzyskać prawo wykonywania zawodu, ale chcemy przede wszystkim zaszczepić empatię do ludzi, komunikację z pacjentem, takie zasady ogólnie postępowania z drugim człowiekiem, pracy z drugim człowiekiem. I myślę, że każdemu się to uda w przyszłej pracy. No obserwujemy naszych studentów i wierzę w nich, że wszyscy spełniają te wszystkie warunki. Są też osoby, które w trakcie rezygnują, no same dochodzą do wniosku, że jednak to nie jest zawód dla nich. Po pierwszych zajęciach, które mamy już w salach symulacji medycznej, przyciąga ta pewność zatrudnienia. Natomiast no nie każdy nadaje się do zawodu i my to widzimy. Ta iskra jest jednak potrzebna.
1: Kiedyś to był zawód głównie związany z paniami. Dzisiaj coraz więcej panów również wstępuje w szeregi pielęgniarzy.
0: I to mnie bardzo cieszy, że coraz więcej mężczyzn przystępuje, bo to jest trudny zawód. Często jest wymagane troszeczkę takiej siły, mocy i mężczyźni jak najbardziej są pożądani. Im więcej mężczyzn będzie, tym lepiej. Będziemy wzajemnie mogli się wspierać w pracy.
2: Damian Smolis, student kierunku pielęgniarstwa trzeciego roku. Myślę, że na pewno w dzieciństwie wpływ u mnie miała przybrana ciocia, która była lekarzem medycyny ratunkowej. Razem z kolegą stwierdziliśmy, że idziemy w medycynę. Ja na początku przyszedłem na ratownictwo, teraz to są moje drugie studia pielęgniarskie, on przyszedł na lekarski. Ciocia zaszczepiła taką pasję do pomagania innym, dużo rzeczy nam tłumaczyła, pokazywała w swojej pracy i myślę, że właśnie dlatego jest wybór tego kierunku. Co do panów pielęgniarzy, jest to naprawdę potrzebne, jest to bardzo widoczne, nawet podczas praktyk przydawaliśmy się bardzo, czy nawet pomóc podnieść pacjenta. Mamy większą empatię czasami, potrafimy też porozmawiać z pacjentem na wiele różnych sposobów. Jednocześnie czuję dumę i stres. Tą dumę, takie szczęście, że już dostajemy symbol jakby przyjęcia do społeczności pielęgniarskiej, a jednocześnie to, że ta droga się nam nie kończy. Mamy tyle możliwości rozwoju, tyle możliwości pomagania ludziom. Ja widzę siebie na psychiatrii dziecięcej. Jest bardzo mało osób, które chcą pracować w tym kierunku. Myślę też właśnie o specjalizacji pediatrycznej i psychiatrycznej.
3: Joanna Oleksiuk, studentka trzeciego roku pielęgniarstwa.
4: Zuzanna Wójcik, również studentka trzeciego roku pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo to jest bardzo dobry kierunek na pomaganiu innym. Daje mi wielką satysfakcję. Dużo się nauczyłam i bardzo się cieszę, że poszłam w ten zawód.
5: Przełamaliśmy pewne bariery, nowe doświadczenia. Jesteśmy nastawieni i przygotowani na to, co nas czeka w pracy. W dniu dzisiejszym na pewno ogromny stres. Przed dniem egzaminów też. Ale czuję też ogromną satysfakcję z tego, że dotrwałam do tego trzeciego roku.
4: No to będzie wielkie szczęście, nie? Że będzie można już pracować rzeczywiście jako pełnomocna pielęgniarka w tym. Ja od początku, idąc na studia, wiedziałam, że chciałabym pracować na oddziale psychiatrycznym i będąc na praktykach mnie to utwierdziło w tym.
6: Ja mam plany pracować na endoskopii, bardzo mi się tam podoba. Plany dalsze, no na pewno magisterka, specjalizacja, też jak najbardziej chciałabym pójść w endoskopię.
7: W Koszalińskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych czepki otrzymało 46 studentów, 41 pań i 5 panów. A na miejscu z mikrofonem była Agnieszka Górska.
8: SK Koszalin.
7: Co żołnierz w plecaku nosi? Na to pytanie odpowiada nowa wystawa w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie o takim samym tytule. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum i Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun prezentuje wyposażenie wojskowe żołnierza polskiego na przestrzeni ostatnich 100 lat. Szczególną uwagę poświęca temu, jak zmieniała się zawartość żołnierskiego plecaka w zależności od okresu i rodzaju służby.
9: Zbigniew Izraelski, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun. Temat naszej wystawy jest troszeczkę przewrotny, bo tu nawiązaliśmy do nie tylko do tego, co żołnierz nosi w plecaku, co otrzymuje podczas poboru, ale nawiązaliśmy do piosenki jeszcze legionowej Serce w plecaku. I tutaj pokazaliśmy,

0: matce tego żołnierza. To rzeczywiście, co niósł w plecaku, co mówiło o żołnierzu, o jego sercu. A więc mamy tutaj pamiątki rodzinne, pamiątki, fotografie z dedykacjami.
1: Właśnie Skierkadiusz z Bałtyckiego Stowarzyszenia Myśków Historii. Tutaj na tej ekspozycji z fotografiami są takie okruchy historii zapisane przez żołnierzy, dedykowane do swoich rodzin, do sympatii, do dziewczyn, do żon, do matek. Także no, okruchy historii, które po prostu mógł żołnierz przekazać jako pamiątkę.
2: To jest pana kolekcja, więc pan się zaznajomił z tymi dedykacjami. Co najczęściej ci żołnierze pisali?
1: Pisali po prostu, komu dedykują, w jakim celu, gdzie teraz służą, z jakimiś adnotacjami, takimi czasami i rachunkami, ale głównie to jest w takiej formie jak kochanej rodzinie na pamiątkę z wojny, albo mojej mamusi, albo dla brata, albo koledze z kompanii.
2: Właśnie jak się ogląda te fotografie, to pewnie jest to bardzo takie wzruszające.
1: Tak, to są ostatnie praktycznie słowa zapisane, które żołnierz chciałby przekazać dla otuchy, dla wsparcia rodziny. Po prostu ta rozłąka żołnierza po prostu powoduje, że no, czasami w tym wolnym momencie gdzieś żołnierz mógł sobie zapisać, zostawić. Z analizy naszej, takiej mojej, po prostu dużo takich materiałów i rzeczy, dokumentów były znajdowane podczas ekshumacji przy poległych żołnierzach już we wrześniu w 1939 roku czy po 1939 roku. Te materiały spisywane, udokumentowane, a niejednokrotnie jeszcze te takie nieme świadectwa historii są u nas w domach, w szafach, w szufladach, w albumach, no, które powinniśmy no, bardzo, bardzo szanować i przekazywać tą wiedzę, tą historię swoich członków rodzin przyszłym pokoleniom.
0: W pierwszej gablocie mamy pokazane elementy, które na pewno w żołnierskim plecaku się znajdowały. Koszula, biała koszula z guziczkami metalowymi lub drewnianymi, przybory do golenia, w tym przypadku jest to brzytwa, gdyż brzytwa wtedy była bardzo popularna wśród żołnierzy, maszynki do golenia to już wtedy były bardzo ekskluzywne i posiadali to ludzie bardziej majętni. Modlitewnik, gdyż każdy żołnierz wierzył głęboko w swojego Boga, dlatego też między innymi tutaj mamy modlitewnik rzymskokatolicki, ale obok mamy znaki tożsamości żołnierzy innych wyznań.
3: Mamy leśny apel mundurowy, mamy tutaj podchorążego, który stoi nad swoim wyposażeniem, co niektórzy panowie na pewno tutaj wspomną, kubki melaninowe.
2: Jak wrażenia z tej wystawy?
4: No, jest wystawa bardzo interesująca i powodująca, że człowiek zaczyna się zastanawiać nad rzeczami, które są istotne w życiu i były istotne dla ludzi, którzy walczyli o naszą wolność. Jest to kawałek historii, no, która jest wzruszająca.
2: A co panią tutaj tak najbardziej chwyta za serce?
4: Osobiste rzeczy, które ludzie idący bronić ojczyzny zabierają do swojego plecaka, które przypominają im o rodzinie. To, co daje im siłę w momentach, kiedy są wydani na ciężkie doświadczenia, mam na myśli pod ostrzałem i tak dalej, kiedy koledzy żołnierzy umierają i kiedy sami są w niebezpieczeństwie. No właśnie przed chwilą mówiłam do mojej bratowej, że nie widziałam różańca i tu właśnie stanęłam przed gablotą, gdzie różaniec jest, no bo jednak kiedyś było tak, Bóg, honor, ojczyzna, no wartości, które w tej chwili no, zanikają, prawda? A wtedy jednak scalało to i wspólnotę, myślę, żołnierską i człowieka wewnętrznie, nie? Ale to jest moje osobiste zdanie.
2: Czy dla pana jako żołnierza ta wystawa jest ciekawa? W jakiś sposób może odkrywa nowe karty historii przed panem?
5: Bardzo fajna wystawa. Podpułkownik Bogdan Lewandowski, szef WCR w Koszalinie. Z tego też względu, że przy moim takim 30-letnim stażu pracy, służby, przypominam sobie, jak wygląda mój plecak z lat 90., porównując go do tego wyposażenia II wojny światowej. To jest wielki skok.

0: Bogdan Lewandowski, szef WCR w Koszalinie. Z tego też względu, że przy moim takim 30-letnim stażu pracy, służby, przypominam sobie, jak wygląda mój plecak z lat 90., porównując go do tego wyposażenia II wojny światowej. To jest wielki skok, a biorąc pod uwagę teraz plecak współczesnego żołnierza, takiego, który wyjeżdża na misję poza granice kraju, to już jest w ogóle wielka różnica i bardzo dobrze jest wyposażony, doposażony. Tutaj ta wystawa przede wszystkim, patrzę na nią jako na taki skok i zmianę pozytywną w siłach zbrojnych.
1: A we współczesnym plecaku żołnierza też jest miejsce na takie osobiste rzeczy, co dzisiaj się tam znajduje?
0: Gdy ja byłem w Afganistanie na misji, to do swojego plecaka zabrałem słodkie rzeczy, krówki, bez których na operacje, na zadania nie wyjeżdżaliśmy. Dawaliśmy je dzieciom, żeby te relacje ocieplać i żeby czuć się też bezpiecznie, a im dać trochę radości.
2: Wernisaż wystawy za nami, ale ekspozycja będzie dostępna w muzeum aż do 15 sierpnia. Na miejscu była Magda Wanowska-Miksa.
3: SK Koszalin.
2: Matury pisane na poziomie podstawowym już za nimi, teraz przyszedł czas na rozszerzenia i egzaminy ustne. Część uczniów ma je już za sobą, ale potrwają one jeszcze do końca maja. Nasza reporterka Oliwia Kisielewska spotkała się z uczniami z 5 liceum ogólnokształcącego w Koszalinie i zapytała ich o plany na przyszłość.
4: Jakie rozszerzenia zdajesz?
5: Angielski i polski.
4: I co, studia później, czy raczej praca? Jak myślisz?
5: To i to. Studia zaoczne i praca.
4: I jaki kierunek cię interesuje? Masz już jakieś wybrane?
5: Kosmetologia.
4: Jakie rozszerzenia, powiedz mi, wybrałaś?
5: Angielski i WOS.
4: No i co w takim razie po tych rozszerzeniach? Załóżmy, że już się pięknie udaje zdać. To studia, praca, czy będziesz łączyć? Jak to wszystko zaplanowałaś?
5: No na pewno studia. Myślałam właśnie nad logopedią. No i praca też na pewno, bo teraz też pracuję i chcę też pracować podczas studiów, więc jak najbardziej będę to łączyć.
4: A czy zostajesz tutaj u nas w Koszalinie, czy jednak gdzieś tam dalej wolisz pojechać?
5: Nie, raczej Gdańsk to będzie.
4: A jakie rozszerzenia zdajesz?
6: Matematyka i angielski zdaję.
4: I co po szkole? Czy studia, czy praca, może połączenie tych dwóch rzeczy?
6: Planuję studia na fizjoterapii. Mam nadzieję, że wyniki mi pozwolą się dostać.
4: A powiedz, chcesz zostać u nas w Koszalinie, czy raczej skrzydła gdzieś indziej chcesz rozwinąć?
6: Raczej opuszczę Koszalin już.
4: Masz już jakieś właśnie takie miasta, gdzie chciałbyś złożyć podania?
6: Planuję Szczecin albo Toruń.
4: Jakie rozszerzenia zdajecie?
5: Ja zdaję WOS, filozofię i angielski. Także dosyć ciężkie rozszerzenia niby się mówi, ale jestem dobrej myśli, uczyłam się, także powinno być dobrze.
4: O filozofię muszę cię dopytać, bo nie jest to częsty przedmiot, który się wybiera na rozszerzenie. Skąd taki pomysł?
5: Taki pomysł przyszedł trochę z wyzwania znajomych, trochę z własnych ambicji. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Nauka, że tak powiem, cała odbębniona, no i zobaczymy. Jaki arkusz będzie, taki będzie wynik.
4: Okej, a jakie rozszerzenia są u ciebie w takim razie?
5: No, u mnie takie dosyć typowe WOS, polski i angielski.
4: No i co w takim razie po tych przedmiotach? Czy jakieś konkretne kierunki studiów, czy raczej praca? Jak myślicie?
5: Wakacje na pewno praca, ale po wakacjach prawdopodobnie studia, więc się szykujemy. No ale zobaczymy, jakie też wyniki będą, bo propozycje są ciekawe na te studia jednak.
4: No i właśnie, jakie kierunki cię interesują i w jakich miastach? Czy Koszalin w ogóle wchodzi w grę?
5: Koszalin nie, ale Szczecin jak najbardziej. W tym roku są ciekawe te kierunki, prawo służb mundurowych między innymi, także no zobaczymy. Liczę, że dostanę się na któryś z tych wymarzonych.
4: A u ciebie?
7: Ja również celuję w Szczecin i dla mnie priorytetem jest filologia angielska.
4: Powiedz mi, jakie rozszerzenia będziesz zdawała?
7: Biologia, chemia i jeszcze rozszerzenie dodatkowo z angielskiego.
4: Rozumiem, domyślam się przynajmniej, że po tych przedmiotach, które rozszerzasz, to jakieś kierunki medyczne cię interesują?
7: Około chemiczne, tak.
4: Zdradzisz nam, na jakie kierunki właśnie byś się chciała wybrać? Czy zostać tutaj u nas w Koszalinie, czy gdzieś dalej polecieć?
7: Wyprowadzam się z partnerem do Warszawy. Najchętniej bym poszła na kierunek chemia jądrowa i radiofarmaceutyki, ale myślę też o pielęgniarstwie po mamie, o ratownictwie medycznym, może nawet o jakiejś chirurgii, chociaż to wątpię.
4: Czyli jakiś zarys jest, teraz wszystko będzie właśnie uzależnione od wyników tych matur.
7: Tak, dokładnie.
4: Jakie rozszerzenia będziesz zdawał?
8: Zdaję tylko rozszerzenie z matematyki.
4: Co po szkole? Studia, praca, jak się zapatrujesz?
8: Wydaje mi się, że studia zaoczne i praca w tygodniu.
4: A już masz jakiś kierunek taki upatrzony?
8: W Warszawie, na UTH, Uniwersytecie UTH, zauważyłem fajny kierunek motoryzacyjny, który będzie się właśnie opierał na chiptuningu samochodów bądź pracy przy samochodach detailingowych.
4: A ty?
9: Jak tak pomyślę sobie, to raczej praca, ale to zależy, dowiem się wszystkiego tak naprawdę w lipcu, jak będą wyniki. Ale dostałem właśnie ostatnio ofertę pracy i się zastanawiam, czy nie przyjąć, tylko jest taka sytuacja, że musiałbym faktycznie na dłużej i studia musiałbym robić zaocznie, więc tak naprawdę w pełni mógłbym odpowiedzieć dopiero w lipcu.
4: Jeżeli studia miałbyś już jakieś wybrać, to jakie kierunki by Cię interesowały?
9: Pielęgniarstwo zdecydowanie.

0: zdanie. A jeśli nie pielęgniarstwo, to do jakiejś szkoły policjalnej na technika masażystę, to też jest fajna sprawa.
1: U nas właśnie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych jest pielęgniarstwo. Myślisz, żeby zostać właśnie w Koszalinie i wtedy tutaj studiować?
0: Tak, tak. Tak myślałem, bo mam kolegę, który w Słupsku bodajże jest na pielęgniarstwie. Mówi, że jest okej, ale mi się nie widzi dojeżdżać codziennie rano na uczelnię do Słupska.
1: Tym bardziej, że tutaj mam.
0: Paliwo kosztuje.
1: Jakie rozszerzenie będziesz zdawał?
2: Rozszerzenie tylko mam angielski.
1: Co w takim razie po szkole? Czy planujesz studia, czy planujesz pracę?
2: Studia i pracę planuję, a więc będę w obie ścieżki szedł.
1: Okej, angielski rozszerzony, to w takim razie filologia angielska na studia?
2: Właściwie to nie wiem jeszcze do końca.
1: Czyli będziesz się zastanawiał?
2: Tak, tak, będę się zastanawiał.
1: Powiedz mi, jakie rozszerzenia będziesz zdawała?
3: Matematykę, angielski i fizykę. Jakoś się tak wybrałam nagle i tak zostało, z angielskiego tylko mówię.
1: W takim razie po szkole planujesz studia, pracę?
3: Tak, studia. Jadę do Gdańska, no i planuję jakieś studia, ale zobaczymy, gdzie się dostanę.
1: A jakie kierunki Cię interesują?
3: Chciałam iść na SP, na malarstwo, ale chyba poczekam rok i pójdę teraz może na pielęgniarstwo, coś takiego.
1: No pielęgniarstwo jest też u nas w Koszalinie. Przewidujesz, żeby właśnie tutaj w Koszalinie zostać?
3: Nie, nie. Nawet jak nie dostanę się na żadne studia, to raczej wyjeżdżam od razu do Gdańska, no bo to jest taka okazja, raz na życie, nie? Trzeba tak wyrwać się z tego miasta w końcu. Tak, więc raczej będę jechać.
1: Powiedz mi, jakie rozszerzenie dajesz?
4: Biologię i chemię.
1: Czyli rozumiem, że chcesz pójść na jakiś kierunek medyczny?
4: Tak, w pielęgniarstwo chciałabym pójść.
1: W Koszalinie też mamy pielęgniarstwo w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Czy w ogóle przewidujesz tutaj zostać, czy raczej wolałabyś gdzieś dalej?
4: Myślałam o Koszalinie. Też biorę pod uwagę Szczecin, ale właśnie zobaczę, jak to pójdzie.
5: Ja się przygotowuję do rozszerzenia z matmy i z angielskiego też.
1: Co po szkole? Studia, praca, czy macie już jakieś plany?
6: Ogólnie planuję studia w dziedzinach w sumie pseudoinżynierskich, ale powiedziałbym, że bardzo na przykład chciałbym wzornictwo przemysłowe studiować lub jeśli się uda, to inżynierii dźwięku.
1: Bardzo ciekawe kierunki. A u Ciebie jak to wygląda?
5: U mnie to wygląda raczej jako jakiś kierunek logistyczny, coś związane z matematyką i gdzie może się przydać język angielski. Dlatego właśnie takie rozszerzenia mam.
7: Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca. Materiał Oliwii Kisielewskiej.
8: SK Koszalin News.
7: Najlepsze taneczne pary z całej Polski w jednym miejscu. 23 maja parkiet koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej zapłonie, a wszystko za sprawą jubileuszowej edycji Pasja Cup 2026. W ramach Pucharu Polski do naszego miasta zjadą najlepsze pary taneczne. Wisienką na torcie będzie uroczysta gala wieczorna, którą poprowadzi Agnieszka Kaczorowska. Oprócz tego studio tańca Pasja obchodzi swój jubileusz, co tworzy to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym. O szczegółach tej edycji Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
9: Robert Rzymiński, założyciel studia tańca Pasja.
10: Violeta Wojciechowicz, właściciel studia tańca Pasja.
1: Nadchodzi kolejna edycja Pasja Cup 2026. Co w tym roku znalazło się w programie? Czego mogą spodziewać się nasi słuchacze?
9: No przede wszystkim to już jest kolejna impreza, którą organizujemy. Już wiele ich zorganizowaliśmy, a w tym roku mamy coś wyjątkowego ze względu na to, że mamy 20-lecie. Więc atrakcji będzie bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim zaczynamy blok od 9 rano z najmłodszymi uczestnikami. Tam będzie rywalizacja sportowa. Później zaczynamy blokiem, który będą tańce nowoczesne, grupy taneczne, inne formy tańca. A kończymy galą wieczorną, którą zaczynamy o godzinie 17, ze względu na to, że mamy Dni Koszalina i jednak jesteśmy wpisani jako część tych Dni Koszalina, obchodów jubileuszowych Dni Koszalina, z czego jesteśmy bardzo wdzięczni za to wyróżnienie. O godzinie 17 rozpocznie się gala wieczorna, gdzie zatańczą najwyższe kategorie taneczne. Są to kategorie taneczne Under 21 i kategorie dorośli w Pucharze Polski. No i już wiemy, że przyjadą do nas najlepsze polskie pary, więc ciężko nam było to zorganizować do końca, ale rzeczywiście się udało. Te pary będą to pary, które tańczą na mistrzostwach świata, na największych turniejach świata, więc będzie na pewno na co popatrzeć i oko zawiesić. No a całość jakby taką wisienką na torcie będzie to, że ponownie w tym roku poprowadzi galę wieczorną Agnieszka Kaczorowska, ale tym razem też będzie to trochę w innej formie. W zeszłym roku miała okazję zatańczyć ze mną, a na nasze 20-lecie zatańczy ze swoją celebrycką gwiazdą, z Marciną Rogacewiczem, część swojego spektaklu muzycznego autorskiego. Spektakl 7 jest spektaklem, który bardzo jest promowany w Polsce i sprzedaż biletów jest bardzo są wyprzedane, więc oni dodatkowo robią te spektakle, żeby rzeczywiście ludzie mogli ujrzeć. No i jakby na naszą prośbę, przez naszą znajomość i przyjaźń, to by

0: dla nich pierwsze takie wystąpienie, że w trakcie turnieju tańca będziemy mogli zobaczyć fragment tego spektaklu. Więc turniej tańca nie tylko z innymi formami tańca, ale również stanie się teatralną formą tego dnia.
1: A ilu tancerzy w ogóle się spodziewacie?
2: To znaczy cały czas trwają zapisy. My zapisy i listy startowe zamykamy dopiero w poniedziałek, więc cały czas te pary się, że tak powiem, zapisują. Również inne formy taneczne. W tej chwili mamy około 300 tancerzy w innych formach tanecznych, zespołach tanecznych, które odbędą się o godzinie 14:00, te zawody. Ale co jeszcze jest bardzo ważne podczas tego turnieju, to co nas bardzo mocno wyróżnia na rynku, to to, że zawsze staramy się podczas takich imprez robić coś, co jest jakby częścią taką darmową dla mieszkańców Koszalina, dla dzieci. I tutaj też postanowiliśmy wyjść do naszych mieszkańców. O godzinie 12:00 będzie wielka darmowa lekcja tańca z okazji Dnia Mamy, ponieważ bliziutko 26 obchodzimy Dzień Mamy. I będzie przygotowana również strefa dla dzieci. Tak? Będzie strefa zabaw, animacji, dmuchańców, będą lekcje akrobatyki, artraki, konkursy z nagrodami dla mam i dla dzieci. Tą lekcję, którą poprowadzi Robert Trowiński, więc serdecznie zapraszamy, jest to wejście darmowe, godzina 12:00, więc turniej naprawdę składa się z wielu składowych, że tak powiem, ponieważ bardzo chcieliśmy pokazać na tym 20-leciu, co robiliśmy, co robimy i co będziemy robić, tak, że nie tylko taniec towarzyski, też inne formy taneczne, że ogólnie zajmujemy się bardzo szeroko tańcem.
1: Gdzie się odbędzie Pasje Cup? Którego dnia, o której? Tak organizacyjnie, żeby nasi słuchacze wszystko dokładnie wiedzieli.
2: Co roku organizujemy turniej w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie na ulicy Śnieteckiej 4. Jest to 23 maj. Startujemy godzina 9, 12 darmowa lekcja, 14 inne formy taneczne, 17 wieczorna gala taneczna Pucharu Polski.
1: I właśnie też jeszcze tutaj dopytam o Agnieszkę Kaczorowską. Rozumiem, że to będzie fragment spektaklu.
0: Oczywiście tak, to będzie fragment spektaklu, dlatego że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to był cały spektakl, który trwa godzinę 45 minut, ponieważ jest to to będzie fragment jakby show, ze względu wybrany przez nich, bo będzie rywalizacja sportowa w trakcie. Proszę nam wierzyć, że będzie bardzo, bardzo tanecznie i bardzo emocjonujące.
1: Ja jeszcze też dopytam o te właśnie formy taneczne. Jakbyście mogli nam opowiedzieć troszkę więcej o rodzajach tych tańców, które będziemy mogli zobaczyć na scenie.
2: To są inne formy taneczne. To jest bardzo szeroko rozumiana dziedzina taneczna, ponieważ i w tej dziedzinie możemy zobaczyć taniec współczesny, hip-hop, nowoczesne formy taneczne, disco. Więc tutaj tak naprawdę te inne formy taneczne, to jest taki festiwal, którym każdy może zespół i mini zespół zatańczyć. Także od kategorii do 7 lat, najmłodsze maluszki już będą brały udział w takim festiwalu, po kategorię powyżej 14-15 roku życia.
1: Jeszcze bym chciała tak bardzo podkreślić to, że to jest Puchar Polski, żebyście mogli coś jeszcze więcej nam o tym powiedzieć.
0: No, Puchar Polski to jest kategoria jakby turnieju i ranga turnieju, gdzie pary, najlepsze polskie pary zbierają punkty do Mistrzostw Polski i później do Mistrzostw Świata, więc taki Puchar Polski to są najlepsze polskie pary. No nam bardzo miło powiedzieć, że rzeczywiście te kategorie, które organizujemy, to tak naprawdę w każdej kategorii znajduje się, tak jak i w innych nowoczesnych formach, uczestnicy również Studia Tańca Pasja, więc tych par ze swojego jakby ramienia wystawiamy bardzo, bardzo dużo i grupy w nowoczesnych formach tanecznych, więc z tego jesteśmy bardzo dumni, bo to jest 20 lat Pasja, rzeczywiście mamy bardzo dużo uczestników. No i ten Puchar Polski, no to tak jak wspomniałem, najwyższe kategorie taneczne, najwyższe klasy taneczne. My możemy się pochwalić, że dwie pary z Koszalina, które mają S-klasę i są półfinalistami Mistrzostw Polski oraz finalistami Mistrzostw Polski, będą występować w tym Pucharze Polski w kategorii Under 21 i w kategorii dorosłych. Więc to są najlepsze koszalińskie pary, nie ma lepszych pary, jeżeli chodzi o te kategorie. I no, a kategoria jest sama, jakby najlepsza ze wszystkich kategorii, więc jesteśmy dumni, że takie dwie pary, które tańczą światowe turnieje już, będą reprezentowały Pasję Koszalin.
1: No właśnie, Pasja, 20 lat działalności, no jest to piękna historia, jubileusz w tym roku. Chciałabym, żebyście też opowiedzieli troszeczkę o studiu, o tym, jeżeli możecie, jak to się zaczynało, o takich najlepszych momentach.
0: Najlepszych momentów jest mnóstwo, co tydzień jakby odbieramy, bo rzeczywiście stworzyliśmy atmosferę w Studio Tańca Pasja, która jest no bardzo taka radosna, szczęśliwa, pogodna, a to przede wszystkim rodzinna, bo my tworzyliśmy Pasję jako rodzinny biznes. Wioleta jest moją siostrą, więc jesteśmy rodzeństwem, które postanowiło realizować się taneczne. Moja siostra kiedyś tańczyła, więc ma doświadczenie, jeżeli chodzi o taniec, a ja jeszcze nie przestałem, więc tanecznie

0: pasją przechodzimy nasze życie. Wiola zajmuje się bardziej organizacyjnymi sprawami i głównie zajmuje się takimi organizacyjnymi sprawami jak organizacje turnieju, jest menadżerem też studia. Ja bardziej zajmuję się artystyczną częścią i tych widowisk i tak naprawdę pasji z całego studia, więc oczywiście mamy fantastyczną kadrę, młodą kadrę, która cały czas my ich rozwijamy i oni przekazują swoją wiedzę dalej, więc to też jest bardzo fajne. No i mamy taką naprawdę rodzinną atmosferę. Zaczęło się to 20 lat temu i jest co świętować. Tak naprawdę z naszego ramienia Studia Tańca Pasja wykształciliśmy mnóstwo tancerzy, którzy tańczą po świecie i to jest taka tak naprawdę duża duma, ale nie mówimy, że to trzeba jeździć po świecie i tańczyć po świecie, bo nasze koszalińskie pary również jeżdżą na świecie i są czołowymi polskimi parami, więc naprawdę mamy się czym pochwalić w tańcu towarzyskim, ale w innych formach tanecznych również, czy w akrobatyce, czy w tańcu nowoczesnym. No rzeczywiście tych wyników i tych osiągnięć jest bardzo dużo, co nas bardzo, bardzo cieszy i jakby no napiewa nas dumą.
1: Ja jeszcze tak organizacyjnie może zapytam właśnie, jak funkcjonuje wasza szkoła, w sensie jakie macie grupy, jak można do was dołączyć?
2: W Studiu Tańca Pasja można uczyć się już od trzeciego roku życia, więc ten wachlarz tych usług jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży. Często taki trudny nawet do wyboru, ponieważ jest tych form tanecznych bardzo dużo. Ponowoczesne formy taneczne. Bardzo teraz popularna jest akrobatyka powiązana z tańcem, więc jest dużo takich zajęć obecnie w pasji. Taniec towarzyski, co oczywiście jest zawsze domeną naszego studia, już można od piątego roku życia rozpocząć taką przygodę z tańcem towarzyskim. Inne formy taneczne, nowoczesne formy taneczne, hip-hop, zajęcia dla osłych, dla pań, z latino, w parach, nowożeńcy, pro-am, gdzie profesjonalista tancerz tańczy z amatorem. Więc tych form i tych możliwości spędzania czasu z tańcem jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Także zachęcam do takiego spędzania czasu, do takich zajęć dla dzieci pozaszkolnych, ponieważ no, na przestrzeni tych lat ostatnich widzimy, że rzeczywiście taniec bardzo mocno wzbogaca dzieci, czy taniec, czy gimnastyka, czy akrobatyka. To jest coś, czego dzieci naprawdę w tych czasach bardzo mocno związanych z mediami i z elektroniką jak najbardziej potrzebują tego ruchu i tego takich spotkań z dziećmi, młodzieżą.
0: Co jest bardzo istotne w ogóle, to stworzyliśmy taki autorski program artystyczny, że u nas dzieci się zaczynają rozwijać poprzez zapisanie od najmłodszego roku życia tak naprawdę i włączamy jakby wszystkie elementy tańca. I to dziecko, które rzeczywiście już ma styczność po pierwszym, po drugim roku życia z tańcem, może sobie dobrać swój rodzaj tańca i rozwijać się w przestrzeni i w dziedzinie, którą pragnie. A tak naprawdę Studia Tańca Pasja zapewnia wszystkie te dziedziny. Więc to nas wyróżnia na rynku w koszalińskim, ponieważ u nas są wszystkie formy taneczne, po taniec towarzyski, hip-hop, taniec nowoczesny, akrobatykę i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście to dziecko ma takie prawo wyboru i kształci się i rozwija w dziedzinie, której chce i robi to na najwyższym poziomie mieści.
2: Ponieważ nie jesteśmy szkołą taką mocno profilowaną. Wiadomo, że gdzieś ten taniec towarzyski towarzyszy nam, ponieważ z niego się wywodzimy, natomiast nie jesteśmy profilowaną taką szkołą z jednej dziedziny, więc to rzeczywiście jest to, co udało nam się osiągnąć przez 20 lat.
1: Tych form tańca jest właśnie bardzo dużo i ja bym chciała was zapytać, czy dalej jednak ten towarzyski jest najpopularniejszy u was, czy coś innego już zaczyna troszeczkę wskakiwać do góry?
2: Bardzo jest to podzielone. Ostatnimi czasy znowu taniec z gwiazdami bardzo mocno stał się popularny i to jest też tak, że jaka fala jest gdzieś w mediach, taka fala też jest troszeczkę u nas, ale bardzo można powiedzieć, że u nas jest pół na pół. Połowa tańca towarzyskiego, a druga połowa to są inne formy taneczne połączone też z tą akrobatyką. Natomiast cieszy nas bardzo mocno, że taniec towarzyski wraca do takiej naprawdę świetności, bo rzeczywiście zainteresowanie w tym sezonie tanecznym tańcem towarzyskim było bardzo, bardzo duże.
0: Można też powiedzieć ze względu na to, że rzeczywiście domeną jest taniec towarzyski, tylko ze względu na to, że ja z moich jakby osiągnięć tanecznych jako dyrektor artystyczny tej szkoły tańca, no rzeczywiście bardzo kierunkuję te osoby, które rzeczywiście decydują się na taniec towarzyski i mają bardzo dużo takich możliwości, a przede wszystkim też kontaktów, bo umówmy się, że rzeczywiście można tańczyć, ale też trzeba wiedzieć, gdzie występować, jak występować, w jakie turnieje brać udział, żeby osiągnąć sukces. No jednak ja przetarłem tę drogę w Koszalinie. Myślę, że nikt tak nie przetarł tej drogi, więc a ja jeszcze dalej jestem czynnym tancerzem. Mam kilka projektów w głowie, które chciałbym jeszcze zrealizować, nie omijając przy tym Koszalina, więc naprawdę zapraszamy do Studia Tańca Pasji.
1: Dlaczego warto

0: 23 maja pojawić się w hali widowiskowo-sportowej i zobaczyć to wyjątkowe widowisko na własne oczy.
1: Ponieważ jest to widowisko przede wszystkim dla każdego, tak? I dla małego, i dla dorosłego, i dla mamy, i dla taty. Jest to wydarzenie taneczne, ale mnóstwo będzie się działo również dla osób, które z tańcem nie są związane, a być może po tej imprezie staną się częścią takiej rodzinnej, tanecznej atmosfery. Więc zapraszamy serdecznie 23 maja, hala widowiskowo-sportowa. Zaczynamy od 9. Sprawdzajcie nasze social media, tam będzie wszystko powiedziane, co się będzie o której godzinie działo dokładnie.
2: Przypomnijmy, Pasja Cup 23 maja w hali widowiskowo-sportowej. Rywalizacja startuje o 9. O 12 zaplanowano darmową lekcję tańca dla mieszkańców. Szczegółowy harmonogram znajdziecie w mediach społecznościowych Studia Tańca Pasja.
3: SK Koszalin.
2: Białe żagle, zapach morskiej bryzy i port, który przez 3 dni nie będzie kładł się spać. Kołobrzeg szykuje się do wielkiego otwarcia sezonu żeglarskiego. 22 maja ruszają regaty Trzy Perły, a program imprezy dosłownie pęka w szwach. Od koncertów szantowych przez strefę food trucków, aż po widowiskowe pokazy ratownictwa SAR. O tym, co dokładnie znalazło się w programie, Oliwia Kisielewska pyta naszych gości.
4: Arkadiusz Gawryluk, Bałtycka Grupa Żeglarska.
5: Witam serdecznie, Paweł Szyszka, Bałtycka Grupa Żeglarska.
0: Nadchodzi wydarzenie Trzy Perły. Dlaczego warto się nim zainteresować? Co to jest za wydarzenie i jaki jest jego główny cel?
5: A więc tak, 22-24 maja serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sportu wodnych i nie tylko sportu wodnych do Kołobrzegu na regaty Trzy Perły.
4: No, regaty, które rozpoczynają sezon żeglarski w Kołobrzegu, to też będzie otwarcie sezonu żeglarskiego w Kołobrzegu. Etap regat Trzy Perły i to jest etap Kołobrzeg, który organizujemy my jako Bałtycka Grupa Żeglarska.
0: Ja może dopytam o te etapy, o co z nimi chodzi?
5: Jedną z pereł jest Kołobrzeg, drugą Darłowo, trzecią Ustka. I etap Kołobrzeg jest właśnie jednym z etapów regat Trzy Perły.
0: Czyli właśnie to Kołobrzeg rozpoczyna ten sezon żeglarski.
4: Tak, zgadza się.
0: Program tego wydarzenia jest ogromny, pęka w szwach tak naprawdę. Co w nim się znalazło? Czego możemy się spodziewać?
5: A więc tak, zapraszamy wszystkich serdecznie do kołobrzyskiego portu jachtowego, w którym będzie stała przepiękna duża scena, na której wystąpi około 14 zespołów i będzie 26 wydarzeń kulturalnych, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Oprócz tego będzie strefa gastronomiczna, będzie stało około 12 food trucków, będzie kilka klubów sportowych, m.in. klub karate, Kyokushinka z Kołobrzegu, będzie zespół Wigor. Będzie się naprawdę dużo działo. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
0: To może rozwiniemy jeszcze troszkę te atrakcje i te właśnie sportowe, i te kulturalne. Co dokładnie zobaczymy na scenie? Kogo zobaczymy na scenie?
5: No więc może tak. Zacznijmy od tego, co się będzie działo na scenie. Zaczynamy już w piątek. Może nie od samego rana, ale od południa. Zaczynamy i od godziny 16 będzie już koncert muzyki greckiej. Później będzie koncert zespołu szantowego Keja, zespołu szkół morskich i koncert zespołu Anny i Tomka Trasta z Koszalina. To jest piątek. W sobotę będzie od samego rana już coś się działo, czyli od godziny 10 zaczynamy

No więc może tak, zacznijmy od tego, co się będzie działo na scenie. Zaczynamy już w piątek, może nie od samego rana, ale od południa. Zaczynamy i od godziny 16 będzie już koncert muzyki greckiej, później będzie koncert zespołu szantowego Keja, zespołu szkół morskich i koncert zespołu Anny i Tomka Trasta z Koszalina. To jest piątek. W sobotę będzie od samego rana już coś się działo, czyli od godziny 10 zaczynamy

0: To tu polecamy gorąco. Później mamy znowu Anię i Tomka Trasta. Ceremonię wręczenia pucharów przez panią prezydent miasta Kołobrzeg, a przez naszych sponsorów. Później mamy zespoły Mietka Folka. W międzyczasie będzie grał cały czas też DJ. Później zespół Niezbędny Balast. I na tym będziemy tutaj kończyli sobotę. I mamy jeszcze niedzielę na scenie. W niedzielę będą pokazy, tak jak wspomniałem, karate, klubów sportowych i Kyokushinka. Koncert muzyki greckiej ponownie się pojawi na naszej scenie. Później będzie zespół Wigor, zespół Mewa. I w niedzielę kończymy imprezę na scenie około godziny 17. Natomiast poza sceną będzie się również odbywała cała masa wydarzeń. O godzinie 9 rozpoczynamy rozpoczęcie sezonu żeglarskiego w Kołobrzegu i to będzie Technikum Rybołówstwa Morskiego wraz z panią prezydent. Przepiękny przemarsz. Tak jak wspomniałem, oprócz tych wszystkich atrakcji, które będą odbywały się na scenie, oprócz wielkiego otwarcia sezonu żeglarskiego, będzie przepiękna parada jachtów pod galą banderową i to się będzie odbywało o godzinie 11.30. Warto przyjść pod latarnię morską w Kołobrzegu, tam będzie ustawiona druga scena, bo jak wspomnieliśmy wcześniej, tego weekendu będą się również odbywały obchody dni Kołobrzegu, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. Tak więc stojąc przy latarni zobaczycie Państwo przepiękną galę banderową około 35 jednostek wychodzących na redę portu w Kołobrzegu i przygotowujących się do regat. Tam też serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Właśnie też chciałam o to dopytać. 35 załóg w takim razie się do Państwa zgłosiło. Czy jeszcze się można zgłaszać?
0: Jeszcze się można zgłaszać. Na dzień dzisiejszy już mamy ponad 150 uczestników tych regat, także to będzie bardzo fajna zabawa.
1: Będą też nagrody. Będą puchary. Kiedy będzie można zdobyć te nagrody i za co?
0: No nagrody oczywiście za pierwsze, drugie miejsca w różnych kategoriach, w których będą zawodnicy startowali, ale też będą nagrody losowane. Jest to największa atrakcja taka, gdzie każdy będzie mógł zdobyć jakąś nagrodę. Nie tylko zdobywając pierwsze, drugie, trzecie miejsce, bo jak tutaj wszyscy wiemy, przyjeżdżają zawodnicy, którzy no zgarniają wszystko na regatach tutaj od w zasadzie Gdańska po Szczecin. I żeby nie zniechęcać innych, mamy też całą pulę nagród do rozlosowania pomiędzy wszystkich uczestników. Także każdy wyjdzie z nagrodą, wszystkich serdecznie zapraszamy do losowania.
1: W programie też widziałam, że będzie piknik żeglarski. Na czym on będzie polegał?
0: Piknik żeglarski będzie polegał właśnie na wspólnych zabawach z dziećmi, z młodzieżą, z tymi zespołami, o których wspomniałem, z klubami sportowymi, które się tam pojawią. Będzie z nami również klub Joseph Conrad, będzie ten klub Kyokushinka Karate, który będzie miał takie dni otwarte, będą robili różnego rodzaju pokazy wszystkich swoich umiejętności. Oprócz tego będzie strefa food trucków, będzie coś można zjeść, będzie można potańczyć, pobawić się, pośmiać, pośpiewać.
1: To jest wydarzenie otwarte dla wszystkich, nie trzeba mieć nic wspólnego z żeglowaniem, żeby wziąć w tym udział.
0: Jak najbardziej. Taka jest właśnie nasza idea, taka jest formuła. Chcieliśmy stworzyć imprezę dla wszystkich, nie tylko dla żeglarzy. Oczywiście żeglarze są dla nas najważniejsi, ale impreza jest dla wszystkich.
1: Jeszcze raz przejdę do tych zgłoszeń, bo powiedział pan, że jak najbardziej można się dalej zgłaszać. Jak to w takim razie można zrobić?
0: Najlepiej przez formularz zgłoszeniowy będący na naszej stronie. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia strony bałtyckagrupażeglarska.pl.
1: Organizacyjnie, gdzie, kiedy, od której, do której, jak to wszystko tak pod względem takim organizacyjnym będzie wyglądało, gdzie mieszkańcy Kołobrzegu, Koszalina i regionu powinni się pojawić i o której godzinie.
0: Wszystkie informacje również Państwo znajdziecie na naszej stronie bałtyckagrupażeglarska.pl. Tak naprawdę bawimy się od piątku do niedzieli. Miejscem zabawy jest port jachtowy Kołobrzeg i tam Was serdecznie zapraszamy. 22-24 maja.
1: No i właśnie dlaczego warto tego 22-24 maja być w Kołobrzegu, widzieć to widowisko?
0: Na pewno będzie to moc atrakcji dla, tak jak wspomniałem, nie tylko dla żeglarzy, ale dla wszystkich ludzi z zewnątrz. Tak naprawdę pracuje przy tym cały zespół ludzi. Jest nas 7, pracujemy nad tym wszystkim już od listopada ubiegłego roku. Stąd tak bogaty program. Naprawdę warto nas odwiedzić, warto to zobaczyć, warto bawić się razem z nami.
1: I myślicie, że to będzie już taka tradycja, że będziecie kontynuować to?
0: Myślimy, że to nie będą tylko te jedne regaty. Na przyszły rok planujemy co najmniej dwie imprezy regatowe.
1: No właśnie, no bo Kołobrzeg jest takim idealnym miejscem, można by powiedzieć, na takie wydarzenia. I czy możemy się spodziewać, że nawet w tym roku byście coś jeszcze wymyślili dla nas?
0: W tym roku będzie trudno, dlatego że tak jak wspomniałem wcześniej, pracujemy nad tym już od listopada. To jest naprawdę moc pracy przy 7 osobach. Naprawdę jest co robić.
2: Oprócz wszystkich wydarzeń na scenie i koncertów, program nasz wygląda tak, że 22 maja o godzinie 16 mamy powitanie załóg i otwarcie strefy gastronomicznej food trucków, no i imprezy żeglarskiej w Reducie. W sobotę rano o 9 mamy rozpoczęcie sezonu żeglarskiego, który otwiera pani prezydent Anna Mieszkowska. Później o 10.45 jest odprawa sterników i wypłynięcie w morze. 11.30, tak jak tutaj Paweł wspomniał, uroczysta parada jachtów regatowych. Tutaj zapraszamy o latarni morskiej. O 12 równo jest start.

0: regat jachtów pełnomorskich w ramach trzech pereł, ale równolegle w porcie jachtowym na obrotnicy jest start małych regat Hansa 303 Optimist. To są dzieciaczki. O 14 jest zakończenie biegów właśnie Hansa tych dzieci, a o 14.30 pokaz ratownictwa wodnego SAR i BSR w porcie jachtowym. 16.30 na scenie naszej jest ceremonia wręczenia Pucharu Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz rozdanie i losowanie nagród.
1: Ja jeszcze właśnie tak dopytam o te jachty. Czy one będą w jednym miejscu, czy będzie właśnie, bo pan też wspomniał tutaj, że będzie można wypłynąć. I na czym to wypłynięcie będzie polegało?
0: Odprawa sterników i wypłynięcie w morze to jest coś takiego, że odprawa kapitanów i wyjście w morze jednostek startujących. Jednocześnie to jest przygotowanie jakby do tej uroczystej parady jachtów regatowych.
1: I właśnie na te jachty będzie można wchodzić, będzie można je podziwiać wewnątrz, czy tylko z zewnątrz?
0: Jest taka możliwość, udostępnimy kilka jednostek do zwiedzania, ale to nie o tej godzinie, to raczej będzie właśnie po południu.
1: I co takiego najciekawszego kołobrzeżanie będą mogli zobaczyć na takim jachcie?
0: No jak wygląda jacht w środku, to jest samo w sobie bardzo ciekawe. Można zadawać pytania kapitanom, którzy będą odpowiadali, jak się pływa na żaglach. Można zobaczyć, jak żeglarze pokonują morza, żyją, mieszkają, jak wygląda to życie wewnątrz jachtu na morzu.
1: Czyli będzie można naprawdę tak z bliska uzyskać kontakt z osobami, które właśnie na co dzień to robią i one jak najbardziej chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
0: Tak, oczywiście. Zapraszamy.
1: W programie znalazł się także jubileuszowy zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej. Co więcej, może nam pan o tym powiedzieć?
2: Jest to wydarzenie o szczególnym znaczeniu edukacyjnym. Faktycznie jest to 35-lecie zlotu Jungów a Ligi Morskiej i Rzecznej. Jest to młodzież z całego kraju, która jest edukowana w kierunku właśnie żeglarstwa, morza, wody, brania udziału w różnego rodzaju imprezach morskich. I to jest coś pięknego. To jest tradycja, którą zapoczątkował nasz świętej pamięci przyjaciel Antoni Szarmach, a którą w tej chwili kontynuuje Marek Padias. Idzie mu to naprawdę znakomicie. Gratulujemy. I to też wszystko będzie można zobaczyć. Młodzież z całej Polski zjedzie się na tą imprezę. Oprócz tego, tak jak wspomniał kolega wcześniej, będzie profesjonalny pokaz ratownictwa morskiego w wykonaniu kołobrzeskich jednostek SAR-u i BSR-u. To będzie naprawdę widowiskowy pokaz. Serdecznie to zapraszamy. Tam wydarzyć się może wszystko. Warto to zobaczyć. Na pewno będzie też to bardzo edukacyjne dla wszystkich ludzi związanych z morzem, nie tylko z morzem. Co może się wydarzyć na morzu, jak temu zapobiegać, jak ratować ludzi, co robi SAR, co możemy sami zrobić, żeby uniknąć tego typu sytuacji. Warto to wszystko wiedzieć.
1: Jeszcze widziałam, że w programie między innymi są też skutery wodne. Co w takim razie jeszcze się znalazło w tym programie?
2: Firma będzie przewoziła naszych sędziów, ale też będzie miała swój punkt na plaży, który będzie zarówno punktem wsparcia naszego bezpieczeństwa, ale też będzie przewoził skuterami, łódkami, kołobrzeżan, turystów. Będzie to dodatkowa atrakcja, którą będziemy mieli umiejscowioną na plaży, ale również u nas w porcie jachtowym. Także warto do nas zajrzeć, chociażby po to, żeby przepłynąć się zupełnie za darmo tymi łódkami.
1: Gotowaliście też ofertę dla całych rodzin, dla dzieci. Co w tej ofercie się znalazło? Co właśnie dzieci i rodziny będą mogły wspólnie podczas tego wyjątkowego wydarzenia robić?
2: Oprócz tego klubu sportowego, o którym wspomniałem, karate i kyokushinka, będzie również klub żeglarski, kołobrzeski Józef Konrad, który również będzie się zajmował zarówno młodzieżą, jak i osobami w wieku średnim. Będą pokazy węzłów ratowniczych, również będą opowieści żeglarskie. Jest to klub, który w tym roku obchodzi 70. rocznicę swojego powstania.
1: W programie znalazły się też biegi dla dzieci. Co o tych biegach więcej się możemy dowiedzieć? Na jakim dystansie te biegi będą się odbywały?
0: To są małe regaty. Będą się odbywały w obrębie portu jachtowego na obrotnicy. I cały program i start i biegi tych regat wyznacza sędzia. To dopiero będzie w dniu regat. Wiadomo, jak to się będzie odbywało, ale będzie w obrębie, będzie to widoczne z portu jachtowego, więc jak państwo chcą zobaczyć, jak dzieci rywalizują na takich małych łódkach, jak to wygląda, wspaniale zapraszamy do portu jachtowego.
2: Odpowiadając na pytanie, dlaczego warto przybyć na nasze regaty? No na pewno będzie to świetna okazja, żeby poczuć wyjątkową żeglarską atmosferę, zobaczyć sportową rywalizację z bliska. Jest to wydarzenie, które łączy emocje, piękne widoki, a przy tym daje możliwość spotkania ludzi, którzy kochają wodę i żeglarstwo, ale nie tylko, tak jak wspomnieliśmy. Będzie tam cała masa atrakcji dla rodzin, z dziećmi, dla nas wszystkich tak naprawdę, dla kołobrzeżan i dla gości, którzy przybędą do Kołobrzegu tego dnia. Serdecznie zapraszamy.
3: Zaczynamy 22 maja, a cała impreza potrwa 3 dni. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie na stronie bałtyckagrupażeglarska.pl.
4: SK Koszalin.
3: Pierwszy konkurs literacki ruszył na terenie powiatu koszalińskiego. Wystarczą 3 strony tekstu i można zawalczyć o 3000 zł. Forma jest dowolna. Może to być wiersz, esej, felieton czy artykuł.
5: Agnieszka Łabrynowicz, wicestarosta koszaliński. Konkurs ten jest skierowany do osób powyżej 16 roku życia. Mamy nadzieję, że wiele osób się zgłosi i pokaże swoją twórczość.

0: bo mamy taką świadomość, że wielu mieszkańców pisze, przelewa swoje myśli na papier, opowiadania, pisze wiersze i często chowa je do szuflady. I mamy nadzieję, że ten konkurs zachęci ich do tego, aby ich twórczość została dostrzeżona przez szerszą grupę odbiorców. Nagroda w tym konkursie jest imponująca. Takie Grand Prix to będzie nagroda w wysokości 3000 zł. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym konkursie i liczymy na duży odzew i mam nadzieję, że będzie to wielka uczta literacka w naszym powiecie.
1: Monika Olszak, kierownik Biblioteki w Sianowie. Po raz pierwszy w tym roku inicjujemy konkurs pod tytułem Sianowska Nagroda Literacka. Jest to konkurs skierowany do mieszkańców powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin. Formą literacką, którą należy napisać i przysłać do nas, to jest, może być esej, opowiadanie, felieton, reportaż. Musi to być praca napisana samodzielnie w języku polskim. Nie może być jeszcze nigdzie publikowana ani nagrodzona. Musi wynosić 3 strony maszynopisu w formacie A4. I szczegóły całego regulaminu dostępne są na stronie www.biblioteka.powiatkoszalin.pl. Konkurs rozpoczął się już 30 kwietnia i potrwa do 30 czerwca. Do tego czasu trzeba nadsyłać do nas pracę. Pracę należy nadsyłać mailowo w formacie PDF-u. Temat jest dowolny, także dowolna jest forma literacka, jak już wspomniałam, czyli esej, reportaż, opowiadanie, list nawet może być napisany, wiersz też. Jeszcze nie ma żadnej pracy, ale podejrzewam, że za chwilę po naszej reklamie wszystko ruszy z tempa.
2: Na dzień dzisiejszy nie chciałabym do końca zdradzać nazwisk, kto będzie oceniał, bo do momentu, kiedy nie mam podpisanej umowy z członkiem jury, niestety nie chcę wylać dziecka z kąpielą przysłowiowo, ale obiecuję, że będzie to niezależna komisja jury, która w ogóle podejdzie do tego profesjonalnie. Szukamy i rozmawiamy. Mamy już 3 nazwiska na 100%, ale jeszcze brakuje nam dokumentów. Są to dziennikarze, którzy oceniają i oglądają rzeczywistość. Są to pisarze, którzy zajmują się twórczością. Jeden pisarz to pisarz nasz lokalny tutaj z regionu powiatu koszalińskiego. Na pewno będzie to któryś z polonistów, ale też tak, żeby nie był w ogóle związany z naszą instytucją. Zawsze staramy się znaleźć taki skład jury, który nie będzie w ogóle powiązany z nami w jakikolwiek sposób. Jest to nasz pierwszy konkurs. Nie ukrywam, że nie robiliśmy wcześniej takich konkursów, ale naszym marzeniem jest wyciągnięcie, zapromowanie i pokazanie biblioteki jako tej, w której coś się dzieje i dla której warto pracować i coś pokazywać. Prawdopodobnie po pierwszym konkursie zatrzymamy się, a czy nie zatrzymamy się konkursu, tylko my się zatrzymamy i spróbujemy ten regulamin trochę urealnić, zobaczyć, jakie wyjdą rzeczy. Cieszy mnie to, że jesteśmy razem z powiatem koszalińskim. Po raz pierwszy taki konkurs w ogóle robimy na terenie Pomorza Środkowego. Myślę, że po 2-3 latach będziemy mogli już porozmawiać o jakiejś porządnej publikacji. Jakakolwiek oferta skierowana do czytelników, to odbiorców mamy wśród maluchów multum. I zawsze jest bardzo duże zainteresowanie warsztatami, szkoleniami. Wtedy przychodzą mamy z dziećmi i małe dzieci. Ale chcemy znaleźć taki produkt, którym zainteresujemy młodzież, która często się wstydzi, nie ma ochoty, a wierzę, że nagroda Starostwa Powiatu Koszalińskiego zachęci ich do tego, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Taka kwota na wojaże wakacyjne, każdy by z nas chciał, prawda? Albo chociażby dla osoba dorosła będzie widziała, jeśli już na dniach powinniśmy ogłosić skład jury na naszej stronie bibliotekapowiatkoszalin.pl i jeżeli ktoś dorosły zauważy, że to będzie oceniał ich naprawdę profesjonalne jury, to wierzę, że on te notatki i swoje marzenia o pisarstwie wyciągnie z tej szuflady i przekaże do konkursu.
3: Mówiła Aleksandra Kowalczyk, szefowa Sianowskiego Centrum Nauki. Prace należy wysyłać do końca czerwca na adres bibliotekapowiatkoszalin.pl w formacie PDF.
4: SK Koszalin News.
3: Koszalin na kilka dni zazieleni się i pokaże swoje supermoce. Przed nami obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie, które od ponad 2 dekad łączy mieszkańców i przypomina, jak ważna jest integracja. Będą przemarsze, happeningi, wspólny taniec i spotkania, które zostaną w pamięci na długo. Co dokładnie przygotowano w tym roku i dlaczego warto być częścią tej inicjatywy? Tego dowiedziała się nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
5: Joanna Zduńska, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz osób z niepełnosprawności intelektualnej Koło w Koszalinie.
6: Nadchodzą kolejne obchody Dni Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To już tradycja, ale co w tym roku znalazło się w programie? Czy pojawiły się jakieś nowości?

0: Słuchamy.
1: Tak, co roku wraca nam impreza, z czego pewnie powinniśmy się cieszyć, chociaż zależy, z której strony się podejdzie, ponieważ gdybyśmy nie musieli za każdym razem podkreślać potrzeb osób niepełnosprawnych i ich obecności w naszym społeczeństwie i wyrównywaniu ich jakości życia, to pewnie nie musielibyśmy o tym rozmawiać, ani organizować żadnych imprez, które miały podkreślić ich obecność w naszym społeczeństwie. Ale mam przyjemność organizować tę imprezę i póki co 22 raz już się odbywa na terenie Koszalina, na rynku staromiejskim, więc w tym roku również Państwa serdecznie powitamy. Od 25 do 29 maja rozpoczęły się działania, natomiast ja najbardziej i najgoręcej zapraszam w czasie 28 maja. To jest czwartek, od godziny 10 do 13 jesteśmy na rynku staromiejskim, gdzie rozpoczynamy przemarszem i imprezą, później po przemarszie już na płycie rynku staromiejskiego i tam różne będziemy mieli fajne atrakcje. Zapraszam serdecznie, nie będę tutaj wszystkiego zdradzać, ale na pewno będzie miło i przyjemnie, i lekko słodko i będzie można zapoznać się z ofertą i placówek, i ZUS-u, i będzie można porozmawiać z osobami, które prowadzą wsparcie z poziomu właśnie samorządu i instytucji dla osób niepełnosprawnych, no jak i brać udział po prostu w animacjach i w atrakcjach, które przygotowaliśmy właśnie na 28 maja. Koszalin pełen mocy, bo tak nazwaliśmy, tak sobie pomyśleliśmy, że w tym roku można było porozmawiać o mocy. O mocy osób z niepełnosprawnością intelektualną. I nie tylko, bo każdy z nas ma moc, tylko nie zawsze podchodzimy do tego w sposób taki, żeby tą moc można było pokazać i zdać sobie sprawę, że wcale nie trzeba mieć wielkiej peleryny i nie zdobywać gór i przenosić tych gór, tylko mamy tyle mocy w sobie, tylko tak ją gdzieś w codzienności gubimy, że nie widzimy tych najbardziej potrzebnych rzeczy, bo od elementarnych rzeczy się zaczyna życie i te moce elementarne powodują, że możemy ewentualnie te góry przenosić, ale od tego trzeba zacząć, żeby w ogóle je zauważyć. W tych dniach, obchodach Dnia Godności chcemy właśnie podkreślić, że każdy z nas ma moc, bez względu na to, czy jesteśmy sprawni, czy jesteśmy niepełnosprawni. W każdym z nas jest coś, co można wykorzystać, co można zastosować, co drugiemu człowiekowi będzie potrzebne, a zwykłą mocą, normalną mocą, a jakże bardzo potrzebną jest uśmiech. Zauważyli drugiego, taka uważność na świat, nie tylko na siebie, ale też na inne osoby, na to, co nas otacza. To są takie rzeczy, które są elementarne i budują to, co ewentualnie mogłoby być taką peleryną, którą tak wszyscy postrzegają i tak oczekują, prawda? I mówią, że o, to jest ten, kto ma moc. Nie, mocy mamy bardzo dużo w sobie, tylko powinniśmy ją odkryć. Dlatego też serdecznie zapraszam w związku z tym na wystawę w Bibliotece Koszalińskiej. Tam będą zdjęcia osób z niepełnosprawnościami. To są podopieczni naszego stowarzyszenia. I tam będzie można właśnie poczytać i trochę zastanowić się nad tymi mocami. Bo tak każdy z nas ma coś w sobie, co może wykorzystać i dać drugiemu. Więc zapraszam po to, żeby odkryć własne moce, nie tylko osób niepełnosprawnych, ale właśnie odkryć własne moce i popatrzeć na ten świat troszkę przez ten pryzmat tego, co mamy i żeby docenić to, co mamy. A właśnie to są te najważniejsze rzeczy, czyli takie supermoce i każdy z nas jest superbohaterem. Tylko trzeba to gdzieś tam wykopać w sobie.
0: Jeszcze tak tylko dopytam o tą bibliotekę. Od kiedy będzie ta wystawa tych fotografii dostępna?
1: Wystawa fotograficzna będzie otwarta od 18 maja do 8 czerwca. Serdecznie zapraszam, naprawdę warto wejść i troszeczkę tak się zatrzymać. Właśnie a propos tych supermocy, to uważność i wrażliwość to jest jedna z nich, więc zapraszam po to, żeby odnaleźć to w sobie, trochę chwilę spokoju, zatrzymać się, bo biegamy za dużo. Biegamy za dużo, nie widzimy wiele rzeczy. Świat nam i życie płynie nam między palcami. Tak jesteśmy zautomatyzowani, że naprawdę gdzieś nad własną treścią i nad tym, co się dookoła nas dzieje, się nie zastanawiamy, a to jest szkoda, wielka szkoda, bo jesteśmy tutaj raz i powinniśmy to tak docenić i tak wykorzystać, żebyśmy byli spełnieni, będąc tutaj na ziemi. Ale to tak sobie mówię, abstrahuję, tak mi jakoś się filozoficznie zrobiło, natomiast zapraszam serdecznie Państwa też na dni otwarte, które zaplanowaliśmy. Sony w Koszalinie ma 5 placówek. Każda z nich prowadzi zapisy na dni otwarte. Dni otwarte odbywają się 26 maja we wtorek od godziny 8 do godziny 13. W placówkach w Sony odbywają się dni otwarte. Można zadzwonić i na Wyspiańskiego, i na Budowniczych, umówić się z osobami, które tam jakby zarządzają tymi dniami otwartymi i zapisać się. Jeżeli już nie ma miejsc, nie ma problemu, przypisujemy grupy na kolejne terminy, więc w przypadku Budowniczych do czerwca mamy zajęte terminy, jeżeli chodzi o odwiedziny i prowadzenie warsztatów i rozmowy z młodymi ludźmi na

0: temat niepełnosprawności, bo w ramach takich dni otwartych i tego pobytu, który tutaj planujemy, zawsze są rozmowy dotyczące niepełnosprawności. Odpowiadamy na pytania dzieci, młodzieży i potem zapraszamy na wspólną pracę na terenie placówki. Co ponadto jeszcze? Na pewno będzie przez cały tydzień od 25 do 29 jeździł zielony autobus. Zielony dlatego, że to jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, która od paru lat właśnie jest oprawiona w kolor zielony, ponieważ stowarzyszenie ma kolor zielony, więc tym się zawsze kierowaliśmy i zazieleniamy Koszalin, dlatego będą i zielone fontanny. Nasze flagi będą też rozstawione z logotypem Dnia Godności, również są zielone, z głową, która ma serce w środku, jest takie charakterystyczne bardzo. Zielone placówki będą i na Wyspiańskiego, i na Budowniczych, także wszystko to, co zielone w maju, to związane jest z obchodami Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na Rynku Staromiejskim również będzie stała niespodzianka z MZK, będzie stał autobus, którym będzie można się wyżyć artystycznie i też go trochę przemalować na zielono. Każdy będzie mógł swój zielony ślad zostawić na żółtym autobusie, więc zapraszamy, bo naprawdę będzie fajna frajda, żeby ręcznie pomalować duży samochód. No i to tyle. Będzie przekazanie kluczy do bram miasta, będą fotobudki, będzie zielony poczęstunek, będzie flashmob, więc no wiele atrakcji będzie. Zapraszam. Zapraszam tego 28 maja w czwartek, żeby spotkać się z nami, połączyć się z nami i spędzić miło z nami czas.
1: Jeszcze tak tutaj o tym flashmobie pani wspomniała. W tamtym roku to było naprawdę wyjątkowe widowisko. Na scenie była profesjonalna tancerka, pokazywała układ taneczny, koszalinianie wraz z uczestnikami tych obchodów pięknie tańczyli. Czyli w tym roku też możemy się spodziewać takiego widowiska.
0: Tak, też w tym roku będzie zaplanowane. Jesteśmy przygotowani, mamy różne gadżety zielone, raz będziemy rozdawać zielone balony, żeby to bardziej spektakularnie wyglądało, więc zapraszamy serdecznie, powtórzymy tą historię, razem wspólnie zatańczymy, bo naprawdę nam to dobrze wychodzi, więc serdecznie zapraszam, wszyscy możemy dołączyć, mamy moce, więc nie musimy się specjalnie tego tańca uczyć, wszyscy to potrafimy razem zrobić, bo razem jest łatwiej, więc serdecznie zapraszam do dobrej zabawy.
1: To jeszcze tak na koniec organizacyjnie powiedzmy jeszcze raz, od kiedy do kiedy, w jakich miejscach będzie można Was spotkać ten marsz, jak będzie wędrował, jaką trasą?
0: To podsumowując, serdecznie Państwa zapraszam na obchody Dnia Godności

0: 25 maja do 29 maja będą trwały na terenie Koszalina. Jest zazielenianie instytucji, zazielenianie Koszalina. Fontanna będzie, pod wszystkie fontanny, które są w Koszalinie, a są podświetlane, będą świeciły się na zielono. Obiekty nasze w Sonii będą również zazielenione, podświetlone w kolorze zielonym, będą rozstawione zielone flagi, więc wszystko, co zielone, to jest nasze w tym tygodniu, o którym Państwu przed chwilą powiedziałam, w tym terminie. Zapraszamy na dni otwarte 26 maja, na wystawę supermocy osób z niepełnosprawnością intelektualną od 18 maja do 8 czerwca. Będą happeningi również, Szanowni Państwo, poniedziałek i w środę, czyli to jest 25 i 27. Spotkacie Państwo zielone grupy, które również będą się mogły z Państwem spotkać. Na pewno będą miały słodkość, którą będą Państwo chcieli przekazać, a słodkość też będzie miała swoją moc i wtedy, jak się podejdzie do takiej grupy, to będzie można sobie przeczytać, jaką moc będę miał tego 25 i 26, bo to będą takie słodkości z mocami. Także serdecznie zapraszam. No i na podsumowanie, 28 maja, Koszalin pełen mocy, na rynku staromiejskim już jest spotkanie z przemarszem i z flashmobem, czyli przemarsz zrobimy, zorganizujemy, który będzie prowadził od rynku staromiejskiego w stronę Dubois. Przy Dubois zakręcamy, idziemy w stronę Torgu Zielonego, zakręcamy przez Saturnię i wracamy sobie na rynek staromiejski. A potem już wspólna zabawa na płycie ratusza z panem prezydentem, który pewnie nas powita, wręczy klucze do bram miasta, no i rozpoczniemy całą fetę.
1: Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczną się 25 maja, a nieco wcześniej, bo już 18 maja możecie zajrzeć do Koszalińskiej Biblioteki. Tam będzie można zobaczyć fotografie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2: SK Koszalin.
1: Dwoje strażaków, jeden ekstremalny tor przeszkód i adrenalina, którą czuć było przez szklany ekran. Nasi goście zmierzyli się z międzynarodową konkurencją w jednym z najpopularniejszych programów sportowo-rozrywkowych. Jak wygląda walka z własnymi słabościami, gdy patrzą na ciebie miliony widzów i czy kalistenika to klucz do sukcesu na torze? O kulisach wielkiej telewizji i sportowej pasji z naszymi gośćmi rozmawiała Oliwia Kisielewska.
3: Nazywam się Jakub Borys, mieszkam w Koszalinie, jestem strażakiem Państwowej Straży Pożarnej i trenerem kalisteniki.
4: Nazywam się Patrycja Papierecka, jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, na co dzień pracuję w sklepie sportowym jako doradca i cały czas rozwijam się.
5: Wystąpiliście w popularnym programie sportowo-rozrywkowym emitowanym w jednej z czołowych stacji telewizyjnych. Opowiedzcie nam, co to był za program, na czym polegał.
4: Program polegał na rywalizacji z innymi uczestnikami na jednym torze, podczas gdy rywalizowaliśmy sobie ze sobą w jednym czasie.
5: Co Was skłoniło, żeby wziąć udział w takim programie? Czy właśnie to, że macie zamiłowanie ogólnie do sportów, skłoniło Was właśnie, żeby w nim wystąpić? Czy może coś, jakieś inne pobudki?
3: Ja po prostu zobaczyłem to parę razy w telewizji i postanowiłem spróbować, ponieważ mój sport, czyli kalistenika, bardzo podobnie wygląda jak to, co trzeba było tam wykonywać.
5: A jak u Ciebie to wyglądało?
4: U mnie podobnie, gdzieś to było jedno z moich marzeń, żeby tam pójść, ze względu na to, że od dziecka oglądałam ten program i po prostu zrealizowałam to marzenie.
5: No i jakie to jest uczucie od dziecka oglądać taki program, a później zobaczyć się samej w telewizji?
4: Bardzo fajne, jest dużo emocji, przede wszystkim adrenalina i to, że każdy tam kibicuje, nie, ze względu na to, jak sobie poradzisz, tylko po prostu idziesz tam.
5: Jak wyglądał przebieg Waszych zmagań w tym programie? Opowiedzcie nam od początku do końca, każdy z Was po kolei, swoją perspektywę od wejścia do studia, jak to wyglądało i jak później też na tym torze wszystko przebiegało. Opowiedzcie dokładnie naszym słuchaczom, żeby mogli się poczuć tak, jak oni by tam byli.
4: To najpierw było wejście, takie przywitanie ze wszystkimi w szatni. Następnie przyszliśmy do studia tam nagraniowego i było to duże wydarzenie przede wszystkim.
5: Czyli tak, czyli na początku byłaś w szatni, właśnie przygotowywałaś się tam, a później jakieś nagrania, setki, czy już po prostu na tor wystartowałaś?
4: Były jeszcze oczywiście zdjęcia, wywiady i przygotowanie na tor.
5: Jak to u Ciebie wyglądało?
3: No bardzo dużo osób w jednym miejscu. Tak jak tutaj Patrycja powiedziała, wszyscy byliśmy najpierw w szatni, przebraliśmy się, zdjęcia początkowe na ściance, później byliśmy podzieleni na odcinki, w których będziemy występować, więc po kolei byliśmy zabierani na poszczególne etapy tych nagrań. Cały dzień w sumie pierwszy tam spędziliśmy aż do 22. Mieliśmy próbne przejście toru o 22, więc trochę się wymęczyliśmy tam. No i na następny dzień już przychodziliśmy na faktyczne nagrania i tam też cały dzień praktycznie spędziliśmy, no bo to w telewizji się to bardzo szybko dzieje, a tam to zajmuje o wiele, wiele więcej czasu.
5: Tutaj wspomniałeś o

0: próbnym przejściu toru? Czy przechodziliście go samodzielnie, czy też już z osobą, z którą musieliście się zmierzyć podczas programu?
1: Nie, to była inna osoba. Byliśmy, jak dobrze pamiętam, brani po prostu alfabetycznie po kolei z listy. Jeden z drugim biegliśmy i to miało być takie próbne przejście, żeby się przyzwyczaić, zobaczyć, czy damy radę w ogóle to przejść w jutrzejszym dniu.
0: Tutaj też warto zaznaczyć, że jest to program tak naprawdę międzynarodowy, bo występowaliście z ludźmi z różnych stron świata. Każdy z was zmierzył się z kimś, kto nie był z Polski. I też chciałam właśnie was o to zapytać, jakie to są emocje rywalizować z kimś, z kim niekoniecznie nawet możecie się dogadać pod względem językowym.
2: Przede wszystkim jest to duża adrenalina. Gdzieś tam ja z moją przeciwniczką się dogadałyśmy, podziękowałyśmy sobie, pogratowaliśmy, życzyliśmy powodzenia przed wyjściem na tor i no oczywiście ona sobie poradziła lepiej, wiadomo, a ja pierwszy raz miałam tą styczność i jak wyszło, ale wrócę na to resztę.
0: No ale tutaj chyba też trzeba zaznaczyć, jak młodą osobą jest.
2: Tak, ciągle realizuję swoje marzenia, z każdym rokiem coraz więcej sobie nakładam i gdzieś te cele sobie przekładam na to i zdobywam je.
0: To jeszcze raz przejdźmy do tego przebiegu. Chodzi mi już o sam tor, jak to wyglądało, żebyście opowiedzieli ze swojej perspektywy właśnie ten cały przebieg toru, od wejścia do końca, jakie konkurencje na ciebie czekały, przez co musiałaś przejść?
2: Musiałam przejść na początku przez takie do skakania przejście, następnie wskoczyć na linię i przez nad wodą ją oczywiście przejść. Następnie miałam rowerki, czyli takie koła, które trzeba było przejść nad wodą kilkanaście metrów i niestety sobie tam później już nie poradziłam, bo za długo trzeba było się rozwijać i nie miałam tego zasięgu ręki.
0: A u ciebie jak to wyglądało?
1: Pierwsza przeszkoda to była bardzo, bardzo szybka, bo tylko biegniesz po stopniach jeden coraz wyżej właśnie na linę nad wodą. Te rowerki, trzeba było mieć trochę techniki, bo trzeba było tam bokiem się bujać. Nie można było w przód i w tył normalnie, tylko na boki. Ale jakoś tam dałem radę. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Następnie były schodki. To czysto siłowe, więc dla mnie to nie zrobiło większego problemu. Następnie najgorsza przeszkoda, pajączek nad wodą, czyli bujające się takie kafelki, na których się wywróciłem, ale uratowałem tę sytuację, łapiąc się lin, więc przyszedłem na przedostanią przeszkodę. To były nad wodą takie kołeczki, góra-dół, tam bardzo dużo siły mi uciekło, no i ostatnia przeszkoda, ściana. Udało się złapać jedną ręką, na szczęście, i wcisnąć ten przycisk.
0: No i to jest właśnie najważniejsze. Powiedzcie nam w takim razie, na jakim etapie zakończyła się wasza przygoda, bądź na jakim etapie będzie kontynuowana?
2: Moja przygoda dopiero się z tym zaczyna, bo gdzieś chcemy prowadzić dalej, iść w tą stronę trenowania tej dyscypliny i przede wszystkim chcemy rozwinąć tą dyscyplinę w Koszalinie.
1: Moja przygoda z tym też się dopiero zaczyna, bo to był mój pierwszy raz i odpadłem na drugim torze, więc fajnie, bo udało się pierwszy wygrać. Na drugim już miałem lepszego o wiele od siebie przeciwnika. Byłem tego świadomy, że jest lepszy, bo na co dzień to trenuję.

bo to był mój pierwszy raz i odpadłem na drugim torze, więc fajnie, bo udało się pierwszy wygrać. Na drugim już miałem lepszego o wiele od siebie przeciwnika. Byłem tego świadomy, że jest lepszy, bo na co dzień to trenuję.

0: było trudniejsze dla was? Czy to była ta fizyczność, czy bardziej właśnie od takiej psychicznej strony było ciężej? Chodzi mi o to, że to jest duża presja, to są jednak kamery, pierwszy raz takie doświadczenie, tyle osób w jednym miejscu i to nie tylko z Polski, z wielu zakątków świata. Co was bardziej przeraziło, czy właśnie ten fizyczny aspekt, czy psychiczny?
1: Mnie bardziej nie przeraziło, a po prostu moje zasięgi przez to, że jestem niską osobą, to mi jakby trochę przeszkodziło.
0: A u ciebie?
2: U mnie to technika zawiodła. Po prostu jedna przeszkoda była taka, której nie potrafiłem wykonać, bo nie robię na co dzień. Trzeba było przerzucić drążek coraz wyżej na wyższe szczeble. Myślałem, że to jest łatwe, no bo na co dzień mam drążek, tak powiem, w rękach, kręcę się na nim i robię różne figury w kalistenice, więc myślałem, że to będzie bardzo łatwe, ale no, pokonał mnie.
0: Przed samym startem na pewno towarzyszą największe emocje i właśnie też chciałam was zapytać, jak wy się czuliście przed tym samym startem, jak wybiło to, że ruszacie.
1: Ogólnie była taka adrenalina i dość dużo emocji, gdzie wiadomo, trzeba było to uspokoić, zachować zimną krew i iść do przodu.
0: Jak się właśnie zachowuje zimną krew w takich momentach?
1: Tak jak w straży, po prostu idziesz naprzód, nie patrzysz na ludzi właśnie, tylko skupiasz się na torze.
0: Czyli masz cel do zrealizowania i nic więcej ci w głowie nie będzie, tylko ten cel.
1: Dokładnie.
0: Czy mieliście jakieś takie momenty zwątpienia? Chodzi mi nawet przed samym programem, w trakcie programu. I jak to wyglądało?
1: Jak wyszliśmy już tam na arenę, to analizując tor, sobie zdawałam z tego sprawę, że może mi coś nie pójść, ale też patrzyłam na to, że większość była toru pode mnie.
0: A u ciebie?
2: Ja jak szedłem na drugi tor, po przejściu pierwszego etapu, byłem świadom, że tego drążka nie potrafię, ponieważ na strefie rozgrzewkowej był taki drążek, żeby sobie poćwiczyć. Ja go spróbowałem zrobić, tam przerzucić 4-5 razy, bo tyle miałem tylko czasu i raz mi się udało to zrobić o jeden szczebel, a tam trzeba było o 3 przerzucić do góry, więc szedłem już na ten tor i mówię do Patrycji i do mojego przyjaciela Kamila, że ja na tym drążku odpadam. On mówi: stary, no nie mów tak, dasz radę, przecież to robisz. Mówię, nie masz szans. I już taki szedłem niby zmarnowany, ale no miałem jakąś tam 1% nadziei, że może się uda to zrobić. No ale niestety.
0: I to jest przykład złej manifestacji. Trzeba było powiedzieć: uda mi się.
2: No, dokładnie.
0: Czy udało wam się nawiązać może jakieś nowe znajomości? Jak w ogóle wygląda atmosfera za kulisami?
1: Atmosfera jest rodzinna przede wszystkim. Każdy się z sobą dogaduje i kontakty mam z dziewczynami właśnie, bo najczęściej w szatni byliśmy, spędzałyśmy czy na szatni właśnie, czy na arenie, spędzałyśmy razem ten czas i mam dalej z nimi kontakt.
0: Czyli jest to miejsce, gdzie jak najbardziej można właśnie znaleźć nowych przyjaciół.
1: Tak jest.
0: A jak u ciebie to wyglądało? Poznałeś kogoś nowego?
2: Poznałem tam wiele osób. Osób też, które znam z telewizji i chciałem się z nimi zawsze zobaczyć je na żywo, zbić piątkę. Więc no, dużo osób poznałem. Sami fajni ludzie, bardzo zabawni. Tak samo cała tam ta strona techniczna, też bardzo mili ludzie. Nie było tam żadnego stresu. Wszystko na spokojnie robili, nie popędzali nas, więc na pewno dlatego jeszcze tam wrócę.
0: A czy było coś takiego, co was zaskoczyło w programie? Coś, czego się nie spodziewaliście?
1: Przede wszystkim właśnie to, że była tam pomoc ze strony producentów i tak dalej. Wszyscy byli dla siebie mili i oczywiście pomagali nam, jak czegoś nie mogliśmy.
0: Czyli spodziewałaś się bardziej, że niekoniecznie aż tyle tej pomocy dostaniesz?
1: Dokładnie.
0: A u ciebie, czy coś było, co cię zaskoczyło oprócz tych drążków okropnych?
2: Tak szczerze to nie. Właśnie z tymi producentami i to, co powiedziała Patrycja, bo już raz byłem z naszą ekipą z kalisteniki w programie telewizyjnym i tam było totalnie na odwrót. Pośpieszanie, jakieś... No, było niefajnie, można powiedzieć. A tutaj była naprawdę rodzinna atmosfera.
0: Pracujesz w Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak to wpłynęło na ten program? Bo na pewno masz ogromne umiejętności dzięki temu i też tutaj pod względem takim fizycznym i psychicznym właśnie myślę, że ta praca przygotowuje do takich programów i do wielu innych wydarzeń w życiu. Ale jak to z twojej perspektywy wygląda? Co najbardziej ci ta Ochotnicza Straż Pożarna dała?
1: Ochotnicza Straż Pożarna dała mi przede wszystkim to, że mam dyscyplinę do tego i właśnie realizuję swoje cele konsekwentnie, pomimo tego, że jestem kobietą i gdzieś dążę do tego, żeby pracować w Państwowej Straży Pożarnej, nie poddaję się i będę realizowała swoje cele.
0: Też obydwoje jesteście związani z kalisteniką. Może tutaj ciebie właśnie zapytam też, jak duży wpływ ćwiczenie kalisteniki miało na ten program?
2: Bardzo duży, no bo kalistenika to bardzo buduje twoją wytrzymałość ciała, kontrolę nad swoim ciałem, więc to naprawdę bardzo dużo na pewno pomogło. Też kalistenika dzieli się na statyczną i dynamiczną. dynamiczną. Ja chodzę z tej statycznej i dynamicznej po trochu, więc no bardziej ta dynamiczna część mi pomogła, bo tam no nie ukrywamy,

0: tym to, że no biegniesz i trzeba mieć kontrolę nad swoim ciałem, w bujaniu się i tak dalej, a kalistenika to daje.
1: Abyś nam mógł jeszcze troszeczkę rozwinąć temat tej kalisteniki, bardziej rozwinąć tą statyczną i dynamiczną właśnie.
0: Statyczna część to są pozycje, które robimy w bezruchu. Trzeba je przytrzymać parę sekund, żeby się zaliczyły, jak jesteśmy na zawodach. I to są elementy głową do ziemi lub plecami do ziemi. A dynamiczna część to jest bujanie się na drążku z obrotami wokół drążka 360, 540, różne przeloty nad drążkiem, jak na przykład można zobaczyć w telewizji gimnastyków, co na drążkach też tak się bujają.
1: Tutaj nasi słuchacze niestety Patrycji nie widzą, ale to jest naprawdę drobniutka, szczuplutka dziewczyna. Powiedz mi w takim razie, no jak ty radzisz sobie z tą kalisteniką?
2: Ja zaczęłam ją trenować 5 miesięcy temu właśnie z Kamilem i bardzo dobrze sobie teraz coraz większy progres robię i zaczynam brać udział w zawodach.
1: Ale czy właśnie ta masa twojego ciała, to jak wyglądasz, nie przeszkadza? To, że jesteś naprawdę takim drobniutkim człowiekiem?
2: Właśnie to jest na plus, przez to, że jestem niska i gdzieś tam siłę cały czas buduję, mam bardzo dobrze zbudowaną masę mięśniową i same plusy to są tego.
1: No i też rozumiem, że polecacie właśnie innym jak najbardziej zacząć kalistenikę. Ty też tutaj wspomniałaś, że chciałabyś, żeby to w Koszalinie stało się czymś takim na porządku dziennym, tak jak, nie wiem, jest koszykówka, siatkówka, boks i tak dalej. No są to popularne, myślę, rzeczy w Koszalinie, jest do tego dostęp, no do kalisteniki nie ma takiego dostępu, więc jaką ty masz wizję, żeby ten dostęp był?
2: To bardziej tutaj chłopaki będą planować, ja mam konkretnie sprecyzowane na różnych dziedzinach sportu, które są właśnie nierozwinięte w Koszalinie i będę je realizowała. To będzie coś typu miejsce, gdzie będzie wszystko związane ze sportem, będą organizowane tam imprezy, będą miejsca do trenowania. Więcej nie mogę zrobić, bo żeby się udało.
1: Ale rozumiem, że słuchacze Radia SK się jako pierwsi dowiedzą.
2: Oczywiście.
1: W takim razie u ciebie jak to wygląda? Też byś chciał, żeby ta kalistenika się jeszcze bardziej rozwinęła w naszym mieście?
0: Tak, dokładnie. Cały czas z naszą ekipą dążymy do tego, żeby ona się rozwijała. Już były pierwsze zawody w styczniu, teraz będą drugie w lipcu. Może się uda je nazwać Mistrzostwami Polski, tak definitywnie, żeby były tylko jedne w Polsce. Więc no, tu w Koszalinie już prężnie działamy od ponad roku i będziemy to rozwijać. Chcemy, żeby powstał plac pod mostem Monte Cassino. Tam jest takie fajne miejsce i będzie to tak jak w Warszawie, jest też plac do street workoutu i kalisteniki pod mostem.
1: No bo właśnie też myślę, że warto tutaj wspomnieć, że do kalisteniki tak naprawdę nie trzeba żadnego zadaszenia ani nic, właśnie wystarczy drążek. I też jeżeli chcielibyście takie miejsce stworzyć, to właśnie jakby to wyglądało?
2: Przede wszystkim mamy plan właśnie z budżetu obywatelskiego stworzyć to miejsce pod mostem Monte Cassino i dalej rozwijać to miejsce. Przede wszystkim tam jest Dolina Smaków, która niekoniecznie wyszła, ale my stworzymy tam miejsce, które będzie właśnie wspierało ludzi i będzie je gromadziło.
1: To ja jeszcze na koniec was zapytam, co wy byście powiedzieli osobom, które chciałyby się zgłosić do takiego programu, ale się na przykład stresują, myślą sobie, że nie, że to nie dla mnie, nie dam rady. Co wy byście powiedzieli?
2: Przede wszystkim, żeby spełniali swoje marzenia i nie myśleli negatywnie, tylko właśnie pozytywnie, a wtedy zajdą daleko.
0: Nie bać się. I do przodu. Jak chcesz coś zrobić, no to zrób to.
3: Jak słyszeliście, dla nich udział w programie był dopiero początkiem. Teraz przed Jakubem i Patrycją ambitny plan stworzenia nowego, sportowego punktu na mapie Koszalina.
4: SK Koszalin.
3: A teraz powiemy o kolejnych wydarzeniach zaplanowanych w ramach obchodów 760-lecia Koszalina.
5: Robert Rowiński, założyciel Studia Tańca Pasja. Pasja również obchodzi 20-lecie w tym roku, więc z tego tytułu organizujemy olbrzymi turniej tańca towarzyskiego. Jest to 23 maja na hali sportowo-widowiskowej. Odbędzie się Puchar Polski Dorosłych, czyli najwyższej kategorii tanecznej w Polsce. Będą to najlepsze pary polskie i tak jak corocznie od 20 praktycznie lat przyjeżdżają pary do nas z całej Polski, w tym roku nie zabraknie emocji. Mamy również Puchar Polski w kategorii Under 21, czyli do 21 roku życia, czyli to są dwie najbardziej rozpoznawalne, jakby najbardziej znane kategorie. To są najlepsi tancerze Polski. Wielokrotni mistrzowie Polski również potwierdzili już obecność, że wystąpią na naszym turniej, jest to dla nas też wielki zaszczyt. Gala wieczorna zaczyna się od godziny 17, nieco wcześniej w tym roku, ze względu na to, że tyle rzeczy się będzie działo tego dnia w Koszalinie, ale my dalej chcemy roztańczyć cały Koszalin i jak corocznie robimy jakieś imprezy, które mają możliwość, żeby każdy z Koszalina uczył się z nami tańczyć. Ja jako zwycięzca Tańca z Gwiazdami poprowadzę taką lekcję tańca, bo zbliża się również Dzień Matki i wymyśliliśmy taki koncept, że każde dziecko będzie mogło zaprosić swoją mamę i nauczyć się na hali sportowo-widowiskowej o godzinie 13 za darmo będzie wejście i będziemy uczyć takie właśnie mamy, które zaproszą własne dzieci.
6: Violeta Wojciechowicz.

0: Studio Tańca Pasja. Jak najbardziej serdecznie zapraszamy na nasze największe wydarzenie w przeciągu tych 20 lat. Rozpoczynamy o godzinie 9 turniej tańca towarzyskiego. Natomiast to, co nas bardzo mocno wyróżnia, to, że zawsze co roku staramy się organizować też taką strefę bezpłatnego wejścia na takie wydarzenie i też będzie to miało miejsce również w tym roku. Tak jak w ubiegłych latach biliśmy rekord Polski, w tym roku po prostu darmowe wejścia dla mam z dziećmi na naukę tańca. Oprócz tego będzie przygotowana darmowa strefa zabaw, dmuchańców, animacji, konkursów dla dzieci. Będzie można też skorzystać z bezpłatnej nauki tańca, bezpłatnej nauki akrobatyki, gimnastyki. Będą konkursy z nagrodami, także serdecznie zapraszam, godzina 13. Będzie również festiwal nowoczesnych form tanecznych, więc będzie to naprawdę taki dzień pełen tańca.
1: Iż corocznie rzeczywiście odwiedzona jest jakaś gwiazda. W zeszłym roku prowadziła Agnieszka Kaczorowska, Ilona Krawczyńska, Rafał Maserak, Kuczaj, czy Mateusz Chładki, czy Edyta Herbuś. W tym roku również będziemy mieli taką gwiazdę, więc proszę śledzić nas na naszych social media.
2: Karol Kołaszewski, jestem organizatorem Pucharu Polski Strongman wraz z panem prezydentem, z urzędem miasta oraz Centrum Kultury 105. Już dzisiaj was zapraszam na dzień 23 maja o godzinie 13. Koszalin Arena, tak to się nazywa, plac podorzunkowy. Odbędzie się Puchar Polski Strongman, gdzie w Koszalinie zjawi się sześciu jednych z najsilniejszych ludzi w Polsce, aktualnie zajmujących ranking w Polsce. Jeżeli mogę coś powiedzieć o zawodach, odbędzie się 6 konkurencji w tym roku, a też mogę się również pochwalić, będzie jedną konkurencję, tak jakby niespodzianką, coś innego. Będą dwie konkurencje związane z tirem. Jedną konkurencję trzeba będzie pchać tira, kolejną konkurencję trzeba będzie go przepchnąć całego. Także tego jeszcze w Polsce nie było. Zawodnicy jeszcze tego nie wiedzą, co ich czeka. Także myślę, że będzie dla nich to wielka niespodzianka. Oprócz tego waga około 16-17 ton z wydłużaną wyczepą, naczepą. Naczepa około 17 metrów, jakoś tak, no ciężko mi teraz powiedzieć. To będzie przepchanie tira. Kolejną konkurencją będzie spacer Bushmana, zwany dawniej. Ciężar będzie 370 kg. Będzie waga płaczu, też będziemy trzymali około 30 kg w jednym ręku na wysokości nad głową, dasz na czas. Będzie wyciskanie dużej belki, belka około 140 kg na czas, na ilość powtórzeń. Sędziami tego wydarzenia będą Sławek Toczek, legenda Strongman, Krzysztof Radzikowski, też również legenda Strongman oraz aktualnie gwiazda telewizji programu Goglebox. Prowadzącym całą imprezę, całe zawody będzie Jarosław Dymek, również kolejna legenda Strongman. Także gościem specjalnym będzie nasz koszaliński ciężarowiec, tak, pan Wojciech Matusiewicz. Będą 3 konkurencje dla publiczności, także panie, mężczyźni, kobiety będą mogli się spróbować. Będzie też konkurencja dla najmłodszych, czyli dla dzieci. Będą też pokazy walki, będą pokazy też taneczne, także serdecznie zapraszam. 23 maja, godzina 13, Koszalin Arena, tereny porządkowe.
3: Szczegółowy program Dni Koszalina dostępny jest m.in. na stronie Centrum Kultury 105.
4: SK Koszalin News.
3: Noc Otwartego Sądu zorganizuje 22 maja Sąd Okręgowy w Koszalinie. Dla wszystkich chętnych przygotowano wiele prawniczych atrakcji. Podczas wydarzenia zostanie też odsłonięty kolejny w Koszalinie Julek. Tym razem będzie to jamnański prawnik.
5: Sędzia Małgorzata Przykucka, Sąd Okręgowy w Koszalinie. Sąd w większości ludziom kojarzy się z miejscem, do którego trafiamy wtedy, kiedy dzieje się coś nie tak, coś nie tak poszło w życiu. My, przystępując już po raz drugi do ogólnopolskiej akcji Noc Otwartych Sądów, chcemy pokazać, że Sąd Okręgowy w Koszalinie jest miejscem rozmowy o prawie, o bezpieczeństwie, a także o zwykłych ludzkich sprawach. Dlatego właśnie otwieramy drzwi Sądu Okręgowego w Koszalinie i zapraszamy wszystkich mieszkańców, dzieci, dorosłych, młodzież, seniorów. Nie trzeba znać prawa ani mieć garnituru, wystarczy zwykła ludzka ciekawość. My z kolei obiecujemy, że pokażemy sąd z tej innej strony, która jest całkowicie odmienna niż ta, z którą spotykamy się w nagłówkach czy w filmach.
6: Czyli z jakiej strony?
5: Z takiej, że przede wszystkim człowiek w todze to nie jest osoba oderwana od rzeczywistości. To jest zwykły człowiek też, który rozumie ludzkie problemy, że sąd to nie jest niedostępna twierdza, że to jest miejsce, w którym ludzie przychodzą po ochronę prawną. My jesteśmy wszyscy tutaj pracujący w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, od sędziów, poprzez urzędników, administrację, jesteśmy dla ludzi.
6: Taki pokutujący w polskim narodzie stereotyp nie dotyczy samych sędziów, właśnie pracowników, prawników, tylko systemu. Chodzi o to, że po prostu no, przede wszystkim bardzo długo czeka się na rozstrzygnięcia, prawda? I to jest największy problem. Ostatnio pojawiły się w ostatnich latach też inne problemy, czego wynikiem chociażby wracanie do spraw, które już zostały rozwiązane, w których zostały wydane wyroki.
5: Tak, to prawda. Wymiar sprawiedliwości no niestety mierzy się z bardzo dużym problemem i problemem systemowym, problemem konstytucyjnym. W tym całym bałaganie, który jest, my sędziowie spotykamy się po prostu z ludzkimi sprawami. Staramy się je rozwiązywać. Myślę, że taką największą bolączką dla obywateli jest właśnie czas oczekiwania na rozprawy. Ja nawet wyznaczam już terminy na przyszły rok, na kwiecień 2027 roku. I proszę mi wierzyć, że za każdym razem, kiedy wydaję zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy, to drży mi ręka, bo wiem, że ludzie czekają na ten termin, a ja po prostu nie mam kiedy, bo wszystkie terminy są zajęte.
6: Czy jakieś należy tworzyć grupy zorganizowane do tego zwiedzania sądu, czy po prostu przyjść, poczekać i grupami będzie się wchodziło, uczestniczyło w tym całym programie?
5: Od godziny 8.30 do 15.00 już w zasadzie mamy zajęte miejsca, to były grupy zorganizowane dla szkół, natomiast od godziny 16.00 zapraszamy mieszkańców i przewidziane są dwa wejścia, o godzinie 16.00 i o godzinie 17.00 i będzie przed sądem osoba, która będzie zbierała grupy i wraz z przewodnikiem będzie można wejść do sądu okręgowego.
6: Jakiś dokument tożsamości trzeba mieć ze sobą?
5: Tylko dokument tożsamości, trzeba będzie się wpisać na listę, no to ze względów bezpieczeństwa, to są wymogi ochrony.
6: No i jak już taka osoba się zapisze, doczeka się wejścia, to co ją tutaj czeka?
5: No czekają wiele atrakcji. Przede wszystkim jeszcze przed budynkiem sądu będzie stanowisko Komendy Miejskiej Policji, Służby Więziennej i Straży Pożarnej. Tam będzie można zapoznać się ze sprzętem, jak to wygląda, porozmawiać. Oprócz tego na pierwszym piętrze Sądu Okręgowego będzie przewidziana Aleja Zawodów. Tam będą przedstawiciele wszystkich naszych partnerów. Nie tylko zawodów prawniczych, ale także będą mediatorzy, Stowarzyszenie Młodzi Młodym oraz służby mundurowe. Dodatkowo Stowarzyszenie Młodzi Młodym przewidziało swój punkt, który będzie piętro niżej, na tym niższym parterze, gdzie będzie można porozmawiać z psychologiem, z terapeutą, zasięgnąć też krótkiej porady, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie przewidziany punkt Lesson Rescue, czyli punkt nauki udzielania pierwszej pomocy. Przewidziana jest o godzinie 16.00 symulacja rozprawy rozwodowej, więc serdecznie zapraszamy. Będzie można zobaczyć, jak wygląda taka rozprawa, jak się zachowują pełnomocnicy, jakie wnioski składają, jak sąd, jak należy się zachować przed sądem.
6: To będzie jakoś fabularyzowane, w sensie będą też kłótnie dwóch stron na sali sądowej?
5: Tak, tak, tak, jak najbardziej. Mamy przewidziany scenariusz i mam nadzieję, że będzie on ciekawy dla mieszkańców, taki z przytupem, ale nie będę tutaj spoilerować. O godzinie 16.45 przewidziane jest wystąpienie Akademii Sztuk ze Szczecina. Przyjeżdża chór i oni z kolei zaprezentują muzykę, najpiękniejszą muzykę świata, także też serdecznie zapraszamy. No i oprócz tego na mieszkańców czeka punkt nazwany przez nas Court Tour, czyli mieszkańcy wraz z przewodnikiem otrzymają mapę i będą mogli zajrzeć w zakamarki sądu, nie tylko salę rozpraw, ale jak wygląda sekretariat, jak wygląda gabinet sędziego, niebieski pokój, pokój zatrzymań, biuro obsługi interesanta, jak poruszać się na przykład w biurze obsługi interesanta. No i mam nadzieję, że też uda się i będą mieszkańcy zadowoleni zobaczyć miejsce, gdzie mamy archiwa, czyli nasze podziemia, które jest bardzo atrakcyjne.
3: Przypomnijmy, noc otwartego sądu w piątek 22 maja od 16.00 w Sądzie Okręgowym w Koszalinie przy ulicy Wareńskiego, a z sędzią Małgorzatą Przykucką rozmawiał Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
3: Pomoc, integracja i mnóstwo pomarańczowej energii. Nadchodzi festiwal organizacji pozarządowych. Fundacje i stowarzyszenia wyjdą do mieszkańców, by pokazać, czym zajmują się na co dzień. Na miejscu poza prezentacją organizacji czekać będzie mnóstwo atrakcji. O tym, co dokładnie znalazło się w programie i dlaczego to wydarzenie jest tak ważne dla miasta, Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
7: Łukasz Łukasz Cieśliński, pracownia pozarządowa.
8: Marzena Tkaczyk, pracownia pozarządowa.
9: Zbliża się festiwal organizacji pozarządowych. Kiedy będzie mieć ten festiwal miejsce? Czy dalej można się zgłaszać?
7: Tak, jak najbardziej. Festiwal organizacji pozarządowych to jest już stałe wydarzenie w kalendarzu naszego miasta i tam z kolei organizacje pozarządowe to jest główny aktor tego wydarzenia, czyli koszalińscy społecznicy i społeczniczki pokazują mieszkańcom to, co robią na co dzień, pokazują swoją aktywność, swoją siłę. Szukamy, oczywiście cały czas mamy przestrzeń po to, żeby organizacje się zgłaszały do nas. Wszystko to musimy ustalić, ale już

0: niedługo, więc trzeba się spieszyć, bo my to wszystko będziemy musieli w przestrzeń fizyczną zmieścić. Natomiast tak, zainteresowanie jest i ze strony organizacji, co nas bardzo cieszy, bo to już jest przecież kilkanaście lat tego wydarzenia, ale też zachęcamy i co roku mamy bardzo dużo zainteresowania ze strony mieszkańców. Oni też są chętni, żeby zobaczyć, właśnie poznać nas, bo tak na co dzień nie ma miejsca, natomiast nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo przestrzeni naszego miasta wypełnia sektor pozarządowy, czyli właśnie stowarzyszenia i fundacje. Festiwal jest po to, żeby te dwie strony spotkać ze sobą, uprzyjemnić czas mieszkańcom, ale też właśnie nawiązać kontakty, zgłaszać się do wolontariat. To wszystko na festiwalu.
1: No i właśnie co w tym roku w programie? Czy będą jakieś nowości?
2: Nowości jak nowości, ale proszę Państwa, proszę traktować festiwal jako taką swoistą giełdę wolontariatu. Z tego względu, że w tamtym roku mieliśmy 63 stoiska stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych, które przedstawiają po pierwsze swoją ofertę, zapraszają do udziału w swoich wydarzeniach, ale również szukają wolontariuszy. Więc tak naprawdę przychodząc możecie Państwo sprawdzić dokładnie, która organizacja jest Wam bliższa sercu albo która do Was bardziej gada. Można porozmawiać, można zobaczyć, co oferują. Każde stoisko to jest coś ciekawego, więc jak gdyby trudno nam jest powiedzieć, co w tym roku organizacje już planują. Mamy na pewno całe miasteczko zabaw. Tak jak zawsze na górce, czyli tam na tym placu, na trawie, gdzie będziemy bawić, gdzie będziemy w jakiś sposób mieszkańców zachęcać do tego, żeby wzięli udział właśnie w tych animacjach. Oczywiście cały plac naszego podwórka pozarządowy, gdzie będziemy karmić. Będziemy dobrze karmić, jak co roku, i polecamy już nasz ziemniak z gzikiem, który stał się w Koszalinie dosyć popularną potrawą, ale również grille, różnego rodzaju kiełbachy, mamy bardzo pyszne zupki, no i oczywiście słodkości.
1: Czyli nie dość, że można się w piękny sposób zintegrować z innymi mieszkańcami Koszalina, to jeszcze właśnie zrobić coś dobrego, bo rozumiem, że tam również będzie można wesprzeć różne organizacje pozarządowe.
2: Tak, oczywiście, że tak, każde stoisko oferuje coś dla Państwa. Wszystko zależy od tego, co Wam w duszy gra i co chcecie, że tak powiem, zainwestować. Ewentualnie mogą być to różnego rodzaju przypinki, maskotki, różnego rodzaju naprawdę rzeczy, które wykonują organizacje na sprzedaż po to, żeby wzmocnić swoje działania.
1: A jakie jeszcze organizacje właśnie mogą się zgłaszać?
0: Do nas. Jest formularz specjalny na naszej stronie pracowniczej.

0: wszystko zależy od tego, co wam w duszy gra i co chcecie, że tak powiem, zainwestować. Ewentualnie mogą być to różnego rodzaju przypinki, maskotki, różnego rodzaju naprawdę rzeczy, które wykonują organizacje na sprzedaż po to, żeby wzmocnić swoje działania.
1: A jakie jeszcze organizacje właśnie mogą się zgłaszać?
2: Do nas. Jest formularz specjalny na naszej stronie pracowników.

0: A czy wiemy, kto na tej scenie wystąpił?
1: Tak, to jest kontynuacja tego, co się dzieje na stoiskach, więc na pewno przede wszystkim organizacje pozarządowe, śpiewacze, recytatorskie, pokazy taneczne, pokazy sportowe, dzieci z koszalińskich szkół i przedszkoli, bo one zawsze otwierają nam we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody, więc przez te kilka godzin faktycznie mamy super prowadzącego, przecież Michał Bieliński, który też angażuje gości festiwalu do wspólnej zabawy, do opowiadania, więc na pewno będzie się działo bardzo dużo.
0: Dlaczego warto właśnie wziąć udział w festiwalu organizacji pozarządowych jako koszalinianie, którzy niekoniecznie są społecznikami, ale chcieliby się zaangażować?
2: Ponieważ tylko i wyłącznie raz do roku jest taka okazja, żebyście w jednym miejscu, w jednym czasie spotkali wszystkich, którzy chcą działać w naszym mieście.
3: Festiwal organizacji pozarządowych 14 czerwca przy ulicy Pozarządowej 1 w Koszalinie.
4: SK Koszalin.
3: Wiemy, jakie gwiazdy zagrają podczas tegorocznych Dni Ziemi Sianowskiej. Będzie to królowa polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz, a także Oskar Cyms, zespół Video i DJ Sibu. Dwudniowa impreza na stadionie w Sianowie odbędzie się 12 i 13 czerwca. W programie oprócz koncertów wiele innych atrakcji. O szczegółach burmistrz Maciej Berlicki i organizatorzy z Sianowskiego Centrum Wiedzy.
5: Ja jestem przekonany, że jak co roku będzie to wydarzenie czerwca na Pomorzu Środkowym. Ja to bardzo swobodnie mówię, bo wiem, że tak jest. Wiem, że oprócz wielu mieszkańców gminy miasta Sianów przyjeżdża do nas wielu gości z zewnątrz. Jest też wiele osób, które nie dość, że czekają na to wydarzenie, to też piszą w różnych informacjach, nie tylko do mnie, ale do osób, które są za mną, pytając kiedy odbędą się Dni Ziemi Sianowskiej, bo czasami to są osoby z Sianowa, z gminy Sianów, które pracują czy mieszkają dalej od nas i planują urlop, żeby przyjechać na Dni Ziemi Sianowskiej. W tym roku to 12-13 czerwca. Jak zwykle wiele atrakcji dodatkowych na stadionie czy miasteczku, już można powiedzieć, festiwalowym, bo od wielu lat tak nazywamy to miejsce. I gwiazdy, bo to jest zawsze najważniejsze. Jak co roku bywają u nas największe polskie gwiazdy, tak będzie i tym razem. W piątek to Oskar Cyms i Sibul, w sobotę to Video, a po Video Maryla Rodowicz. Całe wydarzenie otoczone jest dużą ilością dodatkowych wydarzeń, dodatkowych elementów, które będą odbywały się przez te dwa dni. Wszystkich serdecznie, serdecznie zapraszam. Rezerwujcie czas.
6: Kowalczyk Aleksandra, dyrektor Sianowskiego Centrum Wiedzy. Ja jestem ogromnie wdzięczna temu zespołowi za mną, który wspiera mnie od samego początku realizacji. Robimy już po raz 15 Dni Ziemi Sianowskiej w tym formacie, jaki mamy w ostatnich latach do czynienia. Mam nadzieję, że Sianowskie Centrum Wiedzy jako organizator i Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie wspólnie z Policją, Strażą Miejską, służbami informacyjnymi, porządkowymi, medykami zadbamy o to, żeby Państwo bawili się na tym stadionie wspólnie, bezpiecznie, żebyśmy czuli się fajnie, w fajnej, rodzinnej atmosferze. O to nam przede wszystkim w tej imprezie chodzi. Oczywiście ważne są występy artystyczne naszych gwiazd. Ważne są występy artystyczne naszych uczestników zajęć, warsztatów w Sianowskim Centrum Wiedzy, bo to dla nich ogromny egzamin i ogromne wyzwanie, a ich będzie można już na naszej scenie zobaczyć w piątek od godziny 17. Ważny jest także mecz urzędnicy-rzemieślnicy, który będzie też w piątek o godzinie 17, czy turniej wiedzy o gminie Sianów. Ta cała otoczka ma spowodować, że my w Sianowie to są właśnie te dni, w których mamy być szczęśliwi, mamy doceniać miejsce, w którym żyjemy i z którego jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni. Oczywiście wstęp na wszystkie atrakcje zorganizowane przez Sianowskie Centrum Wiedzy i Gminną Organizację Turystyczną w Sianowie jest bezpłatny.
7: Katarzyna Grudzień-Kuśka, Sianowskie Centrum Wiedzy. W sobotę zaczynamy mocnym akcentem, czyli potyczki na wesoło. Jak zwykle liczymy na Państwa obecność, zgłaszanie się do nas. Potrzebujemy 6 drużyn, 6 osobowych. Będzie 6 konkurencji, pula nagród 2000. Czekam na Wasze zgłoszenia. Będzie nowość w tym roku. Będzie profesjonalny sędzia, który będzie sędziował. Będzie zmieniona koncepcja. Dużo atrakcji. Nie tylko siłowe i nie tylko bieganie. Też trzeba będzie ruszyć głową, więc naprawdę zapraszam. Zgłaszamy się wysyłając maila na adres imprezy@scw.com.pl.
8: Maciej Lewandowski, prezes Sianowskiej Fundacji Jesteśmy Razem. Nie tylko się będziemy bawić fantastycznie jak co roku, ale też mam przyjemność poprowadzić akcję charytatywną. Będziemy zbierać na podopiecznych fundacji. Fundacja posiada takich osób.

0: 8. Są to osoby w wieku od 4 do 76 lat. Wspieramy ich w leczeniu, w rehabilitacji, zakupu leków i w codziennej pomocy w normalnym funkcjonowaniu. Są to choroby przewlekłe, nieuleczalne. Zachęcam Państwa już dziś. Będziemy mieli swoje stoisko w standardowym miejscu. Namiot będzie oznaczony z logo fundacji. Tam będziemy prowadzić zbiórkę pieniężną, akcję, licytację, loterię fantową.
1: Tomasz Przygódzki, przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie. Szanowni Państwo, Dni Ziemi Sianowskiej to dobra zabawa dla wszystkich. Nie zapominamy o najmłodszych. Potężna strefa zabaw dla dzieci. Dmuchańce, które oczywiście jak co roku będą dla nich bezpłatne. Poza tym jak rok rocznie odwiedzi nas Wesołe Miasteczko naszych partnerów Szczech, gdzie również potężna strefa zabaw dla dzieciaków i nie tylko. Dni Ziemi Sianowskiej to także duża strefa gastronomiczna, a także zapraszamy wszelkie organizacje poza rządowe działające na terenie gminy Sianów. Mamy jeszcze wolne miejsca, jeżeli są chętni, to mamy miejsce, aby wystawili swoje stoiska i zapromowali się na tej największej imprezie Pomorza Zachodniego.
2: Całość imprezy pochłonie kwotę około 500 tysięcy złotych, z czego część zostanie zwróconych w ramach wyłączności cateringowej, która została już rozdysponowana, oraz sponsorów, którzy też się do nas zgłaszają na wykup powierzchni reklamowych podczas trwania imprezy. Impreza rokrocznie w punktach kulminacyjne zrzesza około 7-8 tysięcy mieszkańców, a w przeciągu dnia jednego 15 tysięcy ludzi przechodzi przez stadion w czasie trwania jednego dnia i to mamy ustalone wspólnie ze służbami porządkowymi informacyjnymi.
3: Dni Ziemi Sianowskiej zakończy pokaz laserów i zabawa taneczna, którą poprowadzi DJ Hess. Materiał przygotowała Magda Wanowska-Miksa.
4: SK Koszalin.
3: Ekipa Projekt Bez Budżetu wystąpi 28 maja w Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Czeka na Was wieczór pełen improwizacji, w którym nic nie jest zaplanowane, a scenariusz piszą sami widzowie.
5: Projekt Bez Budżetu zaprasza na Too Late Show.
6: Szymon Wątkowski.
7: Siemka, jestem Adriana Żukowska.
8: Cześć, Marcin Łuciów.
7: No i Wasz nowy projekt, powiedzcie nam, jak on się nazywa, dlaczego taka nazwa, no i co się będzie działo w Centrum Kultury 105?
9: Teraz nazywamy się Projekt Bez Budżetu. Nie będziemy ukrywać, że nazwa mówi sama za siebie, jakby... Liczymy na datki. Nie, no żartuję oczywiście. Generalnie jakby troszeczkę nasza grupa zmieniła skład, stąd też zmiana nazwy. Myślę, że w tym składzie popracujemy trochę dłużej, trochę więcej, porobimy dużo fajnych rzeczy razem. I już niedługo właśnie jeden z pierwszych naszych występów w takim składzie. Może ja podam skład. Będę ja, czyli Ada, pamiętam. Będę ja, będzie Szymon Wątkowski, będzie Marcin Pawlik, zwany przeze mnie Marcinem Smutnym i będzie Marcin Łuciów, zwany przeze mnie Marcinem Łysym.
7: No i co się znalazło w programie, co będzie się działo, czy to będą przede wszystkim skecze, czy coś jeszcze więcej nas czeka?
8: Czeka nas na pewno stand-up Szymona, który trochę potrwa. Będzie poruszał wiele głębokich kwestii i bawimy się w impro, czyli liczymy na... No, głównie na Was liczymy, na Waszą kreatywność. My odegramy to, co Wy wymyślicie. Na pewno nie będziemy się nabijać z polityki ani innych kwestii, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak się na pewno nie będziemy z tego nabijać, to zapraszamy serdecznie. I co tu miałbym jeszcze dodać? No ogólnie, zapraszamy. No, za tą kasę, jak zawsze powtarzamy, nie zabawicie się lepiej.
7: To będą przede wszystkim improwizacje i też chciałam o te improwizacje Was właśnie zapytać, jak one działają w praktyce, bo mimo wszystko na pewno musicie się do nich przygotować, mimo że to są improwizacje, więc no, nazwa brzmi tak, jakby to wszystko było tak o, ale no wiadomo, że tak nie jest. Do wszystkiego trzeba się przygotować, żeby to fajnie brzmiało. I jak wy to robicie, jak to wygląda?
9: My nawet nie jesteśmy gotowi na to, co sobie sami wymyślamy, więc generalnie chłopaki byli w tym roku na warsztatach z improwizacji i teraz mnie strasznie gnębią na próbach. W ogóle ostatnio Szymon stwierdził, że moglibyśmy live'a z próby dać i to by było najlepsze, co możemy zrobić, bo my naprawdę ostatnio funkcjonujemy jak taka włoska rodzina. Krzyczymy na siebie, kłócimy się na tej scenie, ale to jest z drugiej strony fajne, że potrafimy sobie to wszystko powiedzieć wprost, od razu i nie zastanawiając się nad słówkami, a na koniec i tak zawsze jest: przepraszam Ada, jak powiedziałem coś za mocno, ja też nieraz na nich krzyczę, ale teraz jest trochę gorzej, jestem sama jednak i mam trzech chłopów i to nie jest łatwe, to nie jest łatwe. Na szczęście Marcin Smutny jest spokojny, on nie krzyczy, także walczę tylko z Szymonem i z Marcinem Łysym. No Łysy się zrobił strasznie zarozumiało, oj strasznie, teraz to już będzie taki gwiazdo na tej scenie, że się nawet nie spodziewacie, nie?
7: Dobra, to ja jeszcze właśnie o te improwizacje jeszcze dopytam tutaj, jakie najczęściej na przykład

0: pojawiają się prośby od mieszkańców Koszalina, żebyście co przedstawili na scenie, bo wy tak naprawdę nawet wcielacie się w postacie, które koszalinianie wam podadzą i tak dalej.
1: To znaczy, no najczęściej to się pojawia właśnie polityka i problemy obecnie i różne perypetie naszych włodarzy, nie tylko koszalińskich. Co się jeszcze pojawia?

0: spodziewacie, nie?
1: Dobra, to ja jeszcze właśnie o te improwizacje jeszcze dopytam tutaj, jakie najczęściej na przykład pojawiają się prośby od mieszkańców Koszalina, żebyście co przedstawili na scenie, bo wy tak naprawdę nawet wcielacie się w postacie, które koszalinianie wam podadzą i tak dalej.
2: To znaczy, no najczęściej to się pojawia właśnie polityka i problemy obecnie i różne perypetie naszych włodarzy, nie tylko koszalińskich, co się jeszcze pojawia.

0: na każdym impro, jakim byłem, zawsze jak pytamy o miejsce, zawsze trafia się kostnica. Tak, no i to też staramy się jakoś grać, aczkolwiek ja jestem zwolennikiem bardziej abstrakcyjnych miejsc. Dla mnie to na przykład mogłaby być zaczarowana kraina muminków, którą chce napaść jakaś wściekła, zmutowana kukurydza. I to ja lubię coś takiego, w takie impro pójść. Niektórzy z grupy wolą takie właśnie przyziemne, czyli kostnice. No i co tu dużo mówić, no. Przyjdźcie, zobaczcie, wymyślcie coś naprawdę mocnego.
1: No właśnie to, co powiedziałeś, myślę, że jest bardzo kreatywne w porównaniu do kostnicy. I czy zdarza się, że takie kreatywne rzeczy wymyślają też ludzie i wy po prostu nie wiecie, co macie zrobić?
2: Marcin ma takie skille, że to, co przed chwilą powiedział, to by zagrał wszystko sam. Naprawdę. Po prostu czasami na próbie stoję obok z nim na scenie i ja wiem tylko, że robię mu zatłonie. Ale ja już się do tego przyzwyczaiłam, jakby ktoś musi być tłem też, no nie? Żeby inni mogli błyszczeć.
0: Improwizować tło też trzeba umieć.
2: Dokładnie tak, ale to, co chciałam też wspomnieć ważnego, że wyzwanie, jakie sobie zrobiliśmy, to jest takie, że mamy totalnie nowe gry. Gry, w które sami jeszcze nigdy nie graliśmy ich przed publicznością. Gramy je teraz tylko tak naprawdę będąc w swoim gronie, nie zawsze się z nich śmiejemy i bardzo nas to stresuje. Dajemy sobie bardzo dużo uwag, to nie tak, tamto nie tak. Oczywiście najwięcej dostaję ja, wiadomo. Ale ja już po prostu mówię, że zrobiłam tak, jak uważałam, że jest najlepiej. Jakoś sobie z nimi radzę, z chłopakami w sensie.
1: A coś tam więcej jeszcze zdradzisz o tych grach?
2: No będzie jedna gra, która dla mnie jest bardzo dużym wyzwaniem, ze względu na to, że jest mi się ciężko skupić na wielu rzeczach naraz, a tam będą dzwonki, trąbki, więc generalnie będzie to gra, u której zapraszamy publiczność na scenę, więc dużo od niej zależy. No i tak jak mówię, będzie to nasz pierwszy raz do tej pory gramy tak, że chłopaki grają parę. Łys jest najczęściej z Szymonem, oni się bardzo kochają. Platonicznie, a potem my z Marcinem jakby udajemy ich związek. No zobaczycie, to jest naprawdę fajna gra. Wydaje mi się, że właśnie to, że będzie brała w niej udział publiczność, daje ten plus jej największy.
1: Ale właśnie też przewidujecie, jak publiczność może się zachować i tak dalej, czy to w ogóle będzie wszystko totalny spontan?
2: Znaczy, ja myślę, że ludzie, którzy zostaną wyjęci z publiczności na scenę, wszystko zależy, w jakim będą nastroju. To na pewno, ale też jeżeli ktoś ma na tyle odwagi, żeby na tę scenę już wyjść, no to liczę na to, że jednak coś tam nam się uda z nich wydusić, aczkolwiek najważniejsza jest ta współpraca, więc jeżeli będą chcieli z nami rozmawiać, to wystarczy.
1: Jeszcze chciałam zapytać o to, co ty powiedziałeś, czyli o to, że będziecie grać zakochanych.
3: Na potrzeby próby udajemy. Po części jesteśmy zakochani w tym, co robimy. Jesteśmy zakochani na pewno w improwizacji i w komediowych rzeczach. Ada nie powiedziała wprost, bo to nie jest chyba tajemnica, mi się wydaje, że bierzemy parę z publiczności i pytamy ich o różne rzeczy z ich życia i z ich związku i później będziemy to odgrywać. Ada będzie to grać z którymś z nas, stąd na potrzeby prób my odgrywamy te parę i później dostajemy ochrzan, że pary się tak nie zachowują, na pewno będą się bardziej małe albo coś takiego. To jest nowa, fajna gra, no i dzwonki się pojawią i dzwonek trąbka. I trąbka, dlatego żeby ta para, ci ludzie mogli potwierdzać albo zaprzeczać, czy tak było, czy nie. No wiadomo, że w komedii chodzi o to, żeby zagrać to w najbardziej kosmiczny sposób, jaki można, więc testujemy nowe rzeczy. Na pewno będziemy się bawić. Myślę, że kiedyś w ogóle pójdziemy w jakąś dłuższą formę komediową czy coś takiego.
1: Ty, Szymon, też będziesz mieć swój stand-up. Powiesz nam o Ulicy Zwycięstwa, o naszym dworcu i czy też naszym słuchaczom coś więcej możesz na ten temat zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, co w tym stand-upie się znajdzie.
3: Nie tylko ja będę mówił o Ulicy Zwycięstwa, ale i mój syn w przyszłości będzie o niej mówił i o dworcu i moje wnuki i moje prawnuki. Bez względu na to, czy będziemy mówić tu po rosyjsku, czy po chińsku, czy po niemiecku, czy jednak po polsku. Bo myślę, że dworzec, ja bym w ogóle go już nie budował, żeby być jedynym miastem w Polsce, nawet Białogard, taka podmiejska dzielnica Kosza. Nawet Białogard ma dworzec.
0: Zważaj na słowa.
3: Zważaj, no Marcin jest określany przyszłym burmistrzem Białogardu w wyborach niedemokratycznych, jeśli takie się odbędą kiedykolwiek. Ja teraz biorę na warsztat to, co się dzieje na świecie, również zmiany. Nigdy świat się nie zmieniał tak szybko, jak się zmienia teraz, że ludzie oddają myślenie sztucznej inteligencji i mówią, to jest fajne, ja nie muszę myśleć.

0: Przykład. Dużo różnych rzeczy, o związkach też, więc będę testował nowości. Z nowościami to jest zawsze tak, że nie zawsze, często wydaje się, że wow, ale wymyśliłem super pomysł, to jest w ogóle świetne, po czym ludzie siedzą, patrzą, no fajnie.
1: Ja się zaśmieję, Szymon, naprawdę.
0: Ja chciałem powiedzieć, że nieraz wymyślę coś bardzo głupiego i tak miałem nawet z rzeczami, które cię w telewizji, że dobra, to na potrzeby jakiegoś występu, dobra, niech będzie, to jest głupi żart, a później się okazuje, że wow, ale super i w ogóle, więc tak to jest. Też będziemy mieli rozgrzewkowy taki stand-up dwójkowy z Marcinem, tak czy nie, jak zwykle.
1: Zobaczymy, co czas pokaże, to improwizacja.
0: Czas pokaże.
2: Czyli na pewno jest twój stand-up, ale inni będą już tylko improwizować, dobrze rozumiem?
0: No jak co, niech stand-upują, nikt nikomu nie zabrania. Teraz akurat nie mamy sketchu, bo wzięliśmy dużo nowych gier i oprócz ćwiczenia na próbach mamy dużo dyskusji. Jesteśmy takim dyskusyjnym klubem też, że 3 minuty gramy, 33 minuty obgadujemy, później rozdrabniamy psychikę, z czego może to wynikać. To wynika z dzieciństwa, czy to jest ta trauma międzypokoleniowa? Ale w przyszłości też wrócimy do sketchu na pewno jakiegoś.
2: A powiedzcie mi, jak w ogóle długo zajmują takie przygotowania do takiego jednego występu? Ile to prób musi faktycznie się wydarzyć, żeby no, ten występ był dobry?
3: No właśnie, chcemy, żeby był dobry, to trochę tych prób musi być. My się staramy spotykać regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. Myślę, że teraz nawet zintensyfikujemy te nasze spotkania, żeby chłopaki mogli
0: na pewno
3: bardziej się w sobie zakochać. Mało czasu sobie patrzą w oczy.
0: To jest ważne, że jesteśmy otwarci, żeby w koszej nie budować właśnie taką scenę ludzi, którzy chcą przyjść, zobaczyć w komedii. Ja myślę, że to jest takie uniwersalne powiedzenie, tyle czasu trzeba się przygotowywać, ile to potrzeba, czyli ile chcesz, żeby to było albo po mistrzowsku, albo w jakiś dobry sposób. Tu jest trudno, bo to nie jest zamknięta forma. Ada jest na doświadczenie aktorskie, więc czym innym jest, jeżeli mamy scenkę czy dramat i wiemy, jak on ma wyglądać według wizji reżysera czy według scenariusza. Dobrze, ćwiczymy, to już jest dobre, a tu jest

0: Znaczy, był taki pomysł, żeby faktycznie ta nasza grupa się rozrosła jeszcze bardziej, ale ja mam troszeczkę obawy, aczkolwiek jestem mega otwarta, bardzo bym chciała, żeby ktoś do nas przyszedł. Tylko po prostu ja wiem, że my jesteśmy specyficzni i jakby my już się trochę tak dograliśmy. Ja wiem, jak z chłopakami pracować.
1: Fajny.
0: No właśnie, tak. Szymon jest bardzo fajny, tylko po prostu nie wszyscy to widzą. Jakby trzeba poznać go bliżej i z innej strony. Generalnie wszyscy jesteśmy bardzo antypatyczni. Marcin smutny się w ogóle na próbach nie odzywa. Marcin łysy cały czas mówi, że zrobiłby to lepiej. Szymon natomiast próbuje jakoś to wszystko łagodzić, ale nie zawsze mu wychodzi. Znaczy ja myślę, że ja się nauczyłam z nimi sobie radzić, ale oni ze mną jeszcze nie. Także.
2: Dlaczego Marcin Maksywę smutny? Ja muszę się dowiedzieć.
0: Marcin po prostu jest poważnym człowiekiem. Rzadko kiedy się odzywa, ale jak już się odzywa, to powie coś mądrego, w przeciwieństwie do naszej trójki. Także generalnie jest taki bardzo stonowany. Ale właśnie nam jest taka przeciwwaga potrzebna, bo my z chłopakami jesteśmy bardzo emocjonalni i stąd te krzyki, stąd niepohamowanie czasami w słowach bezsensowne, bo można coś powiedzieć spokojnie, prawda? Po co się denerwować? No to Marcin jest taką osobą, która nas trochę w tej grupie równoważy i jak jego nie ma, tak jak dzisiaj, no to po prostu, o właśnie, no krzyczymy jeden przez drugiego i...
2: Ale to chyba też jest ważne, no w waszej pracy, jakby nie patrzeć, taki chaos chyba jest potrzebny.
0: No ja się w chaosie odnajduję świetnie, także zapraszam każdego, kto się odnajduje w chaosie.
3: Improwizacje, scenki oraz stand-up to wszystko 28 maja w Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Początek o godzinie 19.
4: SK Koszalin News.
3: Wielkie święto studentów koszalińskich uczelni, czyli juwenalia, startują w najbliższy poniedziałek. Parlament studentów przygotował na ten czas wiele atrakcji, nie tylko dla żaków, ale dla całej społeczności Koszalina. Od dzieci po osoby, które studencki czas mają już dawno za sobą.
5: Tomasz Królikowski, prorektor do spraw studenckich Politechniki Koszalińskiej. Juwenalia dla wszystkich studentów trzech uczelni Politechnika Koszalińska organizuje, również dla Wyższej Szkoły Straży Granicznej, również dla PANS-u. Myślę, że będzie fajna zabawa. Młodzież przygotowuje wiele atrakcji na terenie osiedla. Dni Koszalina zaczynają się od czwartku. My kończymy juwenalia w czwartek, tak żeby później już wypoczęci studenci mogli jeszcze pójść na koncerty, więc bawimy się cały tydzień. Od niedzieli, bo duszpasterstwo, czwarta uczelnia w naszym Koszalinie zaczyna mszą świętą.
6: Sekretarz Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej Karolina Chreptowicz. Ja opowiem trochę bardziej w szczegółach o tym, jak będziemy się bawić. Rozpoczynamy o 11 w poniedziałek na rynku staromiejskim. Zapraszamy wszystkich studentów oraz uczniów szkół średnich, także młodszych. Będziemy rozpoczynać z przytupem, bo oprócz bitwy rektorów, jak to jest w klasyce, mamy w planach także przeprowadzić familiadę studenci kontra rektorzy, pokaz mody czy występ naszych cheerleaderek. Później po krótkiej przerwie zapraszamy także wszystkich licealistów i studentów, ale także rodziców z dziećmi na nasz kampus na Śniadeckich. Tam odbędą się targi kół naukowych i organizacji studenckich. Będą pokazy między innymi tańca, chóru, tak samo cheerleaderek. Później po targach kół naukowych, na których będziemy mogli poznać inicjatywy naszych studentów, odbędzie się pokaz fire show. Tańcerzy tak jak co roku zatańczą z ogniem, będzie gorąco, po czym odpalimy hasiory i tutaj zapraszamy też na coś nowego, co wymyśliliśmy razem z naszymi kolegami z parlamentu, czyli pokaz fajerwerek do muzyki, synchronizowany. Mamy nadzieję, że się spodoba. We wtorek studenci pokażą, jak mogą się bawić na osiedlu akademickim. Będziemy mieli scenę, na której będą przeprowadzane konkursy, zjazd food trucków, różne atrakcje, takie jak malowanie twarzy, robienie warkoczyków, czy różnego rodzaju tatuaże, konkurencje, grill akademicki, gofry. Mamy bardzo dużo rzeczy przygotowanych. Będzie także dzień sportu, na którym nasi atleci będą mogli pokazać swoje wyczyny sportowe. Myślę, że będzie to naprawdę bardzo ciekawa dla studentów aktywność, szczególnie, że będzie połączona z grą terenową. Później w środę, w związku z tym, że my jako studenci dostaliśmy tutaj wejściówki na koncerty, chcieliśmy także przygotować coś od siebie dla miasta i organizujemy koncert kapel studenckich z całego Pomorza. Będą między innymi kapele z Gdyni, z Gdańska, ze Szczecina i tutaj od nas z Koszalina. Będzie muzyka rockowa, metal, alternatywna, tak żeby młodzież, ale też dorośli mogli się pobawić, więc zapraszamy w środę od godziny

0: 18 na Osiedle Akademickie na nasze koncerty. Tak samo będą food trucki, różne atrakcje, w których będzie można wziąć udział. No i w czwartek jako imprezą zwieńczającą będziemy bawić się ze wszystkimi studentami w muzie, a później na koncertach przygotowanych przez miasto, więc mamy nadzieję, że studenci pokażą też, że można się fajnie bawić u nas w mieście, chociaż nie jest nas aż tak dużo jak kiedyś.
1: Koszalińskie Juwenalia rozpoczną się w najbliższy poniedziałek i potrwają do 21 maja.
2: SK Koszalin.
1: Już po raz 14 w Koszalinie odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny. Zaplanowano go w niedzielę 24 maja.
3: Arkadiusz Wilman, Rycerze Kolumba w Koszalinie. To już tradycja w naszym mieście, to już rytuał, a my uważamy, że rytuały są ważne, zwłaszcza jeżeli ten rytuał jest związany ze spotkaniem, bo cała nasza idea, czyli organizacja Marszu dla Życia i dla Rodziny polega na tym, aby się spotkać. Spotkać się w gronie ludzi, dla których ważne są te dwie wartości, życie i rodzina. Chodzi oczywiście o osoby, które realizują te wartości, czy dbają o nie na różnych płaszczyznach, w różnych formach. Dziś znajdujemy się w siedzibie Fundacji Zdążyć z Miłością. Przyzwyczailiśmy, mamy taką nadzieję, mieszkańców Koszalina do tego, że marszom co roku towarzyszy konkretna idea, konkretny pomysł. Nie chcemy, aby marsz zakończył się jedynie na tym spacerze i na spotkaniu. To jest ważne, ale naszym zdaniem to za mało. Co roku staramy się pomóc, czy zachęcić mieszkańców Koszalina do wspólnego niesienia pomocy organizacjom i instytucjom, które pełnią bardzo ważną rolę i funkcję w naszym mieście. Rycerze Kolumba, czyli główny organizator Marszu dla Życia i dla Rodziny, w ostatnich latach pomagał Domowi Samotnej Matki w Koszalinie, Koszalińskiemu Stowarzyszeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, także Koszalińskiego Hospicjum. W ubiegłym roku właśnie zbieraliśmy pieniądze na ten cel. W tym roku chcemy zachęcić mieszkańców Koszalina do tego, aby wesprzeć Fundację Zdążyć z Miłością, ponieważ Fundacja realizuje wiele dzieł, o których za chwilę pani prezes i przedstawiciele Fundacji opowiedzą.
4: Bartosz Ilecki, Rycerze Kolumba. Marsz zacznie się mszą świętą w katedrze o godzinie 12. Następnie po mszy świętej gromadzimy się przed katedrą. Myślę, że w granicy godziny 13:15 powinniśmy wyruszyć. Trasa marszu jest tradycyjna od kilku lat, czyli wyruszamy i idziemy ulicą Zwycięstwa. Kolejno skręcamy w ulicę Młyńską. Dochodzimy do ulicy Monte Cassino, następnie ulicą Władysława IV. Trafiamy na ulicę Jana Pawła II. Z tej ulicy skręcamy w ulicę Staszica. Następnie udajemy się na boisko, na teren szkoły katolickiej, gdzie dla Państwa będzie przygotowany już piknik rodzinny, zorganizowany przez parafię pod wezwaniem Ducha Świętego oraz spółdzielnie.

Sowa 4. Trafiamy na ulicę Jana Pawła II. Z tej ulicy skręcamy w ulicę Staszica. Następnie udajemy się na boisko, na teren szkoły katolickiej, gdzie dla Państwa będzie przygotowany już piknik rodzinny, zorganizowany przez parafię pod wezwaniem Ducha Świętego oraz

0: balonami, z transparentami, pokazać, że dla każdego człowieka ważne jest przede wszystkim życie, ale ważna jest też rodzina. Każdy chciałby mieć rodzinę, chciałby mieć namiastkę rodziny, nawet te osoby, które są samotne. Ten marsz może pokazać właśnie, że wszyscy jesteśmy razem dla dobrego celu i niech miłość będzie zawsze najważniejsza.
1: Witam Państwa serdecznie, mam na imię Kamil Łota. Jestem podopiecznym Fundacji Zdążyć z Miłością. Od dłuższego czasu zbieramy fundusze dla mieszkania treningowe dla osób niepełnosprawnych. Jest to moje marzenie od wielu lat, ponieważ chciałbym wkroczyć w życie dorosłe i móc samodzielnie funkcjonować na co dzień. Takie mieszkania treningowe w Koszalinie są bardzo ważnym elementem dla osób niepełnosprawnych, ponieważ one są często, sami mieszkają, są pozbawieni przyjaciół, a także rodziny. Są przez miasto niekiedy traktowane jak takie, jakby to powiedzieć, piąte koło uwozu. Osoby niepełnosprawne, tak jak ja na przykład, marzę o tym, żeby wejść w życie dorosłe, zamieszkać w takim mieszkaniu i móc samodzielnie funkcjonować w życiu dorosłym, tak? Bo nie sztuką jest siedzieć na wózku i użalać się nad sobą, tylko sztuką jest walczyć z samym sobą. Pomóżcie naszą Fundację Zdążyć z Miłością.

0: obiektu potrzeba jeszcze prawie 1,5 miliona złotych. Podczas tegorocznego Marszu dla Życia i Rodziny będzie można wesprzeć ten szczytny cel, a marsz, przypomnijmy, 24 maja. Tematem zajął się Marcin Kieca.
1: SK Koszalin.
0: Koszalin wchodzi na drogę energetycznej rewolucji. Władze miasta wraz z przedstawicielami miejskich spółek oraz lokalnych firm podpisały list intencyjny w sprawie powołania koszalińskiego klastra energetycznego. Ma to być sposób na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców i realne obniżenie kosztów energii dla jednostek publicznych, a w przyszłości także dla mieszkańców. O szczegółach prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
2: To będzie początek, może powiedzieć, jakiej rewolucji energetycznej, a na pewno transformacji energetycznej w mieście Koszalin, bo te spółki miejskie, które dzisiaj przedstawiciele tutaj, prezesi siedzą przy tym stole, przechodzą transformację energetyczną i będą również wytwórcami, no, w przypadku MEC-u to już się działo w energii cieplnej, ale teraz również energii elektrycznej. Chodzi o to, żeby też wykorzystywać potencjały, które mamy w tych spółkach na własne potrzeby wewnątrz miasta Koszalina. I to teraz inicjujemy. Nie ma tutaj wszystkich przedstawicieli wszystkich spółek, które być może kiedyś w przyszłości dołączą. Chodzi teraz o to, żeby to, co teraz stworzymy, żeby się jak najbardziej bilansowało, czyli to, co będzie wytwarzane, żeby też było użytkowane wewnątrz tego klastra. Także zaczynamy od takiego zestawu, ale jestem absolutnie przekonany, że w przyszłości będziemy to poszerzać, powiększać. Także to jest start, to jest początek. Jestem absolutnie przekonany, że to jest historyczny dzień dla miasta Koszalina.
3: Nazywam się Robert Sidełko, jestem pełnomocnikiem pana prezydenta do spraw transformacji energetycznej. Proszę państwa, rok czasu. Rok czasu dyskusji, rozmów, stawiania trudnych pytań i szukania odpowiedzi. Rok czasu konsultowania się, konfrontowania się z innymi, którzy już tą drogę przeszli. To był czas dosyć trudny, ale wypracowaliśmy pewien konsensus. Doszliśmy do wniosku, że aby ta transformacja mogła się dokonać, trzeba temu nadać pewną treść, ale i również formę. Biorąc pod uwagę nie tylko uwarunkowania techniczne, co jest tutaj szalenie istotne, ale również kontekst prawny. W związku z tym koszaliński klaster energetyczny jest naszym celem. Stworzyliśmy cele cząstkowe, umieściliśmy je na osi czasu. Określiliśmy również kamienie milowe. To wszystko było prezentowane podczas spotkania pana prezydenta z mieszkańcami Koszalina, które miało miejsce w grudniu ubiegłego roku. Idziemy do przodu, mając świadomość, że przed nami jest bardzo dużo wyzwań. Podpisanie listu intencyjnego będzie skutkowało, mam głęboką nadzieję, powołaniem klastra jeszcze w tym roku. To jest ten kamień milowy, o którym wspominałem, pierwszy kamień milowy. Może wydawać się, tak jak prezydent powiedział, że ta grupa interesariuszy, dokładnie czterech, w tym samorząd, jest mała na początku. Rzecz polega na tym, drodzy państwo, żeby dobrze wystartować. To oznacza odpowiednie zbilansowanie mocy popytowej i podażowej. Popyt na energię elektryczną w naszym mieście jest olbrzymi. To jest ponad 360 gigawatogodzin energii elektrycznej. Takie jest zapotrzebowanie Koszalina. Same struktury podlegające pod samorząd to jest około 26 gigawatogodzin energii elektrycznej. To są koszty olbrzymie, które ponoszą mieszkańcy. Ustawa o odnawialnych źródłach energii stwarza możliwość zmniejszenia tych kosztów, ale jest jeden warunek. Trzeba wytwarzać energię z odnawialnych źródeł energii. Energia wiatrowa, energia solarna, również planowane przez spółki komunalne inwestycje w zakresie tych zasobów, które są już w tej chwili dostępne. To wszystko napawa dużym optymizmem i uzasadnia tezę, że osiągniemy ten cel, do którego dążymy. Transformacja energetyczna ma wprowadzić element niezależności energetycznej, co nie oznacza bynajmniej, że całkowicie się odetniemy od źródeł energii. To jest niemożliwe. Ale w znacznym stopniu uniezależnimy się od dostawców energii z zewnątrz. Tym targetem, celem, który chcemy osiągnąć, który będzie jakby konsekwencją podpisania tego listu intencyjnego, jest złożenie dokumentacji o zarejestrowanie klastra. W międzyczasie będą się działy wszystkie działania polegające na przygotowaniu tej dokumentacji, co nie jest siłą rzeczy rzeczą prostą, ale w tym czasie również już planujemy pierwsze działania, które mają zaskutkować zmniejszeniem kosztów eksploatacyjnych, kosztów operacyjnych dla tych podmiotów, które wchodzą w pierwszej fazie do planowanego klastra energetycznego. Ja mogę oczywiście powiedzieć, jakie są korzyści dla mieszkańców w dłuższej perspektywie. Więc tak, po pierwsze, drodzy państwo, wprowadzenie idei klastra to jest wykorzystanie wszystkich bonusów, które daje ustawa o odnawialnych źródłach energii.

0: energii. Przypomnę, że nowelizacja tej ustawy miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Tam są zapisane ustawowe bonusy i z nich możemy korzystać, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że mamy własną produkcję energii ze źródeł odnawialnych. To jest pierwsza rzecz. Korzystanie zatem z bonusów ustawowych. Natomiast druga rzecz to są możliwości, które się tworzą pomiędzy członkami klasta już w strukturze wewnętrznej, czyli zawiązywanie bezpośrednich relacji pomiędzy nimi. Podam przykład. Załóżmy, że jedno z przedsiębiorstw komunalnych podpisuje umowę bezpośredniej dostawy energii od kogoś, kto jest członkiem klasta, a jednocześnie jest producentem, w cudzysłowie producentem energii. I wówczas może taka operacja powoduje efektywne zmniejszenie kosztów, na przykład biletów komunikacji miejskiej, bo można w pewnych optymalnych sytuacjach znacznie obniżyć koszt energii. Klaster energetyczny jest wspólnotą celu. To jest gospodarowanie się zasobami energii, które są w klastrze. To jest kwestia dostępności do magazynów energii, które również będą elementem klastra. To jest kwestia negocjowania cen zakupu energii od sprzedawców. Więc szereg różnych działań, które się prowadzi, optymalizujących jak gdyby koszty energii dla członków klastra. Oczywiście mniejsze koszty operacyjne dla członków w sposób pośredni przełożą się również na mniejsze koszty świadczonych usług. Taka jest idea i ten cel, do którego dążymy. Klaster energetyczny jest definiowany jako przedsięwzięcie biznesowe, komercyjne. Natomiast mój udział jako pełnomocnika miasta, jako powiedzmy mieszkańca miasta, jest również szalenie istotny aspekt środowiskowy. Czyli nie tylko kwestie optymalizacji kosztów operacyjnych co dla spółek komunalnych, firm prywatnych jest rzeczą kluczową, ale również z punktu widzenia mieszkańca, czyli takiej osoby jak ja, ale myślę, że całej naszej społeczności, jest też aspekt środowiskowy. I ja jako pełnomocnik prezydenta jak gdyby za tą kwestię odpowiadam i mocno jak gdyby pilnuję tego aspektu.
1: Piotr Dudziak, Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze MEC. W uzupełnieniu tego, co powiedział pan profesor, wcześniej pan prezydent, to czemu służy podpisanie tego dokumentu, to nie tylko klaster energetyczny, ale tak jak zauważył pan profesor, wykorzystanie wszystkich narzędzi rynkowych do tego, aby wykorzystać lokalny potencjał energetyczny. Jak się spojrzy na miasto Koszalin, na region miasta Koszalina, wyraźnie dostrzega się ten potencjał energetyczny, który de facto jest do zagospodarowania, a który na chwilę obecną jest w niewielkim stopniu zagospodarowany. I teraz zagospodarowanie tego potencjału może się odbywać w kilka sposób. Jeden sposób poprzez bezpośrednie skorzystanie z energii odnawialnej, bezpośrednio dla odbiorców końcowych, bezpośrednio dla przedsiębiorców komunalnych, co de facto, tak jak pan prezydent zauważył, w dobie rosnących kosztów paliwowych będzie się przekładało na to, że ceny nośników energetycznych będą stabilne. Ale z drugiej strony, Koszalin to również przedsiębiorcy, to również biznes, który tak naprawdę bezpośrednio wpływa na, nazwijmy to, dobrobyt funkcjonowania Koszalina i społeczeństwa koszalińskiego. I teraz tego typu przedsięwzięcie, które planujemy zawiązać, w szczególności dla naszego przedsiębiorstwa, wiąże się z tym, że poprzez współpracę, o czym też wspomniał pan prezydent, poprzez współpracę równoległą pomiędzy przedsiębiorcami, które każde ma coś do wygenerowania, będziemy wytwarzać określone dobro, które nie będzie kosztowało tyle, ile standardowo na rynku w Polsce kosztuje, tylko będzie tańsze. To da możliwość rozwoju miasta Koszalin, rozwoju strefy gospodarczej, rozwoju przedsiębiorstw i to, co na początku wybrzmiało. Dzisiaj jesteśmy w tym przedsięwzięciu w bardzo małym gronie, gdzie spośród spółek miejskich jest prywatna spółka, która jest wytwórcą energii z paneli fotowoltaicznych. Natomiast zamierzenia klastra, idea fix tego działania jest to, że po zarejestrowaniu w określonej formule klaster będzie się rozwijał i liczymy na to, że w krótkim horyzoncie czasu będziemy poszerzać klaster o kolejne przedsiębiorstwa, które do utrzymania stabilności nośników energetycznych, ceny nośników energetycznych będą miały swój wkład. A przede wszystkim poprzez rozwój gospodarczy Koszalina będziemy w stanie zagwarantować to, że społeczeństwu będzie się żyło lepiej i ten dobrobyt, o którym wspomniałem wcześniej, będzie na dużo wyższym poziomie. Na przykład pierwszy, no tutaj w przypadku tych członków, które dzisiaj mamy do czynienia, firma jest producentem energii elektrycznej, którą

0: chwilach szczytowych nie jest w stanie odsprzedać na rynku, ponieważ w momencie, jak świeci słońce, zresztą ostatni weekend pokazywał, fermy wiatraków wokół Koszalina stały, a wiatr wiał i to mocno pokaźnie. Dlaczego? Dlatego, że system elektroenergetyczny był przeciążony i nie był w stanie odebrać energii elektrycznej, a w sytuacji, o której my mówimy, przy współpracy operatora energetycznego, z którym bardzo dobrze się współpracuje, jesteśmy przekonani, że uda nam się tą energię dostarczyć i wykorzystać, przez co my będziemy mogli wtedy dla naszych przedsiębiorstw i gospodarstw komunalnych zakupić tę energię po bardziej preferencyjnych warunkach, niż to standardowo występuje. A to jest taki skromny przykład. Ja Państwu tylko podam, system elektroenergetyczny w ubiegłym roku miał nadwyżkę energii elektrycznej z OZE niewykorzystanej na poziomie około 1,3 terawattogodziny. To jest bardzo dużo energii elektrycznej, która pozwoliłaby na kilkumiesięczne zasilanie takiej aglomeracji jak Warszawa, może nawet więcej niż Warszawa, może na 4-5 miesięcy. To jest to, czego już Polska dysponuje takimi systemami wytwarzania energii elektrycznej odnawialnej, a która do końca jest niewykorzystana. Biorąc pod uwagę dalszy rozwój energetyki wiatrowej, fotowoltaicznej, zresztą to obserwujemy, jak się przyjeżdża tutaj w obszar nadmorski, Koszalin, sąsiednie okręgi, to widać, jak te inwestycje rosną. Jeżeli wykorzysta się narzędzia, które są dzisiaj dostępne na rynku, które są, to perspektywa rozwoju Koszalina i zabezpieczenia ludzi, społeczeństwa, firm, nośniki energetyczne, które są kluczowe w realizacji wszelkich procesów i biznesowych, i życia społecznego, istnieje na to, żeby to będzie scena stabilna, będzie podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania. Nie chcę wspominać, że będzie taniej, bo zawsze mamy tą inflację, ale na pewno będzie to konkurencyjne w stosunku do innych rynków krajowych. Z jednej strony by można powiedzieć, tak, inwestujmy w panele fotowoltaiczne, prawda? Tylko z drugiej strony trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, czy ta energia jest tutaj nadal jeszcze potrzebna, czyli co my z nią zrobimy. I na to jest potrzebne właśnie takie stowarzyszenie gospodarcze, dzisiaj mówimy o tym klastrze energetycznym, który poprzez opracowanie strategii będzie kreował rozwój tego rynku. Jeżeli klaster energetyczny może dotyczyć powiatu albo sąsiednich gmin, to wtedy w takiej formule gospodarczej jesteśmy w stanie wypracować. Potrzebny jest tyle fotowoltaiki, tyle wiatraków dla systemu elektroenergetycznego, powtórzę znowu z operatorem dystrybucyjnym, który tutaj jest na miejscu, rozmowa, a co możemy wprowadzić do systemu. Połączenie tych kompetencji, które dysponujemy, pozwoli na to, że to, co jest tutaj, będą się mogły rozwijać na przykład panele fotowoltaiczne, kolejne wiatraki, będziemy wiedzieć, co z tą energią zrobić i nie będzie sytuacji, jak mamy w chwili obecnej, że wiatraki, które są, nie pracują, panele fotowoltaiczne nie sprzedają energii elektrycznej. Idea fix. Wszyscy powinniśmy być zadowoleni z tej współpracy. Nie jest to forma działalności gospodarczej, także tutaj w tym przypadku to jest właśnie bardziej w formie takiego stowarzyszenia, do której dopraszane będą podmioty, które w ramach podpisanej wzajemnej umowy o współpracy będą generować określone zadania w obszarze energetycznym. To nie musi być tylko i wyłącznie energia elektryczna. Podkreślam, jest tyle nośników na rynku energetycznych odnawialnych, że Koszalin ma bardzo duże szanse na to, że przy dobrej zagospodarowaniu i rozwoju tych wszystkich obszarów, no będzie wyjątkowym miejscem w Polsce, że rzeczywiście będziemy mieli bardzo duży udział energii odnawialnej w całym tym miksie energetycznym, który będzie. Jeżeli nie fotowoltaika, jeżeli nie wiatr, to co jeszcze, tak? Na przykład biogaz albo biometan, na przykład wodór. Są to technologie, które dzisiaj są już na rynku z różnym poziomem opłacalności, ale no bo biznes się kręci tam, gdzie to jest opłacalne. Ale spoglądając na to, gdzie jesteśmy my tutaj na miejscu, no to wszystko nabiera zupełnie innego charakterystyki, którą możemy to wykorzystać. Pojedyncze przedsiębiorstwo nie będzie miało takiego potencjału, żeby zrealizować jakikolwiek z tych projektów. Natomiast jeżeli mówimy o wielu przedsiębiorcach z udziałem w szczególności miasta, które jest kluczowym członkiem tego typu organizacji, to jestem przekonany, że wprowadzimy bardzo szybko kolejne technologie, które pozwolą na, powiedzmy, dzisiaj ponadstandardowe produkcje i wykorzystanie wytwarzania energii elektrycznej czy ciepła. Mogę tu zadeklarować jako nasza firma MEC, no już w tym roku będą pierwsze pierwiastki tego, że będzie pojawi się część udziału zielonej energii w tym, co wytwarzają naszego ciepła. Także to już jest kluczowe, że my już tutaj pierwsze ruchy robimy. To nie jest bezpośrednio powiązane z tym, co się dzieje w zakresie klastra energetycznego, bo tutaj też poczyniliśmy pierwsze ruchy, a jesteśmy, że tak powiem, domówieni właśnie z firmą odnośnie zakupu energii elektrycznej, ale to jesteśmy w procesie. To niestety są jeszcze pewne uwarunkowania prawne, które musimy przejść i teraz w zależności od tego, czy się uda pewne rzeczy zrobić, to zrealizujemy i będzie, jeżeli nie, no to nie będzie. Kluczowym jest natomiast, patrząc przez pryzmat samego klastra, czy spółdzielni energetycznej, bo to też jedna z form, o której myślimy, aby ją wykorzystać, no to sam klaster, nadanie statusu klastra, jako klastra takiego prawnie obowiązującego, tak jak pan profesor powiedział, mamy ambicje, aby to się stało do końca roku, bo to wbrew pozorom nie są tylko dokumenty, tylko to jest odpowiednie zbilansowanie i połączenie odpowiednich odbiorów. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie samej energii odnawialnej OZE, taki w sposób bezpośredni, aby się pojawiła w systemie, jeżeli uda się formalnie dopiąć pewne tematy umowne, to myślę, że też się pojawi jeszcze ta energia w tym roku. Ale myślę, że tutaj to jest startowe spotkanie, także tutaj trudno cokolwiek powiedzieć, natomiast jak rozmawiałem z panem profesorem, planujemy tego typu informacje, aby się pojawiały w sposób bieżący.
1: Może pozwolę sobie wtrącić. Zbigniew Nowak, Miejska Energetyka Cieplna. Proszę. Rozmowa o energetyce, jak państwo widzicie, nie jest prosta w przekazaniu, zrozumieniu i ona jest tak samo dosyć złożona dla społeczeństwa, dlatego ciężko jednym słowem odpowiedzieć, będzie to 15 zł na kilowatogodzinę, czy nie ma takiej odpowiedzi. Zaś to się dzieje w tle. Wygląda to w ten sposób, że pewne rzeczy to jest proces. Na przykład energetyka cieplna w Koszalinie produkuje ciepło w tej chwili z nieekologicznych paliw. Przechodzimy na bardziej ekologiczne paliwa, no i one naturalnie są droższe. Rzecz w tym, żeby nie była droższa, wyższa cena ciepła dla klienta. My zrobimy wszystko, żeby ta cena ciepła była stabilna albo na tym samym poziomie, albo na podobnym poziomie. No i tutaj wchodzi energia elektryczna. Jeżeli będziemy używać energii elektrycznej odnawialnej, z odnawialnych źródeł, będziemy je mieć w tle, my za chwileczkę sami będziemy produkować energię elektryczną, wówczas te ceny, konkretne ceny, czy te korzyści dla klienta w tym długoterminowym procesie, one będą stabilne. Nie będą rosły. Czy to jest korzyść dla mieszkańców? Wydaje mi się, że tak. No po to te wszystkie zabiegi robimy, żeby to było. No teraz wejście do klastra spółdzielni to jest nic innego jak poszerzenie tej skali, że nie tylko w skali MEC-u, tylko ciepło, ale na wszystkich polach, wszystkich możliwościach. A więc pośrednio albo bezpośrednio te korzyści prędzej czy później dotrą do naszych odbiorców. Najważniejsze jest to, co powiedział pan prezes, żeby nie marnować energii elektrycznej odnawialnej, zielonej, tej taka no, z wiatraków i z fotowoltaiki, która jest do dyspozycji nad morzem, mówiąc krótko, bo tu i wieje, i świeci. Robimy to już od półtorej roku. Pierwszą inwestycję MEC rozpoczął, jak państwo wiecie, bo już komunikowaliśmy o tym. Jesteśmy w trakcie budowy pierwszych instalacji kogeneracyjnej. Tam będziemy wytwarzać energię elektryczną, ale to jest za mało. To jest dopiero pierwszy krok, no więc jest wiele pośrednich kroków, żeby dojść do tego skutku, jakim jest stabilna, dobra cena energii, jednocześnie wykorzystując energię z OZE. No więc po to jest taki twór, takie stowarzyszenie, taki klaster czy taka spółdzielnia, żeby nad tym zapanować, żeby zrobić to kompleksowo, żeby wyłowić te wszystkie korzyści z rynku i konkretnie no, zainwestować jak gdyby w Koszalin.
0: Klastrów jest potworzonych, może nie dużo, ale są utworzone klastry. To nie jest pierwszy klaster, natomiast formuła klastra, którą my chcemy stworzyć, to jest formuła klastra, która by miała formalną certyfikację dokonaną przez Urząd Regulacji Energetyki, to powinno dać dodatkowe benefity z tytułu członków klastra, którzy tam w tym klastrze będą zorganizowani, a dzięki temu dać szansę na rozwój tych przedsiębiorstw, podmiotów, które będą w tym klastrze funkcjonować. Ta formuła już od 2018, nawet wcześniej, możliwa do zrealizowania, ale ostatnie zmiany, które były, nadały troszeczkę dodatkowych możliwości formule klastra funkcjonowania. Także już takie klastry istnieją, takich jak my chcemy utworzyć, no to jest teraz, nie chcę skłamać, to jest kilkanaście w całej Polsce.
2: Władze miasta zakładają, że koszaliński klaster energetyczny zostanie zarejestrowany do końca tego roku. Pierwszymi efektami mają być niższe koszty utrzymania miejskich placówek, takich jak żłobki, przedszkola czy szkoły, co docelowo ma odciążyć budżet miasta, a tym samym w późniejszym czasie portfele mieszkańców. Materiał przygotowała Oliwia Kisielewska.
3: SK Koszalin.
2: 2 miliony unijnego dofinansowania dla przystani w Jamnie. Inwestycja obejmie m.in. rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego pomostu. miastu, mówi wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jakub Kowalik.
4: To jest właśnie ten kierunek, w którym miasto Koszalin powinno się rozwijać, tak aby było prawdziwym centrum Pomorza. Tym centrum Pomorza już jest, natomiast kierunek rozwoju miasta właśnie jest w stronę wody, w stronę jeziora, w stronę morza. Jeśli chodzi o MZK, przekazujemy umowę na kwotę wsparcia blisko 2 milionów złotych, a będzie tu realizowana inwestycja budowy nowego pomostu, a także wyznaczenia nowego toru wodnego dla statków, które tutaj po tym jeziorze pływają z Koszalina do Mielna. To miejsce dzięki zrealizowaniu tej inwestycji zyska nową wartość, bo to właśnie jest jedno z najchętniej wybieranych miejsc w Koszalinie, wtedy kiedy pogoda sprzyja do spacerów i uważam, że to jest bardzo dobry kierunek rozwoju naszego miasta, a także Pomorza Zachodniego.
2: Budowa nowego pomostu i wyznaczenie nowego toru wodnego przez jezioro Jamno dla statku Julek ma się rozpocząć w lipcu, a trwać najpóźniej do sierpnia 2028 roku.
3: SK Koszalin News.
2: Trzy groźne zdarzenia w różnych częściach Koszalina. Służby sprawdzały gotowość we współpracy podczas ćwiczeń pod nazwą Kryzys 2026. Scenariusz zakładał wystąpienie kilku symulacji zdarzeń w tym samym czasie w różnych rejonach miasta.
5: Byliśmy na wycieczce, samochód nam wjechał pod wąskotorówkę. Tyle osób tam jest w środku, Jezu, ja nawet nogę widziałam, pani, na podłodze.
6: Przejmijcie tu bliżej głowy, bo ja nie wysiądę z wami, tak?
7: Głowę.
6: Dobrze, przekazać i deska dalej do nas.
8: Młodszy brygadier Bartłomiej Góral, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Trzy bardzo duże epizody związane z różnymi sytuacjami. Pierwszy epizod, rozszczelnienie cysterny na stacji bazy paliw. Drugi epizod, zderzenie pociągu wąskotorówki jest samochodem osobowym, wiele osób poszkodowanych. No i trzeci epizod, jest to pożar w areszcie śledczym w Koszalinie, związany również z buntem osadzonych. Każde zdarzenie, nawet te najbardziej nieprawdopodobne, może wystąpić. Powinniśmy być się przygotowani, odpowiednio zareagować. W pierwszej kolejności powiadomić służby ratunkowe na numer 112, udzielić pierwszej pomocy, bo to ustawa na nas narzuca, na nasz obowiązek, że każdy musi udzielić pomocy osobom poszkodowanym. Na pewno musi otworzyć nam oczy, że takie zdarzenia się zdarzają, zdarzać się będą. Staramy się zgrywać, bo w przypadku prawdziwego zdarzenia te wszystkie służby i instytucje będą faktycznie zaangażowane w działania. Ćwiczymy symulację kilku zdarzeń dużych, no bo z jednym pojedynczym zdarzeniem wiemy, że jesteśmy sobie w stanie poradzić siłami i środkami powiatu koszalińskiego i mamy to przećwiczone na bieżąco. Tutaj mamy epizod trzech dużych ćwiczeń, gdzie chcemy właśnie sprawdzić wydolność systemu, reagowanie naszych dyżurnych, stanowiska kierowania oraz samych dowódców kierujących działaniami ratowniczymi na miejscu zdarzenia, aby dysponować sobie kolejne siły i środki do pomocy i aby tą pomoc udzielić jak najszybciej.
9: Straciłam przytomność i przed tym, jak nie miałam udrożnionych dróg oddechowych, to jeszcze nie oddychałam. Na początku weszli ratownicy, później mnie wynieśli stamtąd, zostałam pod opieką strażaków, no i później po jakimś tam czasie, jak przyjechały już karetki, to zostałam przewieziona tutaj. Wszystko tak było pod kontrolą. Spokój był tak naprawdę zachowany.
10: Takie też, mi się wydaje, ćwiczenia są potrzebne ludziom, żeby nie tylko osobom ratującym, ale też, żeby osoby poszkodowane, my jako wiemy, że zachować spokój, że zostanie nam udzielona ta pomoc. Ogólnie bardzo fajne, mi się wydaje, że powinno być więcej takich akcji.
11: Starszy brygadier Zygmunt Adamczyk, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Ćwiczenia zgrywające służby, sprawdzające możliwości wydolnościowe Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Działały policja, straż pożarna, zarządzanie kryzysowe miasta, służby medyczne, straż miejska. Trzy epizody w jednym czasie. Sprawdzaliśmy możliwości wydolnościowe systemu ze względu na to, że udział brało aż 18 zastępów, 75 osób, więc jest to dosyć duża ilość, około 25 osób poszkodowanych w zderzeniu pociągu wąskotorowego z autem osobowym. Jesteśmy w stanie zadysponować siły i środki na 8 zastępów, to tak jesteśmy w stanie na pierwszy rzut jako PSP rzucić. Pozostałe siły i środki musimy dysponować do OSP spoza terenu miasta Koszalina, więc no trochę to musi potrwać, zanim dojadą na miejsce zdarzenia, więc tutaj bardzo się cieszę ze współpracy z Strażą Miejską, z policją. Widać, że takie zdarzenia powodują to, że samodzielnie ciężko nam jest sobie poradzić. Bez OSP, bez pomocy służb innych byłoby bardzo ciężko. Nie było dzisiaj w zdarzeniu, nie brało udział LPR, trzeba by było dla nich znaleźć też miejsce, w którym te śmigłowce mogłyby wylądować. Dodatkowy element taki, który gdzieś musimy sobie przetrenować. Wiemy, nad czym mamy pracować. To jest dobry materiał do tego, żeby przygotowywać następne ćwiczenia i szkolenia dla ratowników OSP i współpraca. Bardzo byśmy chcieli też, żeby Wojewódzka Stacja Pogotowia współpracowała z nami czynnie na miejscu zdarzenia, no bo to są te pierwsze siły, które pojawią się, to będziemy my i będzie pogotowie na miejscu. Dobrze było przetrenować przewożenie tych naszych rannych na SOR do Koszalina. Więc tutaj też ten element gdzieś tam kiedyś musimy zaplanować sobie i go przetrenować w realu, jakby to to miało wyglądać.
7: Tomasz Bernacki, zastępca prezydenta do spraw komunalnych. To, co nasi mieszkańcy Koszalina

0: widzieli te wszystkie działania, one spowodowały, że możemy tak naprawdę pokazywać, że jesteśmy gotowi na różne rzeczy, które dzieją się wokół nas. To miało pokazać, w jaki sposób jesteśmy też skoordynowani, czyli wszystkie służby, że mogą wspólnie ze sobą działać. Dobra komunikacja jest na pierwszym miejscu. Dobra synchronizacja działań jest również stan równoważny z szybkim działaniem. Mamy materiał po to, żeby sprawdzić, co czeka przed nami i w jaki sposób jeszcze ulepszyć działania. Myślę, że w następnych ćwiczeniach będziemy angażować już wszystkie siły, które powinny się przygotowywać do różnych działań kryzysowych.
1: Młodszy brygadier Krzysztof Szczur, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. To już trzecia edycja ćwiczeń pod kryptonimem Kryzys. To były ćwiczenia wszystkich służb, instytucji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Jest to wstęp do odbudowy zintegrowanego systemu ratowniczego, który został założony 30 lat temu, tak żeby jego efektywność była coraz lepsza i wspierała działania ratownicze. Dodatkowo ćwiczyliśmy pracę w wyniesionym stanowisku kierowania, które wspierało działania ratownicze i koordynację wszystkich służb na miejscu zdarzenia. Ten system nasz jest bardzo dobrze przygotowany. Działaliśmy dzisiaj na naprawdę dużym wytężeniu sił i środków. Kilka zdarzeń, które pojawiło się cyklicznie, krótkim czasie po sobie, które powstały, pokazały nam, że jeszcze przed nami dużo pracy w zakresie współdziałania wszystkich służb, ale z miesiąca na miesiąc, z każdego dnia na dzień ta współpraca jest coraz lepsza.
2: W ćwiczeniach udział brały jednostki Straży Pożarnej, Policja, Straż Miejska, Służby Medyczne i Ratownicze, wiele innych. Działania miały na celu sprawdzenie gotowości operacyjnej pododdziałów, doskonalenie technik ratowniczych i współpracę z innymi służbami. Teraz wszystkie działania będą szczegółowo analizowane, tak by w sytuacji zaistnienia podobnych zdarzeń można było przystąpić do jeszcze sprawniejszego działania. A na miejscu była Agnieszka Górska.
3: SK Koszalin.
2: 10 nowych autobusów zasiliło Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie, a to dopiero początek wymiany starego taboru miejskiej spółki. Docelowo miasto chce kupić 51 nowych wozów, w tym 23 autobusy elektryczne. Nowe pojazdy są wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
4: Piotr Rowiński, prezes MZK Koszalin. 10 nowych autobusów. Generalnie po objęciu władzy pierwsze co zrobiliśmy to inwentaryzację i analizowaliśmy zastaną sytuację. I nie chcąc marnować dalej tych straconych lat, natychmiast przystąpiliśmy do modernizacji taboru, bo tak naprawdę tabor ten wymagał, najdelikatniej rzecz mówiąc, olbrzymich zmian. Średni wiek życia autobusów komunikacji miejskiej w Polsce przyjmowany jest na poziomie 8 lat. Nasze autobusy to był średni wiek ponad 15 lat. Rekordzista nasz, DAP, ma lat 31. Wspólnie przy udziale miasta opracowaliśmy taki dokument Strategia Rozwoju MZK na lata 2025-2035, który dokładnie zakładał plan wymiany taboru i na potrzeby tej strategii powstał drugi dokument, plan wymiany autobusów komunikacji miejskiej oraz plan pracy przewozowej. Ten plan wdrożyliśmy w życie. Dzisiaj mamy ambitny cel, żeby najpóźniej za 3 lata średni wiek życia autobusów nie był na poziomie 8 lat, a żeby to było 5 lat i tak mamy to założone. I można by powiedzieć, że zakontraktowaliśmy dotychczas już 28 autobusów. Mogę tylko powiedzieć, że sięgając do historii, przez ostatnie 11 lat poprzedni prezydent zakontraktował przez 11 lat 28 autobusów, a my przez 11 miesięcy ostatnie również 28 autobusów. Ale to nie koniec tych dobrych wiadomości, ponieważ te 28 autobusów to są te autobusy, które już mamy. 10 jeździ od kilku dni, a 15 autobusów pojawi się dosłownie w marcu przyszłego roku. To będą nowe autobusy marki MAN również. I złożyliśmy dwa wnioski. Jeden w lutym, drugi w kwietniu tego roku na zakup 23 elektrycznych autobusów. Staramy się pozyskać na te środki dofinansowanie. Możemy chyba tutaj powiedzieć o sukcesie, bo to jest, za chwilę powiem o kwotach, ale jest to w historii w ogóle 76-letniej historii MZK. Kwota niebywała, która się nigdy wcześniej nie wydarzyła, bo w tej chwili mamy zaplanowane w sumie razem 51 autobusów na kwotę 173 miliony złotych. Co ważne, kupujemy najnowocześniejsze autobusy, jakie są dostępne na rynku. Pamiętamy o osobach niepełnosprawnych, pamiętamy o osobach niedowidzących, pamiętamy o wszelkich wygodach, czyli ładowarki USB przy każdym siedzeniu, aktywne przystanki na wyświetlaczach. Myślę, że mieszkańcy bardzo szybko zauważą, że jakość tych zmian będzie tak naprawdę olbrzymia.
5: No teraz tylko trzeba trzymać kciuki, żeby otrzymać to dofinansowanie.
4: W tych dofinansowaniach wygląda sytuacja tak. To są dwa wnioski. jeden złożyliśmy do 4 lutego i to był wniosek niekonkurencyjny i myślę, że te pieniądze naprawdę uda nam się tam pozyskać, a drugi wniosek do 30 kwietnia i to jest wniosek konkurencyjny, do tego startują z Feniksa wszystkie miasta, tam jest pula 700 milionów, wydaje się, że jest duża, ale tak naprawdę przy podziale na całą Polskę to nie jest to duża pula. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby te pieniądze pozyskać.
5: Te 10 nowych autobusów to są diesle czy hybrydy?
4: To są miękkie hybrydy. Ważna rzecz, o której musimy powiedzieć, bo jest mnóstwo spekulacji, które się pojawia, dlaczego testujemy elektryki, a kupujemy diesle.

0: wydaje się, że jest duża, ale tak naprawdę przy podziale na całą Polskę to nie jest to duża pula. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby te pieniądze pozyskać.
1: Te 10 nowych autobusów to są diesle czy hybrydy?
0: To są miękkie hybrydy. Ważna rzecz, o której musimy powiedzieć, bo jest mnóstwo spekulacji, które się pojawia, dlaczego testujemy elektryki, a kupujemy diesle.

0: Działamy w dużym reżimie ustawowym. Jak wiemy, jesteśmy państwem członkowskim. Jest dyrektywa unijna, która normuje nam przepisy. Na podstawie tej dyrektywy powstała ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. I tak naprawdę, proszę mi wierzyć, że w Sylwestra, w godzinach wieczornych jeszcze, były podpisywane umowy na te many, które się dzisiaj produkuje 15 sztuk, dlatego że tylko do końca zeszłego roku mogliśmy kupić w ogóle samochody z napędem diesla lub hybrydy, a od 1 stycznia tego roku tylko i wyłącznie pojazdy zeroemisyjne, tak? Czyli z napędem albo elektrycznym lub wodorowym.
1: No właśnie Piła ostatnio się wypowiedziała o 5 wodorowych autobusów. Myśleliście o tym, żeby właśnie w wodór pójść?
0: Panie redaktorze, jak tylko objąłem to stanowisko, pierwsze kilka miesięcy to była potężna analiza, w którym kierunku pójść. Wydawało się, że moglibyśmy pójść w kierunku wodoru, a nie w kierunku elektryków, przy czym musimy pamiętać, że jako takiego zielonego wodoru to my nie posiadamy. W ogóle nie posiadamy w zachodniopomorskim żadnego wodoru, bo wodór jest dostępny w dosłownie kilku miejscach w Polsce. Musielibyśmy ten wodór dostarczać tutaj w cysternach. W Europie, tam gdzie te programy wodorowe były uruchamiane, wodór jest na poziomie cenowym w granicach 6, maksymalnie 7 euro. W Polsce wodór to jest w granicach 69 zł, jak byliśmy na takiej konferencji dużej. Byłoby to po prostu zabójstwo dla budżetu koszalińskiego. Nie ma wodorociągów, nie produkujemy wodoru również na dzień dzisiejszy, bo naprawdę bardzo głębokiej, burzliwej analizie doszliśmy do wniosku, że to jest jeszcze troszeczkę za wcześnie. Nawet największe aglomeracje europejskie typu Berlin, Paryż wygaszają programy wodorowe, bo czekamy na tak zwaną dostępność tego wodoru. To na pewno jest pieśń przyszłości i na pewno w tym kierunku będziemy zmierzać. To myślę, że nawet będzie dotyczyło i samochodów osobowych tak naprawdę, ale transportu ciężarowego z pewnością. Będziemy kiedyś jeździli z napędem wodorowym. Dzisiaj z napędem elektrycznym i proszę mi wierzyć, tutaj wszelkie spekulacje chcę przełamać. Bez problemu sobie te autobusy poradzą na jednym ładowaniu, zrobią 300 km. Bardzo mocno na to zwracamy uwagę, na wielkość baterii, na to, gdzie te baterie będą umieszczone, na ciężar autobusów. Wymagamy od producentów długoletniej gwarancji.
2: Pierwsze autobusy elektryczne zaczną pracę w Koszalinie pod koniec 2028 roku. Wartość całego przedsięwzięcia to 173 miliony złotych. Z prezesem koszalińskiego MZK rozmawiał Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Uroczystość czepkowania odbyła się w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Symboliczne czepki pielęgniarskie otrzymało 46 studentów trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, wśród nich 5 panów. Tym samym dołączyli do grona pielęgniarek i pielęgniarzy.
4: Szacunkiem i dumą oraz poczuciem odpowiedzialności przyjmuję ten czepek i przyrzekam godnie reprezentować uczelnię, systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę, nieść zawsze pomoc choremu i potrzebującemu, niezależnie od przynależności rasowej, narodowości, pochodzenia społecznego i wyznania. Za najwyższą wartość uznawać dobro człowieka. Przyrzekam!
5: Marzena Rypina, jestem kierownikiem zakładu pielęgniarstwa. Bardzo szczególny moment to jest taki pierwszy stopień wtajemniczenia. Co prawda w obecnych czasach czepków się nie nosi. Nosimy raczej symbole pielęgniarstwa. Natomiast tradycja czepkowania sięga 1911 roku, gdzie to był taki symbol wstąpienia na taką nową drogę zawodową w życiu człowieka. Czepek jest takim symbolem przynależności do grupy zawodowej. Zasady zmieniały się, kształty czepków również się zmieniały. No ja jeszcze byłam w czasach, kiedy były licea medyczne. Otrzymywaliśmy zupełnie białe czepki na samym początku, na koniec pierwszego roku. Dopiero później co rok otrzymywało się jeden pionowy pasek. I po tym pasku można było poznać też, kto jest, z jakiego rocznika. Dopiero później po skończeniu liceum otrzymywaliśmy jeden właśnie ten poziomy pasek szeroki. Ja do dzisiaj pamiętam swoje czepkowanie i ogromne emocje. Ja zawsze z dumą nosiłam czepek i jeszcze jak miałam potem kolejne te pionowe paseczki, to tym bardziej byłam dumna, że znowu jestem coraz wyżej tajemniczana w tym w zawód wykonywanie tych wszystkich czynności pielęgniarskich. No i mam to do dzisiaj.
2: Co od dzisiaj zmieni się w ich życiu?
5: Przed nimi jeszcze egzamin. Będą mogli podjąć przede wszystkim pracę, uzyskać prawo wykonywania zawodu, ale chcemy przede wszystkim zaszczepić empatię do ludzi, komunikację z pacjentem, takie zasady ogólnie postępowania z drugim człowiekiem, pracy z drugim człowiekiem. I myślę, że każdemu się to uda w przyszłej pracy. No, obserwujemy naszych studentów i wierzę w nich, że wszyscy spełniają te wszystkie warunki. Są też osoby, które w trakcie rezygnują, no same dochodzą do wniosku, że jednak to nie jest zawód dla nich.

0: pierwszych zajęciach, które mamy już w salach symulacji medycznej. Przyciąga ta pewność zatrudnienia, natomiast no, nie każdy nadaje się do zawodu i my to widzimy. No, ta iskra jest jednak potrzebna.
1: Kiedyś to był zawód głównie związany z paniami, dzisiaj coraz więcej panów również wstępuje w szeregi pielęgniarzy.
0: I to mnie bardzo cieszy, że coraz więcej mężczyzn przystępuje, bo to jest trudny zawód. Często jest wymagane troszeczkę takiej siły, mocy i mężczyźni jak najbardziej są pożądani. Im więcej mężczyzn będzie, tym lepiej. Będziemy wzajemnie mogli się wspierać w pracy.
2: Damian Smolis, student kierunku pielęgniarstwa trzeciego roku. Myślę, że na pewno w dzieciństwie wpływ u mnie miała przybrana ciocia, która była lekarzem medycyny ratunkowej. Razem z kolegą stwierdziliśmy, że idziemy w medycynę. Ja na początku przyszedłem na ratownictwo, teraz to są moje drugie studia pielęgniarskie, on przyszedł na lekarski. Ciocia zaszczepiła taką pasję do pomagania innym. Dużo rzeczy nam tłumaczyła, pokazywała w swojej pracy i myślę, że właśnie dlatego jest wybór tego kierunku. Co do panów pielęgniarzy, jest to naprawdę potrzebne, jest to bardzo widoczne. Nawet podczas praktyk przydawaliśmy się bardzo, czy nawet pomóc podnieść pacjenta. Mamy większą empatię czasami, potrafimy też porozmawiać z pacjentem na wiele różnych sposobów. Jednocześnie czuję dumę i stres. Tą dumę, takie szczęście, że już dostajemy symbol jakby przyjęcia do społeczności pielęgniarskiej, a jednocześnie to, że ta droga się nam nie kończy. Mamy tyle możliwości rozwoju, tyle możliwości pomagania ludziom. Ja widzę siebie na psychiatrii dziecięcej. Jest bardzo mało osób, które chcą pracować w tym kierunku. Myślę też właśnie o specjalizacji pediatrycznej i psychiatrycznej.
3: Joanna Oleksiuk, studentka trzeciego roku pielęgniarstwa.
4: Zuzanna Wójcik, również studentka trzeciego roku pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo to jest bardzo dobry kierunek na pomaganiu innym. Daje mi wielką satysfakcję. Dużo się nauczyłam i bardzo się cieszę, że poszłam w ten zawód.
5: Przełamaliśmy pewne bariery, nowe doświadczenia. Jesteśmy nastawieni i przygotowani na to, co nas czeka w pracy. W dniu dzisiejszym na pewno ogromny stres, przed dniem egzaminów też. Ale czuję też ogromną satysfakcję z tego, że dotrwałam do tego trzeciego roku.
4: No to będzie wielkie szczęście, nie? Że będzie można już pracować rzeczywiście jako pełnomocna pielęgniarka w tym. Ja od początku, idąc na studia, wiedziałam, że chciałabym pracować na oddziale psychiatrycznym i będąc na praktykach mnie to utwierdziło w tym.
5: Ja mam plany pracować na endoskopii, bardzo mi się tam podoba. Plany dalsze, no na pewno magisterka, specjalizacja, też jak najbardziej chciałabym pójść w endoskopię.
6: W Koszalińskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych czepki otrzymało 46 studentów, 41 pań i 5 panów. A na miejscu z mikrofonem była Agnieszka Górska.
7: SK Koszalin.
6: Co żołnierz w plecaku nosi? Na to pytanie odpowiada nowa wystawa w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie o takim samym tytule. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum i Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun prezentuje wyposażenie wojskowe żołnierza polskiego na przestrzeni ostatnich 100 lat. Szczególną uwagę poświęca temu, jak zmieniała się zawartość żołnierskiego plecaka w zależności od okresu i rodzaju służby.
8: Zbigniew Izraelski, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun. Temat naszej wystawy jest troszeczkę przewrotny, bo tu nawiązaliśmy do nie tylko do tego, co żołnierz nosi w plecaku, co otrzymuje podczas poboru, ale nawiązaliśmy do piosenki jeszcze legionowej Serce w plecaku. I tutaj pokazaliśmy serce tego żołnierza. To rzeczywiście, co niósł w plecaku, co mówiło o żołnierzu, o jego sercu. A więc mamy tutaj pamiątki rodzinne, pamiątki, fotografie z dedykacjami.
9: Waślewski Arkadiusz z Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii. Tutaj na tej ekspozycji z fotografiami są takie okruchy historii zapisane przez żołnierzy, dedykowane do swoich rodzin, do sympatii, do dziewczyn, do żon, do matek. Także no, okruchy historii, które po prostu mógł żołnierz przekazać jako pamiątkę.
10: To jest pana kolekcja, więc pan się zaznajomił z tymi dedykacjami. Co najczęściej ci żołnierze pisali?
9: Pisali po prostu, komu dedykują, w jakim celu, gdzie teraz służą, z jakimiś adnotacjami, takimi czasami i rachunkami, ale głównie to jest w takiej formie jak kochanej rodzinie na pamiątkę z wojny, albo mojej mamusi, albo dla brata, albo koledze z kompanii.
10: Właśnie jak się ogląda te fotografie, to pewnie jest to bardzo takie wzruszające.
9: Tak, to są ostatnie praktycznie słowa zapisane, które żołnierz chciałby przekazać dla otuchy, dla wsparcia rodziny. Po prostu no, ta rozłąka żołnierza po prostu powoduje, że no, czasami w tym wolnym momencie gdzieś żołnierz mógł sobie zapisać, zostawić. Z analizy naszej, takiej mojej, po prostu dużo takich materiałów i rzeczy, dokumentów

0: były znajdowane podczas ekshumacji przy poległych żołnierzach już we wrześniu w 1939 roku czy po 1939 roku. Te materiały spisywane, udokumentowane, a niejednokrotnie jeszcze te takie nieme świadectwa historii są u nas w domach, w szafach, w szufladach, w albumach, no, które powinniśmy no, bardzo, bardzo szanować i przekazywać tą wiedzę, tą historię swoich członków rodzin przyszłym pokoleniom.
1: W pierwszej gablocie mamy pokazane elementy, które na pewno w żołnierskim plecaku się znajdowały. Koszula, biała koszula z guziczkami metalowymi lub drewnianymi, przybory do golenia, w tym przypadku jest to brzytwa, gdyż brzytwa wtedy była bardzo popularna wśród żołnierzy, maszynki do golenia to już wtedy były bardzo ekskluzywne i posiadali to ludzie bardziej majętni. Modlitewnik, gdyż każdy żołnierz wierzył głęboko w swojego Boga, dlatego też między innymi tutaj mamy modlitewnik rzymskokatolicki, ale obok mamy znaki tożsamości żołnierzy innych wyznań.
2: Mamy leśny apel mundurowy, mamy tutaj podchorążego, który stoi nad swoim wyposażeniem, co niektórzy panowie na pewno tutaj wspomną, kubki melaninowe.
3: Jak wrażenia z tej wystawy?
4: No, jest wystawa bardzo interesująca i powodująca, że człowiek zaczyna się zastanawiać nad rzeczami, które są istotne w życiu i były istotne dla ludzi, którzy walczyli o naszą wolność. Jest to kawałek historii, no, która jest wzruszająca.
3: A co panią tutaj tak najbardziej chwyta za serce?
4: Osobiste rzeczy, które ludzie idący bronić ojczyzny zabierają do swojego plecaka, które przypominają im o rodzinie. To, co daje im siłę w momentach, kiedy są wydani na ciężkie doświadczenia, mam na myśli pod ostrzałem i tak dalej, kiedy koledzy żołnierzy umierają i kiedy sami są w niebezpieczeństwie. No właśnie przed chwilą mówiłam do mojej bratowej, że nie widziałam różańca i tu właśnie stanęłam przed gablotą, gdzie różaniec jest, no bo jednak kiedyś było tak, Bóg, honor, ojczyzna, no wartości, które w tej chwili no, zanikają, prawda? A wtedy jednak scalało to i wspólnotę, myślę, żołnierską i człowieka wewnętrznie, nie? Ale to jest moje osobiste zdanie.
3: Czy dla pana jako żołnierza ta wystawa jest ciekawa? W jaki sposób może odkrywa nowe karty historii przed panem?
5: Bardzo fajna wystawa. Podpułkownik Bogdan Lewandowski, szef WCR w Koszalinie. Z tego też względu, że przy moim takim 30-letnim stażu pracy, służby, przypominam sobie, jak wygląda mój plecak z lat 90., porównując go do tego wyposażenia II wojny światowej. To jest wielki skok. A biorąc pod uwagę teraz plecak współczesnego żołnierza, takiego, który wyjeżdża na misję poza granice kraju, to już jest w ogóle wielka różnica i bardzo dobrze jest wyposażony, doposażony. Tutaj ta wystawa przede wszystkim patrzę na nią jako na taki skok i zmianę pozytywną w siłach zbrojnych.
3: A we współczesnym plecaku żołnierza też jest miejsce na takie osobiste rzeczy, co dzisiaj się tam znajduje?
5: Gdy ja byłem w Afganistanie na misji, to do swojego plecaka zabrałem słodkie rzeczy, krówki, bez których na operacje, na zadania nie wyjeżdżaliśmy. Dawaliśmy je dzieciom, żeby te relacje ocieplać i żeby czuć się też bezpiecznie, a im dać trochę radości.
6: Wernisaż wystawy za nami, ale ekspozycja będzie dostępna w muzeum aż do 15 sierpnia. Na miejscu była Magda Wanowska-Miksa.
7: SK Koszalin.
6: Matury pisemne na poziomie podstawowym już za nimi. Teraz przyszedł czas na rozszerzenia i egzaminy ustne. Część uczniów ma je już za sobą, ale potrwają one jeszcze do końca maja. Nasza reporterka Oliwia Kisielewska spotkała się z uczniami z 5 Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie i zapytała ich o plany na przyszłość.
3: Jakie rozszerzenia zdajesz?
8: Angielski i polski.
3: I co, studia później, czy raczej praca? Jak myślisz?
8: To i to. Studia zaoczne i praca.
3: I jaki kierunek cię interesuje? Masz już jakiś wybrany?
8: Kosmetologia.
3: Jakie rozszerzenia, powiedz mi, wybrałaś?
8: Angielski i WOS.
3: No i co w takim razie po tych rozszerzeniach? Załóżmy, że już się pięknie udaje zdać. To studia, praca, czy będziesz łączyć? Jak to wszystko zaplanowałaś?
8: No na pewno studia. Myślałam właśnie nad logopedią. No i praca też na pewno, bo teraz też pracuję i chcę też pracować podczas studiów, więc jak najbardziej będę to łączyć.
3: A czy zostajesz tutaj u nas w Koszalinie, czy jednak gdzieś tam dalej wolisz pojechać?
8: Nie, raczej Gdańsk to będzie.
3: A jakie rozszerzenia ty zdajesz?
9: Matematyka i angielski zdaję.
3: I co po szkole? Czy studia, czy praca, może połączenie tych dwóch rzeczy?
9: Planuję studia,

0: na fizjoterapii. Mam nadzieję, że wyniki mi pozwolą się dostać.
1: A powiedz, chcesz zostać u nas w Koszalinie, czy raczej skrzydła gdzieś indziej chcesz rozwinąć?
0: Raczej opuszczę Koszalin już.
1: Masz już jakieś właśnie takie miasta, gdzie chciałbyś złożyć podania?
0: Planuję Szczecin albo Toruń.
1: Jakie rozszerzenia zdajecie?
2: Ja zdaję WOS, filozofię i angielski. Także dosyć ciężkie rozszerzenia niby się mówi, ale jestem dobrej myśli, uczułam się, także powinno być dobrze.
1: O filozofię muszę cię dopytać, bo nie jest to częsty przedmiot, który się wybiera na rozszerzenie. Skąd taki pomysł?
2: Taki pomysł przyszedł trochę z wyzwania znajomych, trochę z własnych ambicji. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Nauka, że tak powiem, cała odbębniona, no i zobaczymy. Jaki arkusz będzie, taki będzie wynik.
1: Okej, okay, a jakie rozszerzenia są u ciebie w takim razie?
3: No, u mnie takie dosyć typowe WOS, polski i angielski.
1: No i co w takim razie po tych przedmiotach? Czy jakieś konkretne kierunki studiów, czy raczej praca? Jak myślicie?
2: Wakacje na pewno praca, ale po wakacjach prawdopodobnie studia, więc się szykujemy. No ale zobaczymy, jakie też wyniki będą, bo propozycje są ciekawe na te studia jednak.
1: No i właśnie jakie kierunki cię interesują i w jakich miastach? Czy Koszalin w ogóle wchodzi w grę?
2: Koszalin nie, ale Szczecin jak najbardziej. W tym roku są ciekawe te kierunki, prawo służb mundurowych między innymi, także no zobaczymy. Liczę, że dostanę się na któryś z tych wymarzonych.
1: A u ciebie?
4: Ja również celuję w Szczecin i dla mnie priorytetem jest filologia angielska.
1: Powiedz mi, jakie rozszerzenia będziesz zdawała?
4: Biologia, chemia i jeszcze rozszerzenie dodatkowo z angielskiego.
1: Rozumiem, domyślam się przynajmniej, że po tych przedmiotach, które rozszerzasz, to jakieś kierunki medyczne cię interesują?
4: Około chemiczne, tak.
1: Zdradzisz nam, na jakie kierunki właśnie byś się chciała wybrać? Czy zostać tutaj u nas w Koszalinie, czy gdzieś dalej polecieć?
4: Wyprowadzam się z partnerem do Warszawy. Najchętniej bym poszła na kierunek chemia jądrowa i radiofarmaceutyki, ale myślę też o pielęgniarstwie po mamie, o ratownictwie medycznym, może nawet o jakiejś chirurgii, chociaż to wątpię.
1: Czyli jakiś zarys jest, teraz wszystko będzie właśnie uzależnione od wyników tych matur.
4: Tak, dokładnie.
1: Jakie rozszerzenia będziesz zdawał?
5: Zdaję tylko rozszerzenie z matematyki.
1: Co po szkole? Studia, praca, jak się zapatrujesz?
5: Wydaje mi się, że studia zaoczne i praca w tygodniu.
1: A już masz jakiś kierunek taki upatrzony?
5: W Warszawie na UTH, Uniwersytecie UTH, zauważyłem fajny kierunek motoryzacyjny, który będzie się właśnie opierał na chiptuningu samochodów bądź pracy przy samochodach detailingowych.
1: A ty?
6: Jak tak pomyślę sobie, to raczej praca, ale to zależy, dowiem się wszystkiego tak naprawdę w lipcu, jak będą wyniki. Ale dostałem właśnie ostatnio ofertę pracy i się zastanawiam, czy nie przyjąć, tylko jest taka sytuacja, że musiałbym faktycznie na dłużej i studia musiałbym robić zaocznie, więc tak naprawdę w pełni mógłbym odpowiedzieć dopiero w lipcu.
1: Jeżeli studia miałbyś już jakieś wybrać, to jakie kierunki by cię interesowały?
6: Pielęgniarstwo zdecydowanie, a jeśli nie pielęgniarstwo, to do jakiejś szkoły policjalnej na technika masażystę. To też jest fajna sprawa.
1: U nas właśnie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych jest pielęgniarstwo. Myślisz, żeby zostać właśnie w Koszalinie i wtedy tutaj studiować?
6: Tak, tak. Tak myślałem, bo mam kolegę, który w Słupsku bodajże jest na pielęgniarstwie. Mówi, że jest okej, ale mi się nie widzi dojeżdżać codziennie rano na uczelnię do Słupska.
1: Tym bardziej, że tutaj mam.
6: Paliwo kosztuje.
1: Jakie rozszerzenie będziesz zdawał?
7: Rozszerzenie tylko mam angielski.
1: I co w takim razie po szkole? Czy planujesz studia, czy planujesz pracę?
7: Studia i pracę planuję, a więc będę w obie ścieżki szedł.
1: Okej, okay, angielski rozszerzony, to w takim razie filologia angielska na studia?
7: Właściwie to nie wiem jeszcze do końca.
1: Czyli będziesz się zastanawiał?
7: Tak, tak, okay. Będę się zastanawiał.
1: Powiedz mi, jakie rozszerzenia będziesz zdawała?
4: Matematykę, angielski i fizykę. Jakoś tak wybrałam nagle i tak zostało, z angielskiego tylko mówię.
1: W takim razie po szkole planujesz studia, pracę?
4: Tak, studia. Jadę do Gdańska, no i planuję jakieś studia, ale zobaczymy, gdzie się dostanę.
1: A jakie kierunki cię interesują?
4: Chciałam iść na SP, na malarstwo, ale chyba poczekam rok i pójdę teraz może na pielęgniarstwo, coś takiego.
1: No pielęgniarstwo jest też u nas w Koszalinie, przewidujesz, żeby właśnie tutaj w Koszalinie zostać?
4: Nie, nie, nawet jak nie dostanę się na żadne studia, to raczej wyjeżdżam od razu do Gdańska, no bo to jest taka okazja, raz na życie, nie? Trzeba tak wyrwać się z tego miasta w końcu. Tak, więc raczej będę jechać.
1: Powiedz mi, jakie rozszerzenie dajesz?
4: Biologię i chemię.
1: Czyli rozumiem, że chcesz pójść na jakiś kierunek medyczny?
4: Tak, w pielęgniarstwo chciałabym pójść.
1: W Koszalinie też mamy pielęgniarstwo w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Czy w ogóle przewidujesz tutaj zostać, czy raczej wolałabyś gdzieś dalej?
4: Myślałam o Koszalinie, też biorę pod uwagę Szczecin, ale właśnie zobaczę, jak to pójdzie.
8: Ja się przygotowuję do rozszerzenia z matmy i z angielskiego też.
1: Co po szkole? Studia, praca, czy macie już jakieś plany?
9: Ogólnie planuję studia w dziedzinach w sumie pseudoinżynierskich.

0: wszystkich, ale powiedziałbym, że bardzo na przykład chciałbym wzornictwo przemysłowe studiować lub jeśli się uda, to inżynierię dźwięku.
1: Bardzo ciekawe kierunki. A u ciebie jak to wygląda?
2: U mnie to wygląda raczej jako jakiś kierunek logistyczny, coś związane z matematyką i gdzie może się przydać język angielski. Dlatego właśnie takie rozszerzenia mam.
3: Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca. Materiał Olgi Kisielewskiej.
4: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael, a na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Alicja Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love Ya. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami i tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowia w Olsztynie. Przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Yankee Gee, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy 30 maja wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber.

12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber.

Avicii E-Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment w razie, gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

0: fuck up.
1: No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ Matajka z bałaganem. Plan B.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar, 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać noc na oglądanie Eurowizji, ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie, Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z kamą zeskowego poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. Jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale, tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. Radio SK. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
3: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.com. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed

0: obniżką 169,99.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia

Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
8: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
7: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
8: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawy.

0: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewki.
2: Także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewki.

0: rabat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: I po reklamie.
2: Koszalin na czasie.
3: Oliwia Kisielewska. 23 maja w Drawsku Pomorskim odbędzie się SK Rider Show, czyli oficjalne otwarcie sezonu motocyklowego z udziałem DJ-a, ekspertów z motobandy i portalu ścigacz.pl. Na uczestników czekać będą liczne atrakcje, w tym zlot jednośladów, symulator MotoGP, festiwal food trucków oraz po raz pierwszy śmigłowiec Radia SK. Z kolei 30 maja w Koszalinie odbędzie się Night Skating Family Edition. Uczestnicy pokonają łatwą trasę o długości ponad 7 km w spokojnym tempie.
4: Muzyką się żyje.
5: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na siódmym miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
6: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
5: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwogang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Puczyło. Cześć!

0: Εσύ.
1: Εσκά Κοσάρι.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się, prawie uwaga, 6000 punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5000 kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Eska gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit.
2: Radio SK.
0: Uwaga, gram!

0: Co za hit? The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11, a przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most. Ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
2: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
3: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.
7: SK

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra, talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę. Albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze. No i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: Reklama.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych.

0: i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: To będzie ostatnia reklama. Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
2: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
1: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
2: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
1: Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl, a jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. 2 lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18:00. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Swims, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. I jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: A tak w ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Deep.

0: Marshmello, Ellie Goulding, Ava Jani, Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Westę. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj, dziś będzie się dzisiaj działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią, Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski, a więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Radio SK. Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Dzień dobry, sąsiadce.
10: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
11: To do zobaczenia.
10: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w dłogi! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
14: I po reklamie.
15: SK

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żarta.

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej dwudziestki. To Jazzy i Can't Deny It. Bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Eska Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20 mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22 już najlepsi DJ i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada. Radio SK. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: każde złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: I po reklamie.
8: Koszalin na czasie.
9: Oliwia Kisielewska. 23 maja w koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej odbędzie się turniej Pasja Cup, świętujący 20-lecie studia tańca Pasja. Wydarzenie wypełnią całodniowe bloki taneczne, darmowe lekcje z Robertem Rowińskim oraz uroczysta gala wieczorna z udziałem najlepszych par świata, którą poprowadzi Agnieszka Kaczorowska. A od 22 maja warto wpadać do Kołobrzegu. Tam będą trwały regaty Trzy Perły w programie Moc Atrakcji, od wielkiej parady jachtów przez strefy z food truckami, aż po koncerty.
10: Muzyką się żyje.
11: Bangaranga. Ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla Was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Loredy Demar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny. Sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Mati Fuczyło, cześć.

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo. No to w takim razie zróbmy to.

0: z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie, dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to.

0: pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
0: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
3: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. Z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
3: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
7: I po reklamie.

To Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga!

0: Jest i on.
1: I wchodzi on.
0: Cały
1: i
0: na
1: niebiesko. I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczy.
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę co? Co Mati Fuczyło leży na kanapie. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluję razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie Zeską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hicior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko Wesce.
0: O, taki Roki tylko Wesce i taki Łuki tylko Wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
7: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
8: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
7: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
8: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
7: Zaprasza
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton.

0: Zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski. 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów, nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
4: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4 dwunastki od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
3: I co ciekawe, występ Alicji Szczęplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w Strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata dwa razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie, to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspominała o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak. Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie, ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chase i Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jaka nas niespodzianka spotkała, jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ona zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram Bledkę. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Krzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
5: I po reklamie.
6: Eska.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. I po reklamie.
4: Koszalin na czasie.
5: Oliwia Kisielewska. Od piątku w kinie Helios w Koszalinie czekają na Was gorące premiery, na które Radio SK oczywiście z przyjemnością Was zabierze. Z nowości pojawił się film przygotowy Drzewo Magii, horror Obsesja oraz film animowany Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Jeżeli chcecie wyskoczyć do kina na nasz koszt, mamy dla Was zadanie. Napiszcie, kto wyreżyserował film Drzewo Magii, a odpowiedzi ślijcie pod adres koszalin@sk.pl. A 21 maja zaczynają się Dni Koszalina w programie Koncerty, Spektakle i wiele więcej.
6: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
7: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
6: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejorz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
8: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
9: Mistrz! Kolejorz! Mistrz! Kolejorz!
6: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
10: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
11: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
10: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Duńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: To jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem, Martyna, wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.

Damian Dawid i Tajla w Radiu SK, a dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21.15 zagrał siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I

0: No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
9: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
8: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
9: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
8: Zaprasza
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
11: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
14: Jakich ludzi?
13: No tych, co szukają aut.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Ojciec, nie to okno. To tu.
14: Gdzie?
15: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
14: AI? Ajajaj.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
20: I po reklamie.

0: niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. I Ben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodniej. Za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji.

0: www.obuwie.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
3: I po reklamie.
4: Minęła 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
5: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
4: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
6: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni.
4: Finał Ligi Mistrzów o 20.30, a wcześniej o 17.00 mecz o trzecie miejsce. PGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
7: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród 4 najlepszych drużyn świata są 2 polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie. Dawid Podsiadło, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Koszalin.

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Safiris Baxter z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundary!
8: Kto?
9: Wundary! Wundary!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
14: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
15: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
14: O, pyszna zapiekanka.
15: A może dowolny posiłek?

0: o dowolnej porze.
1: To rozumiem.
0: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie. I Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: tylko promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na

0: AI tamto? A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie.

0: Ciebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: I po reklamie.
12: Koszalin na czasie.
13: Oliwiek Sielewska. 23 maja Drawsko-Pomorskie ponownie stanie się motocyklową stolicą regionu podczas SK Rider Show. W programie m.in. zlot motocykli, rozmowy z ekspertami, DJ Radia SK, konkursy, food trucki, strefy chilloutu i dla dzieci i wiele, wiele więcej. Nowością będzie ekipa motobandy i ścigacza.pl, symulator MotoGP oraz śmigłowiec Radia SK. A już od 22 maja warto zajrzeć do Kołobrzegu na regaty Trzy Perły. W programie para dajachtów, darmowe przejażdżki skuterami czy strefa food trucków.
14: Zbliża się 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze, a wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek, tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
15: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony: a po co ci taka sukienka, nie możesz pójść w starej?

0: Rita Ora w Radiu SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak. Tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17:00 zmierzy się z Ziratem Bankasi Ankara, a potem o 20:30 wielka walka Aluronu z CMC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno i istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Trzy podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o dzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.

0: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
0: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
5: I po reklamie.

0: Einot w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza, słuchajcie. Podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga!
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Taka promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii.

0: Bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Minęła 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu, to przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
2: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody...

0: Rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
1: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody

0: Przed nami Copernicus Festival w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa, brązowy medal, gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
1: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie. Ja się

0: Rudimental i Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Mata i Kas Bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze, wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości, w piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOS, który wykonał Disneyraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46, Szczecin Kurza 4.
14: Kto powiedział smartfon gratis?

0: Play, bo teraz przy zakupie pierwszego drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga motocykliści, odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
3: I po reklamie.

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry, imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: I let

0: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
1: A w tobie?
0: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
8: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
7: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
8: A o 18 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
7: Zaprasza
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX.
12: I to tu?
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: I po reklamie.
16: Koszalin na czasie.
17: Oliwia Kisielewska. W koszalińskim kinie Kryterium czekają na Was 3 wyjątkowe produkcje, na które oczywiście z przyjemnością Was zabierzemy. Na wielkim ekranie zobaczycie Diabeł ubiera się u Prady 2, Kwiecień oraz Lejle. Jeżeli chcecie zgarnąć podwójne bilety na jeden z tych seansów, odpowiedzcie na pytanie, kto wyreżyserował film Diabeł ubiera się u Prady 2. Swoje odpowiedzi ślijcie na adres koszalin@sk.pl. Z kolei już 30 maja coś dla Panów Rolek i Wrotek. Kolejna edycja Night Skatingu, tym razem w rodzinnej odsłonie. A trasa liczy ponad 7 km.
18: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
19: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
18: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też ofertę z USA i Włoch.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
19: I po reklamie.

0: Express. Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Masz

0: weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: I po reklamie.

Reklama. Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News.

0: Bohaterami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki!
0: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie.
3: Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12.
0: Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Jeska Koszalin News.
1: Najlepsze taneczne pary z całej Polski w jednym miejscu. 23 maja parkiet koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej zapłonie, a wszystko za sprawą jubileuszowej edycji Pasja Cup 2026. W ramach Pucharu Polski do naszego miasta zjadą najlepsze pary taneczne. Wisienką na torcie będzie uroczysta gala wieczorna, którą poprowadzi Agnieszka Kaczorowska. Oprócz tego studio Tańce Pasja obchodzi swój jubileusz, co tworzy to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym. O szczegółach tej edycji Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
2: Robert Rubiński, założyciel studia Tańca Pasja.
3: Violeta Wojciechowicz, właściciel studia Tańca Pasja.
4: Nadchodzi kolejna edycja Pasja Cup 2026. Co w tym roku znalazło się w programie? Czego mogą spodziewać się nasi słuchacze?
2: No przede wszystkim to już jest kolejna impreza, którą organizujemy. Już wiele ich zorganizowaliśmy, a w tym roku mamy coś wyjątkowego ze względu na to, że mamy 20-lecie. Więc atrakcji będzie bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim zaczynamy blok od 9 rano z najmłodszymi uczestnikami. Tam będzie rywalizacja sportowa. Później zaczynamy blokiem, który będą tańce nowoczesne, grupy taneczne, inne formy tańca. A kończymy galą wieczorną, którą zaczynamy o godzinie 17, ze względu na to, że mamy Dni Koszalina i jednak jesteśmy wpisani jako część tych Dni Koszalina, obchodów jubileuszowych Dni Koszalina, z czego jesteśmy bardzo wdzięczni za to wyróżnienie. O godzinie 17 rozpocznie się gala wieczorna, gdzie zatańczą najwyższe kategorie taneczne. Są to kategorie taneczne Under 21 i kategorie dorośli w Pucharze Polski. No i już wiemy, że przyjadą do nas najlepsze polskie pary, więc ciężko nam było to zorganizować do końca, ale rzeczywiście się udało. Te pary będą to pary, które tańczą na mistrzostwach świata, na największych turniejach świata, więc będzie na pewno na co popatrzeć i oko zawiesić. No a całość jakby taką wisienką na torcie będzie to, iż ponownie w tym roku poprowadzi galę wieczorną Agnieszka Kaczorowska, ale tym razem też będzie to trochę w innej formie. W zeszłym roku miała okazję zatańczyć ze mną, a na nasze 20-lecie zatańczy ze swoją celebrycką gwiazdą, z Marciną Rogacewiczem, część swojego spektaklu muzycznego, autorskiego. Spektakl 7 jest spektaklem, który bardzo jest promowany w Polsce i sprzedaż biletów jest bardzo, są wyprzedane, więc oni dodatkowo robią te spektakle, żeby rzeczywiście ludzie mogli ujrzeć. No i jakby na naszą prośbę, przez naszą znajomość i przyjaźń, to będzie chyba dla nich pierwsze takie wystąpienie, że w trakcie turnieju tańca będziemy mogli zobaczyć fragment tego spektaklu, więc turniej tańca nie tylko z innymi formami tańca, ale również stanie się teatralną formą tego dnia.
4: A ilu tancerzy w ogóle się spodziewacie?
3: To znaczy cały czas trwają zapisy. My zapisy i listy startowe zamykamy dopiero w poniedziałek, więc cały czas

0: jeszcze jest bardzo ważne podczas tego turnieju, to co nas bardzo mocno wyróżnia na rynku, to to, że zawsze staramy się podczas takich imprez robić coś, co jest jakby częścią taką darmową dla mieszkańców Koszalina, dla dzieci. I tutaj też postanowiliśmy wyjść do naszych mieszkańców. O godzinie 12 będzie wielka darmowa lekcja tańca z okazji Dnia Mamy, ponieważ bliziutko 26 obchodzimy Dzień Mamy. I będzie przygotowana również strefa dla dzieci, tak? Będzie strefa zabaw, animacji, dmuchańców, będą lekcje akrobatyki, artraki, konkursy z nagrodami dla mam i dla dzieci, tą lekcję, którą poprowadzi Robert Trowiński, więc serdecznie zapraszamy. Jest to wejście darmowe, godzina 12, więc turniej naprawdę składa się z wielu składowych, że tak powiem, ponieważ bardzo chcieliśmy pokazać na tym 20-leciu, co robiliśmy, co robimy i co będziemy robić, tak? Że nie tylko taniec towarzyski, też inne formy taneczne, że ogólnie zajmujemy się bardzo szeroko tańcem.
1: Gdzie się odbędzie Pasja Cup? Którego dnia, o której? Tak organizacyjnie, żeby nasi słuchacze wszystko dokładnie wiedzieli.
0: Co roku organizujemy turniej w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie na ulicy Śnieteckich 4. Jest to 23 maj. Startujemy godzina 9, 12 darmowa lekcja, 14 inne formy taneczne, 17 wieczorna gala taneczna Pucharu Polski.
1: I właśnie też jeszcze tutaj dopytam o Agnieszkę Kaczorowską. Rozumiem, że to będzie fragment spektaklu.
2: Oczywiście tak, to będzie fragment spektaklu, dlatego że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to był cały spektakl, który trwa godzinę 45 minut, ponieważ jest to będzie fragment show, ze względu wybrany przez nich, bo będzie rywalizacja sportowa w trakcie. Proszę nam wierzyć, że będzie bardzo, bardzo tanecznie i bardzo emocjonujące.
1: Ja jeszcze też dopytam o te właśnie formy taneczne. Jakbyście mogli nam opowiedzieć troszkę więcej o rodzajach tych tańców, które będziemy mogli zobaczyć na scenie.
0: To są inne formy taneczne. To jest bardzo szeroko rozumiana dziedzina taneczna, ponieważ i w tej dziedzinie możemy zobaczyć taniec współczesny, hip-hop, nowoczesne formy taneczne, disco, więc tutaj tak naprawdę te inne formy taneczne, to jest taki festiwal, w którym każdy może zespół i mini zespół zatańczyć. Także od kategorii do 7 lat, najmłodsze maluszki już będą brały udział w takim festiwalu, po kategorię powyżej 14-15 życia.
1: Jeszcze bym chciała tak bardzo podkreślić to, że to jest Puchar Polski, żebyście mogli coś jeszcze więcej nam o tym powiedzieć.
2: No, Puchar Polski to jest kategoria jakby turnieju i ranga turnieju, gdzie pary, najlepsze polskie pary zbierają punkty do Mistrzostw Polski i później do Mistrzostw Świata, więc taki Puchar Polski to są najlepsze polskie pary. No nam bardzo miło powiedzieć, że rzeczywiście te kategorie, które organizujemy, to tak naprawdę w każdej kategorii znajduje się, tak jak i w innych nowoczesnych formach, uczestnicy również Studia Tańca Pasja, więc tych par ze swojego jakby ramienia wystawiamy bardzo, bardzo dużo i grupy w nowoczesnych formach tanecznych, więc z tego jesteśmy bardzo dumni, bo to jest 20 lat pasji, a rzeczywiście mamy bardzo dużo uczestników. No i ten Puchar Polski, no to tak jak wspomniałem, najwyższe kategorie taneczne, najwyższe klasy taneczne. My możemy się pochwalić, że dwie pary z Koszalina, które mają S-klasę i są półfinalistami Mistrzostw Polski oraz finalistami Mistrzostw Polski, będą występować w tym Pucharze Polski w kategorii Under 21 i w kategorii dorosłych. Więc to są najlepsze koszalińskie pary, nie ma lepszych pary, jeżeli chodzi o te kategorie. I no, a kategoria jest sama, jakby najlepsza ze wszystkich kategorii, więc jesteśmy dumni, że takie dwie pary, które tańczą światowe turnieje już, będą reprezentowały Pasję Koszalin.
1: No właśnie, Pasja, 20 lat działalności, no jest to piękna historia, jubileusz w tym roku. Chciałabym, żebyście też opowiedzieli troszeczkę o studiu, o tym, jeżeli możecie, jak to się zaczynało, o takich najlepszych momentach.
2: Najlepszych momentów jest mnóstwo, co tydzień jakby odbieramy, bo rzeczywiście stworzyliśmy atmosferę w Studio Tańca Pasja, która jest no bardzo taka radosna, szczęśliwa, pogodna, a to przede wszystkim rodzinna, bo my tworzyliśmy pasję jako rodzinny biznes. Violeta jest moją siostrą, więc jesteśmy rodzeństwem, które postanowiło realizować się taneczne. Moja siostra kiedyś tańczyła, więc ma doświadczenie, jeżeli chodzi o taniec, a ja jeszcze nie przestałem. Więc tanecznie z pasją przechodzimy nasze życie. Wiola zajmuje się bardziej organizacyjnymi sprawami i głównie zajmuje się takimi organizacyjnymi sprawami, jak organizacje turnieju, jest menadżerem też studia. Ja bardziej zajmuję się artystyczną częścią i tych widowisk i tak naprawdę pasji z całego studia. Więc oczywiście mamy fantastyczną kadrę, młodą kadrę, która cały czas my ich rozwijamy i oni przekazują swoją wiedzę dalej, więc to też jest bardzo fajne. No i mamy taką naprawdę rodzinną atmosferę. Zaczęło się to 20 lat temu i jest

0: świętować. Tak naprawdę z naszego ramienia Studia Tańca Pasja wykształciliśmy mnóstwo tancerzy, którzy tańczą po świecie i to jest taka tak naprawdę duża duma, ale nie mówimy, że to trzeba jeździć po świecie i tańczyć po świecie, bo nasze koszalińskie pary również jeżdżą na świecie i są czołowymi polskimi parami, więc naprawdę mamy się czym pochwalić w tańcu towarzyskim, ale w innych formach tanecznych również, czy w akrobatyce, czy w tańcu nowoczesnym. No rzeczywiście tych wyników i tych osiągnięć jest bardzo dużo, co nas bardzo, bardzo cieszy i jakby no napiewa nas dumą.
1: Ja jeszcze tak organizacyjnie może zapytam właśnie, jak funkcjonuje wasza szkoła, w sensie jakie macie grupy, jak można do was dołączyć?
2: W Studiu Tańca Pasja można uczyć się już od trzeciego roku życia, więc ten wachlarz tych usług jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży. Często taki trudny nawet do wyboru, ponieważ jest tych form tanecznych bardzo dużo. Ponowoczesne formy taneczne. Bardzo teraz popularna jest akrobatyka powiązana z tańcem, więc jest dużo takich zajęć obecnie w pasji. Taniec towarzyski, co oczywiście jest zawsze domeną naszego studia, już można od piątego roku życia rozpocząć taką przygodę z tańcem towarzyskim. Inne formy taneczne, nowoczesne formy taneczne, hip-hop, zajęcia dla osób dorosłych, dla pań, z latino, w parach, nowożeńcy. Pro-am, gdzie profesjonalista tancerz tańczy z amatorem. Więc tych form i tych możliwości spędzania czasu z tańcem jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Także zachęcam do takiego spędzania czasu, do takich zajęć dla dzieci pozaszkolnych, ponieważ no, na przestrzeni tych lat ostatnich widzimy, że rzeczywiście taniec bardzo mocno wzbogaca dzieci, czy taniec, czy gimnastyka, czy akrobatyka. To jest coś, czego dzieci naprawdę w tych czasach bardzo mocno związanych z mediami i z elektroniką jak najbardziej potrzebują tego ruchu i tego takich spotkań z dziećmi i młodzieżą.
0: Co jest bardzo istotne w ogóle, to stworzyliśmy taki autorski program artystyczny, że u nas dzieci się zaczynają rozwijać poprzez zapisanie od najmłodszego roku życia tak naprawdę i włączamy jakby wszystkie elementy tańca. I to dziecko, które rzeczywiście już ma styczność po pierwszym, po drugim roku życia z tańcem, może sobie dobrać swój rodzaj tańca i rozwija się w przestrzeni i w dziedzinie, którą pragnie. A tak naprawdę Studia Tańca Pasja zapewnia wszystkie te dziedziny. Więc to nas wyróżnia na rynku w koszalińskim, ponieważ u nas są wszystkie formy taneczne, bo taniec towarzyski, hip-hop, taniec nowoczesny, akrobatykę i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście to dziecko ma takie prawo wyboru i kształci się i rozwija w dziedzinie, której chce i robi to na najwyższym poziomie w mieście.
2: Ponieważ nie jesteśmy szkołą taką mocno profilowaną. Wiadomo, że gdzieś ten taniec towarzyski towarzyszy nam, ponieważ z niego się wywodzimy, natomiast nie jesteśmy profilowaną taką szkołą z jednej dziedziny, więc to rzeczywiście jest to, co udało nam się osiągnąć przez 20 lat.
1: Tych form tańca jest właśnie bardzo dużo i ja bym chciała was zapytać, czy dalej jednak ten towarzyski jest najpopularniejszy u was, czy coś innego już zaczyna troszeczkę wskakiwać do góry?
2: Bardzo jest to podzielone. Ostatnimi czasy znowu taniec z gwiazdami bardzo mocno stał się popularny i to jest też tak, że jaka fala jest gdzieś w mediach, taka fala też jest troszeczkę u nas, ale bardzo, można powiedzieć, że u nas jest pół na pół. Połowa tańca towarzyskiego, a druga połowa to są inne formy taneczne połączone też z tą akrobatyką. Natomiast cieszy nas bardzo mocno, że taniec towarzyski wraca do takiej naprawdę świetności, bo rzeczywiście zainteresowanie w tym sezonie tanecznym tańcem towarzyskim było bardzo, bardzo duże.
0: Można też powiedzieć ze względu na to, że rzeczywiście z tym domeną jest taniec towarzyski, tylko ze względu na to, że ja z moich jakby osiągnięć tanecznych jako dyrektor artystyczny tej szkoły tańca, no rzeczywiście bardzo kierunkuję te osoby, które rzeczywiście decydują się na taniec towarzyski i mają bardzo dużo takich możliwości, a przede wszystkim też kontaktu, bo umówmy się, że rzeczywiście można tańczyć, ale też trzeba wiedzieć, gdzie występować, jak występować, w jaki turniej brać udział, żeby osiągnąć sukces. No jednak ja przetarłem tę drogę w Koszalinie. Myślę, że nikt tak nie przetarł tej drogi, więc ja jeszcze dalej jestem czynnym tancerzem. Mam kilka projektów w głowie, które chciałbym jeszcze zrealizować, nie omijając przy tym Koszalina, więc naprawdę zapraszamy do Studia Tańca Pasja.
1: Dlaczego warto 23 maja pojawić się w hali widowiskowo-sportowej i zobaczyć to wyjątkowe widowisko na własne oczy?
2: Ponieważ jest to widowisko przede wszystkim dla każdego, tak? I dla małego, i dla dorosłego, i dla mamy, i dla taty. Jest to wydarzenie taneczne, ale mnóstwo będzie się działo również dla osób, które z tańcem nie są związane, a być może po tej imprezie staną się częścią takiej rodzinnej, tanecznej atmosfery. Więc zapraszamy serdecznie 23 maja, hala widowiskowo-sportowa. Zaczynamy od 9. Sprawdzajcie nasze social

0: Media, tam będzie wszystko powiedziane, co się będzie o której godzinie działo dokładnie.
1: Przypomnijmy, Pasja Cup 23 maja w hali widowiskowo-sportowej. Rywalizacja startuje o 9. O 12 zaplanowano darmową lekcję tańca dla mieszkańców. Szczegółowy harmonogram znajdziecie w mediach społecznościowych Studia Tańca Pasja.
2: SK Koszalin.
1: Białe żagle, zapach morskiej bryzy i port, który przez 3 dni nie będzie kładł się spać. Kołobrzeg szykuje się do wielkiego otwarcia sezonu żeglarskiego. 22 maja ruszają regaty Trzy Perły, a program imprezy dosłownie pęka w szwach. Od koncertów szantowych przez strefę food trucków, aż po widowiskowe pokazy ratownictwa SAR. O tym, co dokładnie znalazło się w programie, Oliwia Kisielewska pyta naszych gości.
3: Arkadiusz Gawryluk, Bałtycka Grupa Żeglarska.
4: Witam serdecznie, Paweł Szyszka, Bałtycka Grupa Żeglarska.
5: Nadchodzi wydarzenie Trzy Perły. Dlaczego warto się nim zainteresować? Co to jest za wydarzenie i jaki jest jego główny cel?
4: A więc tak, 22-24 maja serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sportu wodnych i tylko sportu wodnych na Kołobrzegu na regaty Trzy Perły.
3: No, regaty, które rozpoczynają sezon żeglarski w Kołobrzegu, to też będzie otwarcie sezonu żeglarskiego w Kołobrzegu. Etap regat Trzy Perły i to jest etap Kołobrzeg, który organizujemy my jako Bałtycka Grupa Żeglarska.
5: Ja może dopytam o te etapy, o co z nimi chodzi?
4: Jedną z pereł jest Kołobrzeg, drugą Darłowo, trzecią Ustka. I etap Kołobrzeg jest właśnie jednym z etapów regaty Trzy Perły.
5: Czyli właśnie to Kołobrzeg rozpoczyna ten sezon żeglarski.
3: Tak, zgadza się.
5: Program tego wydarzenia jest ogromny, pęka w szwach tak naprawdę. Co w nim się znalazło? Czego możemy się spodziewać?
4: A więc tak, zapraszamy wszystkich serdecznie do kołobrzeskiego portu jachtowego, w którym będzie stała przepiękna duża scena, na której wystąpi około 14 zespołów i będzie 26 wydarzeń kulturalnych, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Oprócz tego będzie strefa gastronomiczna, będzie stało około 12 food trucków, będzie kilka klubów sportowych, m.in. klub karate, Kyokushinka z Kołobrzegu, będzie zespół Wigor. Będzie się naprawdę dużo działo. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
5: To może rozwijmy jeszcze troszkę te atrakcje i te właśnie sportowe, i te kulturalne. Co dokładnie zobaczymy na scenie? Kogo zobaczymy na scenie?
4: No więc może tak. Zacznijmy od tego, co się będzie działo na scenie. Zaczynamy już w piątek. Może nie od samego rana, ale od południa. Zaczynamy i od godziny 16 będzie już koncert muzyki greckiej. Później będzie koncert zespołu szantowego Keja, zespołu szkół morskich i koncert zespołu Anny i Tomka Trasta z Koszalina. To jest piątek. W sobotę będzie od samego rana już coś się działo, czyli o godzinie 10 zaczynamy z zespołem Majtki Bosmana, później z zespołem rockowym Honest z Bart. Jest to miasto partnerskie, miasta Kołobrzeg. Bardzo fajna kapela, tu polecamy gorąco. Później mamy znowu Anię i Tomka Trasta, ceremonię wręczenia pucharów przez panią prezydent miasta Kołobrzeg, przez naszych sponsorów. Później mamy zespoły Mietka Folka, w międzyczasie będzie grał cały czas Dysz DJ, później zespół Niezbędny Balast i na tym będziemy tutaj kończyli sobotę. I mamy jeszcze niedzielę na scenie. W niedzielę będą pokazy, tak jak wspomniałem, karate klubów sportowych Kyokushinka, koncert muzyki greckiej ponownie się pojawi na naszej scenie, później będzie zespół Wigor, zespół Mewa i w niedzielę kończymy imprezę na scenie około godziny 17. Natomiast poza sceną będzie się również odbywała cała masa wydarzeń. O godzinie 9 rozpoczynamy rozpoczęcie sezonu żeglarskiego w Kołobrzegu i to będzie Technikum Rybołówstwa Morskiego wraz z panią prezydent. Przepiękny przemarsz. Tak jak wspomniałem, oprócz tych wszystkich atrakcji, które będą odbywały się na scenie, oprócz wielkiego otwarcia sezonu żeglarskiego, będzie przepiękna parada jachtów pod galą banderową i to się będzie odbywało o godzinie 11.30. Warto przyjść pod latarnię morską w Kołobrzegu, tam będzie ustawiona druga scena, bo jak wspomnieliśmy wcześniej, tego weekendu będą się również odbywały obchody dni Kołobrzegu, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. Tak więc stojąc przy latarni zobaczycie Państwo przepiękną galę banderową około 35 jednostek wychodzących na redę portu w Kołobrzegu i przygotowujących się do regat. Tam też serdecznie Państwa zapraszamy.
5: Właśnie też chciałam o to dopytać. 35 załóg w takim razie się do Państwa zgłosiło. Czy jeszcze się można zgłaszać?
4: Jeszcze się można zgłaszać. Na dzień dzisiejszy już mamy ponad 150 uczestników tych regat, także to będzie bardzo fajna zabawa.
5: Będą też nagrody. Będą puchary. Kiedy będzie można zdobyć te nagrody i za co?
4: No nagrody oczywiście za pierwsze, drugie miejsce.

0: Także każdy wyjdzie z nagrodą. Wszystkich serdecznie zapraszamy do losowania.
1: W programie też widziałam, że będzie piknik żeglarski. Na czym on będzie polegał?
0: Piknik żeglarski będzie polegał właśnie na wspólnych zabawach z dziećmi, z młodzieżą, z tymi zespołami, o których wspomniałem, z klubami sportowymi, które się tam pojawią. Będzie z nami również klub Joseph Conrad, będzie ten klub Kyokushinka Karate, który będzie miał takie dni otwarte, będą robili różnego rodzaju pokazy wszystkich swoich umiejętności. Oprócz tego będzie strefa food trucków, będzie coś można zjeść, będzie można potańczyć, pobawić się, pośmiać, pośpiewać.
1: To jest wydarzenie otwarte dla wszystkich, nie trzeba mieć nic wspólnego z żeglowaniem, żeby wziąć w tym udział.
0: Jak najbardziej. Taka jest właśnie nasza idea, taka jest formuła. Chcieliśmy stworzyć imprezę dla wszystkich, nie tylko dla żeglarzy. Oczywiście żeglarze są dla nas najważniejsi, ale impreza jest dla wszystkich.
1: Jeszcze raz przejdę do tych zgłoszeń, bo powiedział pan, że jak najbardziej można się dalej zgłaszać. Jak to w takim razie można zrobić?
0: Najlepiej przez formularz zgłoszeniowy będący na naszej stronie. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia strony bałtyckagrupażeglarska.pl.
1: Organizacyjnie, gdzie, kiedy, od której, do której, jak to wszystko tak pod względem takim organizacyjnym będzie wyglądało, gdzie mieszkańcy Kołobrzegu, Koszalina i regionu powinni się pojawić i o której godzinie.
0: Wszystkie informacje również Państwo znajdziecie na naszej stronie bałtyckagrupażeglarska.pl. Tak naprawdę bawimy się od piątku do niedzieli. Miejscem zabawy jest port jachtowy Kołobrzeg i tam Was serdecznie zapraszamy. 22-24 maja.
1: No i właśnie dlaczego warto tego 22-24 maja być w Kołobrzegu, widzieć

0: pojawić i o której godzinie.
1: Wszystkie informacje również Państwo znajdziecie na naszej stronie bałtyckagrupażeglarska.pl. Tak naprawdę bawimy się od piątku do niedzieli. Miejscem zabawy jest port jachtowy Kołobrzeg i tam Was serdecznie zapraszamy. 22-24 maja.
0: No i właśnie dlaczego warto tego 22-24 maja być w Kołobrzegu, widzieć?
1: Pracujemy nad tym wszystkim już od listopada ubiegłego roku, stąd tak bogaty program. Naprawdę warto nas odwiedzić, warto to zobaczyć, warto bawić się razem z nami.
0: I myślicie, że to będzie już taka tradycja, że będziecie kontynuować to?
1: Myślimy, że to nie będą tylko te jedne regaty. Na przyszły rok planujemy co najmniej dwie imprezy regatowe.
0: No właśnie, no bo Kołobrzeg jest takim idealnym miejscem, można by powiedzieć, na takie wydarzenia. I czy możemy się spodziewać, że nawet w tym roku byście coś jeszcze wymyślili dla nas?
1: W tym roku będzie trudno, dlatego że tak jak wspomniałem wcześniej, pracujemy nad tym już od listopada. To jest naprawdę moc pracy przy 7 osobach. Naprawdę jest co robić.
2: Oprócz wszystkich wydarzeń na scenie i koncertów, program nasz wygląda tak, że 22 maja o godzinie 16 mamy powitanie załóg i otwarcie strefy gastronomicznej u traków. No i imprezy żeglarskie w Reducie. W sobotę rano o 9 mamy rozpoczęcie sezonu żeglarskiego, który otwiera pani prezydent Anna Mieszkowska. Później o 10.45 jest odprawa sterników i wypłynięcie w morze. 11.30, tak jak tutaj Paweł wspomniał, uroczysta parada jachtów regatowych. Tutaj zapraszamy koło Latarni Morskiej. O 12 równo jest start regat jachtów pełnomorskich w ramach trzech pereł, ale równolegle w porcie jachtowym na obrotnicy jest start małych regat Hansa 303 Optimist, to są dzieciaczki. O 14 jest zakończenie biegów właśnie Hansa, tych dzieci, a o 14.30 pokaz ratownictwa wodnego SAR i BSR w porcie jachtowym. 16.30 na scenie naszej jest ceremonia wręczenia Pucharu Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz rozdanie i losowanie nagród.
0: Ja jeszcze właśnie tak dopytam o te jachty. Czy one będą w jednym miejscu, czy będzie właśnie, bo pan też wspomniał tutaj, że będzie można wypłynąć. I na czym to wypłynięcie będzie polegało?
2: Odprawa sterników i wypłynięcie w morze to jest coś takiego, że odprawa kapitanów i wyjście w morze jednostek startujących. Jednocześnie to jest przygotowanie jakby do tej uroczystej parady jachtów regatowych.
0: I właśnie na te jachty będzie można wchodzić, będzie można je podziwiać wewnątrz, czy tylko z zewnątrz?
2: Jest taka możliwość, udostępnimy kilka jednostek do zwiedzania, ale to nie o tej godzinie, to raczej będzie właśnie po południu.
0: I co takiego najciekawszego Kołobrzeżanie będą mogli zobaczyć na takim jachcie?
2: No jak wygląda jacht w środku, to jest samo w sobie bardzo ciekawe. Można zadawać pytania kapitanom, którzy będą odpowiadali, jak się pływa na żaglach. Można zobaczyć, jak żeglarze pokonują morza, żyją, mieszkają, jak wygląda to życie wewnątrz jachtu na morzu.
0: Czyli będzie można naprawdę tak z bliska uzyskać kontakt z osobami, które właśnie na co dzień to robią i one jak najbardziej chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
2: Tak, oczywiście. Zapraszamy.
0: W programie znalazł się także jubileuszowy zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej. Co więcej, może nam pan o tym powiedzieć?
1: Jest to wydarzenie o szczególnym znaczeniu edukacyjnym. Faktycznie jest to 35-lecie zlotu Jungów a Ligi Morskiej i Rzecznej. Jest to młodzież z całego kraju, która jest edukowana w kierunku właśnie żeglarstwa, morza, wody, brania udziału w różnego rodzaju imprezach morskich i to jest coś pięknego. To jest tradycja, którą zapoczątkował nasz świętej pamięci przyjaciel Antoni Szarmach, a którą w tej chwili kontynuuje Marek Padias. Idzie mu to naprawdę znakomicie, gratulujemy. I to też wszystko będzie można zobaczyć. Młodzież z całej Polski zjedzie się na tą imprezę. Oprócz tego, tak jak wspomniał kolega wcześniej, będzie profesjonalny pokaz ratownictwa morskiego w wykonaniu kołobrzeskich jednostek SAR-u i BSR-u. To będzie naprawdę widowiskowy pokaz. Serdecznie to zapraszamy. Tam wydarzyć się może wszystko. Warto to zobaczyć. Na pewno będzie też to bardzo edukacyjne dla wszystkich ludzi związanych z morzem, nie tylko z morzem. Co może się wydarzyć na morzu, jak temu zapobiegać, jak ratować ludzi, co robi SAR, co możemy sami zrobić, żeby uniknąć tego typu sytuacji. Warto to wszystko wiedzieć.
0: Jeszcze widziałam, że w programie między innymi są też skutery wodne. Co w takim razie jeszcze się znalazło w tym programie?
1: Firma będzie przewoziła naszych sędziów, ale też będzie miała swój punkt na plaży, który będzie zarówno punktem wsparcia naszego bezpieczeństwa, ale też będzie przewoził skuterami, łódkami kołobrzeżan, turystów. Będzie to dodatkowa atrakcja, którą będziemy mieli umiejscowioną na plaży, ale również u nas w porcie jachtowym. Także warto do nas zajrzeć, chociażby po to, żeby przepłynąć się zupełnie za darmo tymi łódkami.
0: Przygotowaliście też ofertę dla całych rodzin, dla dzieci. Co w tej ofercie się znalazło? Co właśnie dzieci i rodziny będą mogły wspólnie podczas tego wyjątkowego wydarzenia robić?
1: Oprócz tego klubu sportowego, o którym wspomniałem, karate i kyokushinka, będzie będzie również klub żeglarski kołobrzeski Józef Konrad, który również będzie się zajmował zarówno młodzieżą, jak i osobami w wieku średnim. Będą pokazy węzłów ratowniczych, również będą opowieści żeglarskie. Jest to klub, który w tym roku obchodzi 70. rocznicę swojego powstania.
0: W programie znalazły się też biegi dla dzieci. Co o tych biegach więcej się możemy dowiedzieć, na jakim dystansie te biegi będą się odbywały?
2: To są małe regaty, będą się odbywały w obrębie portu jachtowego na obrotnicy i cały program i start i biegi tych regat wyznacza sędzia. To dopiero będzie w dniu regat, wiadomo jak to się będzie odbywało, ale będzie w obrębie,

0: jest to widoczne sportu jachtowego, więc jak Państwo chcą zobaczyć, jak dzieci rywalizują na takich małych łódkach, jak to wygląda, wspaniale zapraszamy do portu jachtowego.
1: Odpowiadając na pytanie, dlaczego warto przybyć na nasze regaty? No na pewno będzie to świetna okazja, żeby poczuć wyjątkową żeglarską atmosferę, zobaczyć sportową rywalizację z bliska. Jest to wydarzenie, które łączy emocje, piękne widoki, a przy tym daje możliwość spotkania ludzi, którzy kochają wodę i żeglarstwo, ale nie tylko, tak jak wspomnieliśmy. Będzie tam cała masa atrakcji dla rodzin, z dziećmi, dla nas wszystkich tak naprawdę, dla Kołobrzeżan i dla gości, którzy przybędą do Kołobrzegu tego dnia. Serdecznie zapraszamy.
2: Zaczynamy 22 maja, a cała impreza potrwa 3 dni. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie na stronie bałtyckagrupażeglarska.pl.
3: SK Koszalin.
2: Pierwszy konkurs literacki ruszył na terenie powiatu koszalińskiego. Wystarczą 3 strony tekstu i można zawalczyć o 3000 zł. Forma jest dowolna. Może to być wiersz, esej, felieton czy artykuł.
4: Agnieszka Łabrynowicz, wicestarosta koszaliński. Konkurs ten jest skierowany do osób powyżej 16 roku życia. Mamy nadzieję, że wiele osób się zgłosi i pokaże swoją twórczość, bo mamy taką świadomość, że wielu mieszkańców pisze, przelewa swoje myśli na papier, opowiadania, pisze wiersze i często chowa je do szuflady. I mamy nadzieję, że ten konkurs zachęci ich do tego, aby ich twórczość została dostrzeżona przez szerszą grupę odbiorców. Nagroda w tym konkursie jest imponująca. Takie Grand Prix to będzie nagroda w wysokości 3000 zł. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym konkursie i liczymy na duży odzew i mam nadzieję, że będzie to wielka uczta literacka w naszym powiecie.
5: Monika Olszak, kierownik Biblioteki w Sianowie. Po raz pierwszy w tym roku inicjujemy konkurs pod tytułem Sianowska Nagroda Literacka. Jest to konkurs skierowany do mieszkańców powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin. Formą literacką, którą należy napisać i przysłać do nas, to jest, może być esej, opowiadanie, felieton, reportaż. Musi to być praca napisana samodzielnie w języku polskim. Nie może być jeszcze nigdzie publikowana ani nagrodzona. Musi wynosić 3 strony maszynopisu w formacie A4. I szczegóły całego regulaminu dostępne są na stronie www.biblioteka.powiatkoszalin.pl. Konkurs rozpoczął się już 30 kwietnia i potrwa do 30 czerwca. Do tego czasu trzeba nadsyłać do nas pracę. Pracę należy nadsyłać mailowo w formacie PDF-u. Temat jest dowolny, także dowolna jest forma literacka, jak już wspomniałam, czyli esej, reportaż, opowiadanie, list nawet może być napisany, wiersz też. Jeszcze nie ma żadnej pracy, ale podejrzewam, że za chwilę po naszej reklamie wszystko ruszy z tempa.
6: Na dzień dzisiejszy nie chciałabym do końca zdradzać nazwisk, kto będzie oceniał, bo do momentu, kiedy nie mam podpisanej umowy z członkiem jury, niestety nie chcę

0: wszystko ruszy z tempa.
1: Na dzień dzisiejszy nie chciałabym do końca zdradzać nazwisk, kto będzie oceniał, bo do momentu, kiedy nie mam podpisanej umowy z członkiem jury, niestety nie chcę

0: będzie to któryś z polonistów, ale też tak, żeby nie był w ogóle związany z naszą instytucją. Zawsze staramy się znaleźć taki skład jury, który nie będzie w ogóle powiązany z nami w jakikolwiek sposób. Jest to nasz pierwszy konkurs. Nie ukrywam, że nie robiliśmy wcześniej takich konkursów, ale naszym marzeniem jest wyciągnięcie, zapromowanie i pokazanie biblioteki jako tej, w której coś się dzieje i dla której warto pracować i coś pokazywać. Prawdopodobnie po pierwszym konkursie zatrzymamy się, a czy nie zatrzymamy się konkursu, tylko my się zatrzymamy i spróbujemy ten regulamin trochę urealnić, zobaczyć, jakie wyjdą rzeczy. Cieszy mnie to, że jesteśmy razem z powiatem koszalińskim. Po raz pierwszy taki konkurs w ogóle robimy na terenie Pomorza Środkowego. Myślę, że po 2-3 latach będziemy mogli już porozmawiać o jakiejś porządnej publikacji. Jakakolwiek oferta skierowana do czytelników, to odbiorców mamy wśród maluchów multum. I zawsze jest bardzo duże zainteresowanie warsztatami, szkoleniami. Wtedy przychodzą mamy z dziećmi i małe dzieci. Ale chcemy znaleźć taki produkt, którym zainteresujemy młodzież, która często się wstydzi, nie ma ochoty, a wierzę, że nagroda Starostwa Powiatu Koszalińskiego zachęci ich do tego, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Taka kwota na wojaże wakacyjne, każdy by z nas chciał, prawda? Albo chociażby dla osoba dorosła będzie wiedziała, jeśli już na dniach powinniśmy ogłosić skład jury na naszej stronie bibliotekapowiatkoszalin.pl i jeżeli ktoś dorosły zauważy, że to będzie oceniał ich naprawdę profesjonalne jury, to wierzę, że on te notatki i swoje marzenia o pisarstwie wyciągnie z tej szuflady i przekaże do konkursu.
1: Mówiła Aleksandra Kowalczyk, szefowa Sianowskiego Centrum Nauki. Prace należy wysyłać do końca czerwca na adres bibliotekapowiatkoszalin.pl w formacie PDF.
2: SK Koszalin News.
1: Trzy groźne zdarzenia w różnych częściach Koszalina. Służby sprawdzały gotowość we współpracy podczas ćwiczeń pod nazwą Kryzys 2026. Scenariusz zakładał wystąpienie kilku symulacji zdarzeń w tym samym czasie w różnych rejonach miasta.
3: Byliśmy na wycieczce, samochód nam wjechał pod wąskotorówkę.
4: Tyle osób tam jest w środku, Jezu, ja nawet nogę widziałam pani na podłodze.
5: Przejmijcie tu bliżej głowy, bo ja nie wyszedłem z wami, tak?
6: Głowę, mam głowę.
5: Przejmijcie. Przekazać i deska dalej do nas.
7: Młodszy brygadier Bartłomiej Góral, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Trzy bardzo duże epizody związane z różnymi sytuacjami. Pierwszy epizod, rozszczelnienie cysterny na stacji bazy paliw. Drugi epizod, zderzenie pociągu wąskotorówki z samochodem osobowym, wiele osób poszkodowanych. No i trzeci epizod, jest to pożar w areszcie śledczym w Koszalinie, związany również z buntem osadzonych. Każde zdarzenie, nawet te najbardziej nieprawdopodobne, może wystąpić. Powinniśmy być przygotowani, odpowiednio zareagować. W pierwszej kolejności powiadomić służby ratunkowe na numer 112, udzielić pierwszej pomocy, bo to ustawa narzuca na nas obowiązek, że każdy musi udzielić pomocy osobom poszkodowanym. Na pewno musi otworzyć nam oczy, że takie zdarzenia się zdarzają, zdarzać się będą. Staramy się zgrywać, bo w przypadku prawdziwego zdarzenia te wszystkie służby i instytucje będą faktycznie zaangażowane w działania. Ćwiczymy symulacje kilku zdarzeń dużych, no bo z jednym pojedynczym zdarzeniem no wiemy, że jesteśmy sobie w stanie poradzić siłami i środkami powiatu koszalińskiego i mamy to przećwiczone na bieżąco. Tutaj mamy epizod trzech dużych ćwiczeń, gdzie chcemy właśnie sprawdzić wydolność systemu, reagowanie naszych dyżurnych, stanowiska kierowania oraz samych dowódców kierujących działaniami ratowniczymi na miejscu zdarzenia, aby dysponować sobie kolejne siły i środki do pomocy i aby tą pomoc udzielić jak najszybciej.
8: Straciłam przytomność i przed tym, jak nie miałam udrożnionych dróg oddechowych, to jeszcze nie oddychałam. Na początku weszli ratownicy, później mnie wynieśli stamtąd, zostałam pod opieką strażaków, no i później po jakimś tam czasie, jak przyjechały już karetki, to zostałam przewieziona tutaj. Wszystko tak było pod kontrolą.
9: Spokój był tak naprawdę zachowany.
10: Takie też, mi się wydaje, ćwiczenia są potrzebne ludziom, żeby nie tylko osobom pracującym, ale też, żeby osoby poszkodowane, my jako wiemy, że zachować spokój, że zostanie nam udzielona ta pomoc. Ogólnie bardzo fajne, mi się wydaje, że powinno być więcej takich akcji.
11: Starszy brygadier Zygmunt Adamczyk, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Ćwiczenia zgrywające służby, sprawdzające możliwości wydolnościowe Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Działały policja, straż pożarna, zarządzanie kryzysowe miasta, służby medyczne, straż miejska. Trzy epizody w jednym czasie. Sprawdzaliśmy możliwości wydolnościowe systemu ze względu na to, że udział brało aż 18 zastępów, 75 osób, więc jest to dosyć duża ilość. Około 25 osób poszkodowanych w zderzeniu pociągu wąskotorowego z autem osobowym. Jesteśmy w stanie zadysponować siły i środki na 8 zastępów, to tak jesteśmy w stanie na pierwszy rzut jako PSP rzucić. Pozostałe siły i środki musimy dysponować do OSP spoza terenu miasta Koszalina, więc no, trochę to musi potrwać, zanim dojadą na miejsce zdarzenia, więc tutaj

0: Bardzo się cieszę ze współpracy ze Strażą Miejską, z Policją. Widać, że takie zdarzenia powodują to, że samodzielnie ciężko nam jest sobie poradzić. Bez OSP, bez pomocy służb innych byłoby bardzo ciężko. Nie było dzisiaj w zdarzeniu, nie brało udział LPR. Trzeba by było dla nich znaleźć też miejsce, w którym te śmigłowce mogłyby wylądować. Dodatkowy element taki, który gdzieś musimy sobie przetrenować. Wiemy, nad czym mamy pracować. To jest dobry materiał do tego, żeby przygotowywać następne ćwiczenia i szkolenia dla ratowników OSP i współpraca. Bardzo byśmy chcieli też, żeby Wojewódzka Stacja Pogotowia współpracowała z nami czynnie na miejscu zdarzenia, no bo to są te pierwsze siły, które pojawią się, to będziemy my i będzie pogotowie na miejscu. Dobrze było przetradować przewożenie tych naszych rannych na SOR do Koszalina. Więc tutaj też ten element gdzieś tam kiedyś musimy zaplanować sobie i go przetradować w realu, jakby to miało wyglądać.
1: Tomasz Bernacki, zastępca prezydenta do spraw komunalnych. To, co nasi mieszkańcy Koszalina widzieli, te wszystkie działania, one spowodowały, że możemy tak naprawdę pokazywać, że jesteśmy gotowi na różne rzeczy, które dzieją się wokół nas. To miało pokazać, w jaki sposób jesteśmy też skoordynowani, czyli wszystkie służby, że mogą wspólnie ze sobą działać. Dobra komunikacja jest na pierwszym miejscu. Dobra synchronizacja działań jest również stan równowagi ważny z szybkim działaniem. Mamy materiał po to, żeby sprawdzić, co czeka przed nami i w jaki sposób jeszcze ulepszyć działania. Myślę, że w następnych ćwiczeniach będziemy angażować już wszystkie siły, które powinny się przygotowywać do różnych działań kryzysowych.
2: Młodszy brygadier Krzysztof Szczur, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. To już trzecia edycja ćwiczeń pod kryptonimem Kryzys. To były ćwiczenia wszystkich służb, instytucji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Jest to wstęp do odbudowy zintegrowanego systemu ratowniczego, który został założony 30 lat temu, tak żeby jego efektywność była coraz lepsza i wspierała działania ratownicze. Dodatkowo ćwiczyliśmy pracę w wyniesionym stanowisku kierowania, które wspierało działania ratownicze i koordynację wszystkich służb na miejscu zdarzenia. Ten system nasz jest bardzo dobrze przygotowany. Działaliśmy dzisiaj na naprawdę dużym wytężeniu sił i środków. Kilka zdarzeń, które pojawiło się cyklicznie, krótkim czasie po sobie, które powstały, pokazały nam, że jeszcze przed nami dużo pracy w zakresie współdziałania wszystkich służb, ale z miesiąca na miesiąc, każdego dnia na dzień ta współpraca jest coraz lepsza.
3: W ćwiczeniach udział brały jednostki Straży Pożarnej, Policja, Straż Miejska, służby medyczne i ratownicze, wiele innych. Działania miały na celu sprawdzenie gotowości operacyjnej pododdziałów, doskonalenie technik ratowniczych i współpracę z innymi służbami. Teraz wszystkie działania będą szczegółowo analizowane, tak by w sytuacji zaistnienia podobnych zdarzeń można było przystąpić do jeszcze sprawniejszego działania. A na miejscu była Agnieszka Górska.
4: SK Koszalin.
3: 10 nowych autobusów zasiliło Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie, a to dopiero początek wymiany starego taboru miejskiej spółki. Docelowo miasto chce kupić 51 nowych wozów, w tym 23 autobusy elektryczne. Nowe pojazdy są wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
5: Piotr Rowiński, prezes MZK Koszalin.
6: 10 nowych autobusów. Generalnie po objęciu władzy pierwsze, co zrobiliśmy, to inwentaryzację i analizowaliśmy zastaną sytuację. I nie chcąc marnować dalej tych straconych lat, natychmiast przystąpiliśmy do modernizacji taboru, bo tak naprawdę tabor ten wymagał, najdelikatniej rzecz mówiąc, olbrzymich zmian. Średni wiek życia autobusów komunikacji miejskiej w Polsce przyjmowany jest na poziomie 8 lat. Nasze autobusy to był średni wiek ponad 15 lat. Rekordzista nasz, DAB, ma lat 31. Wspólnie przy udziale miasta opracowaliśmy taki dokument Strategia Rozwoju MZK na lata 2025-2035, który dokładnie zakładał plan wymiany taboru i na potrzeby tej strategii powstał drugi dokument, plan wymiany autobusów komunikacji miejskiej oraz plan pracy przewozowej. Ten plan wdrożyliśmy w życie. Dzisiaj mamy ambitny cel, żeby najpóźniej za 3 lata średni wiek życia autobusów nie był na poziomie 8 lat, a żeby to było 5 lat i tak mamy to założone. I można by powiedzieć, że zakontraktowaliśmy dotychczas już 28 autobusów. Mogę tylko powiedzieć, że sięgając do historii, przez ostatnie 11 lat poprzedni prezydent zakontraktował przez 11 lat 28 autobusów, a my przez 11 miesięcy ostatnie również 28 autobusów. Ale to nie koniec tych dobrych wiadomości, ponieważ te 28 autobusów to są te autobusy, które już mamy. 10 jeździ od kilku dni, a 15 autobusów pojawi się dosłownie w marcu przyszłego roku. To będą nowe autobusy marki MAN również. I złożyliśmy dwa wnioski. Jeden w lutym, drugi w kwietniu tego roku na zakup 23 elektrycznych autobusów. Staramy się pozyskać na te środki dofinansowanie. Możemy chyba tutaj powiedzieć o sukcesie, bo

0: Bo to jest, za chwilę powiem o kwotach, ale jest to w historii, w ogóle 76-letniej historii MZK. Kwota niebywała, która się nigdy wcześniej nie wydarzyła, bo w tej chwili mamy zaplanowane w sumie razem 51 autobusów na kwotę 173 miliony złotych. Co ważne, kupujemy najnowocześniejsze autobusy, jakie są dostępne na rynku. Pamiętamy o osobach niepełnosprawnych, pamiętamy o osobach niedowidzących, pamiętamy o wszelkich wygodach, czyli ładowarki USB przy każdym siedzeniu, aktywne przystanki na wyświetlaczach. Myślę, że mieszkańcy bardzo szybko zauważą, że jakość tych zmian będzie tak naprawdę olbrzymia.
1: No teraz tylko trzeba trzymać kciuki, żeby otrzymać to dofinansowanie.
0: W tych dofinansowaniach wygląda sytuacja tak. To są dwa wnioski. Jeden złożyliśmy do 4 lutego i to był wniosek niekonkurencyjny i myślę, że te pieniądze naprawdę uda nam się tam pozyskać. A drugi wniosek do 30 kwietnia i to jest wniosek konkurencyjny. Do tego startują z Feniksa wszystkie miasta, tam jest pula 700 milionów. Wydaje się, że jest duża, ale tak naprawdę przy podziale na całą Polskę to nie jest to duża pula. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby te pieniądze pozyskać.
1: Te 10 nowych autobusów to są diesle czy hybrydy?
0: To są miękkie hybrydy. Ważna rzecz, o której musimy powiedzieć, bo jest mnóstwo spekulacji, które się pojawia, dlaczego testujemy elektryki, a kupujemy diesle. Sytuacja wygląda tak, że my działamy w dużym reżimie ustawowym. Jak wiemy, jesteśmy państwem członkowskim. Jest dyrektywa unijna, która normuje nam przepisy. Na podstawie tej dyrektywy powstała ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych i tak naprawdę, proszę mi wierzyć, że w Sylwestra, w godzinach wieczornych jeszcze, były podpisywane umowy na te many, które się dzisiaj produkuje 15 sztuk, dlatego że tylko do końca zeszłego roku mogliśmy kupić w ogóle samochody z napędem diesla lub hybrydy, a od 1 stycznia tego roku tylko i wyłącznie pojazdy zeroemisyjne, tak? Czyli z napędem albo elektrycznym, lub wodorowym.
1: No właśnie Piła ostatnio się wypowiedziała o 5 wodorowych autobusów. Myśleliście o tym, żeby właśnie w wodór pójść?
0: Panie redaktorze, jak tylko objąłem to stanowisko, pierwsze kilka miesięcy to była potężna analiza, w którym kierunku pójść. Wydawało się, że moglibyśmy pójść w kierunku wodoru, a nie w kierunku elektryków. Przy czym musimy pamiętać, że jako takiego zielonego wodoru to my nie posiadamy. W ogóle nie posiadamy w zachodniopomorskim żadnego wodoru, bo wodór jest dostępny w dosłownie kilku miejscach w Polsce. Musielibyśmy ten wodór dostarczać tutaj w cysternach. W Europie, tam gdzie te programy wodorowe były uruchamiane, wodór jest na poziomie cenowym w granicach 6, maksymalnie 7 euro. W Polsce wodór to jest w granicach 69 zł, jak byliśmy na takiej konferencji dużej. Byłoby to po prostu zabójstwo dla budżetu koszalińskiego. Nie ma wodorociągów, nie produkujemy wodoru również na dzień dzisiejszy. Po naprawdę bardzo głębokiej, burzliwej analizie doszliśmy do wniosku, że to jest jeszcze troszeczkę za wcześnie. Nawet największe aglomeracje europejskie typu Berlin, Paryż wygaszają programy wodorowe, bo czekamy na tak zwaną dostępność tego wodoru. To na pewno jest pieśń przyszłości i na pewno w tym kierunku będziemy zmierzać. To myślę, że nawet będzie dotyczyło i samochodów osobowych tak naprawdę, ale transportu ciężarowego z pewnością będziemy kiedyś jeździli z napędem wodorowym. Dzisiaj z napędem elektrycznym i proszę mi wierzyć, tutaj wszelkie spekulacje chcę przełamać. Bez problemu sobie te autobusy poradzą. Na jednym ładowaniu zrobią 300 km. Bardzo mocno na to zwracamy uwagę, na wielkość baterii, na to, gdzie te baterie będą umieszczone, na ciężar autobusów. Wymagamy od producentów długoletniej gwarancji.
2: Pierwsze autobusy elektryczne zaczną pracę w Koszalinie pod koniec 2028 roku. Wartość całego przedsięwzięcia to 173 miliony złotych. Z prezesem koszalińskiego MZK rozmawiał Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Uroczystość czepkowania odbyła się w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Symboliczne czepki pielęgniarskie otrzymało 46 studentów trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, wśród nich 5 panów. Tym samym dołączyli do grona pielęgniarek i pielęgniarzy.
4: Szacunkiem i dumą oraz poczuciem odpowiedzialności przyjmuję ten czepek i przyrzekam godnie reprezentować uczelnię. Systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę, nieść zawsze pomoc choremu i potrzebującemu, niezależnie od przynależności rasowej, narodowości, pochodzenia społecznego i wyznania. Za najwyższą wartość uznawać dobro człowieka. Przyrzekam!
5: Marzena Rypina, jestem kierownikiem zakładu pielęgniarstwa. Bardzo szczególny moment to jest taki pierwszy stopień wtajemniczenia. Co prawda w obecnych czasach czepków się nie nosi. Nosimy raczej symbole pielęgniarstwa. Natomiast tradycja czepkowania sięga 1911 roku, gdzie to był taki symbol wstąpienia na taką nową drogę zawodową w życiu człowieka. Czepek jest takim symbolem przynależności do grupy zawodowej. Zasady zmieniały się, kształty czepków również się zmieniały. No ja jeszcze byłam w czasach, kiedy były licea medyczne. Otrzymywaliśmy zupełnie białe czepki na samym początku. Na koniec pierwszego roku, dopiero później co rok otrzymywało się jeden pionowy pasek. I po tym pasku można było poznać też, kto jest, z jakiego rocznika. Dopiero później po skończeniu liceum otrzymywaliśmy jeden właśnie ten poziomy pasek szeroki. Ja do dzisiaj pamiętam swoje czepkowanie i ogromne emocje. Ja zawsze z dumą nosiłam czepek i jeszcze jak miałam potem kolejne te pionowe paseczki, to tym bardziej byłam dumna, że znowu jestem coraz wyżej tajemniczana w tym w zawód, wykonywanie tych wszystkich czynności pielęgniarskich. No i mam to do dzisiaj.
2: Co od dzisiaj zmieni się w ich życiu?
5: Przed nimi jeszcze egzamin. Będą mogli podjąć przede wszystkim pracę, uzyskać prawo wykonywania zawodu, ale chcemy przede wszystkim zaszczepić empatię do ludzi, komunikację z pacjentem, takie zasady ogólnie postępowania z drugim człowiekiem, pracy z drugim człowiekiem. I myślę, że każdemu się to uda w przyszłej pracy. No obserwujemy naszych studentów i wierzę w nich, że wszyscy spełniają te wszystkie warunki. Są też osoby, które w trakcie rezygnują, no same dochodzą do wniosku, że jednak to nie jest zawód dla nich. Po pierwszych zajęciach, które mamy już w salach symulacji medycznej, przyciąga ta pewność zatrudnienia. Natomiast no nie każdy nadaje się do zawodu i my to widzimy. No ta iskra jest jednak potrzebna.
2: Kiedyś to był zawód głównie związany z paniami. Dzisiaj coraz więcej panów również wstępuje w szeregi pielęgniarzy.
5: I to mnie bardzo cieszy, że coraz więcej mężczyzn przystępuje, bo to jest trudny zawód. Często jest wymagane troszeczkę takiej siły, mocy i mężczyźni jak najbardziej są pożądani. Im więcej mężczyzn będzie, tym lepiej. Będziemy wzajemnie mogli się wspierać w pracy.
6: Damian Smolis, student kierunku pielęgniarstwa trzeciego roku. Myślę, że na pewno w dzieciństwie wpływ u mnie miała przybrana ciocia, która była lekarzem medycyny ratunkowej. Razem z kolegą stwierdziliśmy, że idziemy w medycynę. Ja na początku przyszedłem na ratownictwo. Teraz to są moje drugie studia pielęgniarskie. On przyszedł na lekarski. Ciocia zaszczepiła taką pasję do pomagania innym. Dużo rzeczy nam tłumaczyła, pokazywała w swojej pracy. I myślę, że właśnie dlatego jest wybór tego kierunku. Co do panów pielęgniarzy, jest to naprawdę potrzebne. Jest to bardzo widoczne. Nawet podczas praktyk przydawaliśmy się bardzo. Czy nawet pomóc podnieść pacjenta. Mamy większą empatię czasami. Potrafimy też porozmawiać z pacjentem na wiele różnych sposobów. Jednocześnie czuję dumę i stres. Tą dumę, takie szczęście, że już dostajemy symbol jakby przyjęcia do społeczności pielęgniarskiej, a jednocześnie to, że ta droga się nam nie kończy. Mamy tyle możliwości rozwoju, tyle możliwości pomagania ludziom. Ja widzę siebie na psychiatrii dziecięcej. Jest bardzo mało osób, które chcą pracować w tym kierunku. Myślę też właśnie o specjalizacji pediatrycznej i psychiatrycznej.
7: Joanna Oleksiuk, studentka trzeciego roku pielęgniarstwa.
8: Zuzanna Wójcik, również studentka trzeciego roku pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo to jest bardzo dobry kierunek na pomaganiu innym. Daje mi wielką satysfakcję. Dużo się nauczyłam i bardzo się cieszę, że poszłam w ten zawód.
9: Przełamaliśmy pewne bariery, nowe doświadczenia. Jesteśmy nastawieni i przygotowani na to, co nas czeka w pracy. W dniu dzisiejszym na pewno ogromny stres. Przed dniem egzaminów też. Ale czuję też ogromną satysfakcję z tego, że dotrwałam do tego trzeciego roku.
8: No to będzie wielkie szczęście, nie? Że będzie można już pracować rzeczywiście jako pełnomocna pielęgniarka w tym. Ja od początku, idąc na studia, wiedziałam, że chciałabym pracować na oddziale psychiatrycznym i będąc na praktykach mnie to utwierdziło w tym.
10: Ja mam plany pracować na endoskopii, bardzo mi się tam podoba. Plany dalsze, no na pewno magisterka, specjalizacja, też jak najbardziej chciałabym pójść w endoskopię.
2: W Koszalińskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych czepki otrzymało 46 studentów, 41 pań i 5 panów. A na miejscu z mikrofonem była Agnieszka Górska.
3: SK Koszalin.
2: Co żołnierz w plecaku nosi? Na to pytanie odpowiada nowa wystawa w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie o takim samym tytule. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum i Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun prezentuje wyposażenie wojskowe żołnierza polskiego na przestrzeni ostatnich 100 lat. Szczególną uwagę poświęca temu, jak zmieniała się zawartość żołnierskiego plecaka w zależności od okresu i rodzaju służby.
11: Zbigniew Fizerelski, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun. Temat naszej wystawy wystawy jest troszeczkę przewrotny, bo tu nawiązaliśmy do nie tylko do tego, co żołnierz nosi w plecaku, co otrzymuje podczas poboru, ale nawiązaliśmy do piosenki jeszcze legionowej Serce w plecaku. I tutaj pokazaliśmy serce tego żołnierza. To rzeczywiście, co niósł w plecaku, co mówiło o żołnierzu, o jego sercu. A więc mamy tutaj pamiątkę

0: Rodzinne pamiątki, fotografie z dedykacjami.
1: Właśnie Skierkadiusz z Bałtyckiego Stowarzyszenia Myśków Historii. Tutaj na tej ekspozycji z fotografiami są takie okruchy historii zapisane przez żołnierzy, dedykowane do swoich rodzin, do sympatii, do dziewczyn, do żon, do matek. Także no, okruchy historii, które po prostu mógł żołnierz przekazać jako pamiątkę.
2: To jest pana kolekcja, więc pan się zaznajomił z tymi dedykacjami. Co najczęściej ci żołnierze pisali?
1: Pisali po prostu, komu dedykują, w jakim celu, gdzie teraz służą, z jakimiś adnotacjami, takimi czasami i rachunkami, ale głównie to jest w takiej formie jak kochanej rodzinie na pamiątkę z wojny, albo mojej mamusi, albo dla brata, albo koledze z kompanii.
2: Właśnie jak się ogląda te fotografie, to pewnie jest to bardzo takie wzruszające.
1: Tak, to są ostatnie praktycznie słowa zapisane, które żołnierz chciałby przekazać dla otuchy, dla wsparcia rodziny. Po prostu ta rozłąka żołnierza po prostu powoduje, że no, czasami w tym wolnym momencie gdzieś żołnierz mógł sobie zapisać, zostawić. Z analizy naszej, takiej mojej, po prostu dużo takich materiałów i rzeczy, dokumentów były znajdowane podczas ekshumacji przy poległych żołnierzach. Już we wrześniu w 1939 roku, czy po 1939 roku te materiały były spisywane, udokumentowane, a niejednokrotnie jeszcze te takie nieme świadectwa historii są u nas w domach, w szafach, w szufladach, w albumach, no, które powinniśmy no, bardzo, bardzo szanować i przekazywać tą wiedzę, tą historię swoich członków rodzin przyszłym pokoleniom.
0: W pierwszej gablocie mamy pokazane elementy, które na pewno w żołnierskim plecaku się znajdowały. Koszula, biała koszula z guziczkami metalowymi lub drewnianymi, przybory do golenia, w tym przypadku jest to brzytwa, gdyż brzytwa wtedy była bardzo popularna wśród żołnierzy, maszynki do golenia to już wtedy były bardzo ekskluzywne i posiadali to ludzie bardziej majętni. Modlitewnik, gdyż każdy żołnierz wierzył głęboko w swojego Boga, dlatego też między innymi tutaj mamy modlitewnik rzymskokatolicki, ale obok mamy znaki tożsamości żołnierzy innych wyznań.
3: Mamy leśny apel mundurowy, mamy tutaj podchorążego, który stoi nad swoim wyposażeniem, co niektórzy panowie na pewno tutaj wspomną, kubki melaninowe.
2: Jak wrażenia z tej wystawy?
4: No, jest wystawa bardzo interesująca i powodująca, że człowiek zaczyna się zastanawiać nad rzeczami, które są istotne w życiu i były istotne dla ludzi, którzy walczyli o naszą wolność. Jest to kawałek historii, no, która jest wzruszająca.
2: A co panią tutaj tak najbardziej chwyta za serce?
4: Osobiste rzeczy, które ludzie idący bronić ojczyzny zabierają do swojego plecaka, które przypominają im o rodzinie. To, co daje im siłę w momentach, kiedy są wydani na ciężkie doświadczenia, mam na myśli pod ostrzałem i tak dalej, kiedy koledzy żołnierzy umierają i kiedy sami są w niebezpieczeństwie. No właśnie przed chwilą mówiłam do mojej bratowej, że nie widziałam różańca i tu właśnie stanęłam przed gablotą, gdzie różaniec jest, no bo jednak kiedyś było tak, Bóg, honor, ojczyzna, no wartości, które w tej chwili no, zanikają, prawda? A wtedy jednak scalało to i wspólnotę, myślę, żołnierską i człowieka wewnętrznie, nie? Ale to jest moje osobiste zdanie.
2: Czy dla pana jako żołnierza ta wystawa jest ciekawa? W jakiś sposób może odkrywa nowe karty historii przed panem?
5: Bardzo fajna wystawa. Podpułkownik Bogdan Lewandowski, szef WCR w Koszalinie. Z tego też względu, że przy moim takim 30-letnim stażu pracy, służby, przypominam sobie, jak wygląda mój plecak z lat 90., porównując go do tego wyposażenia II wojny światowej. To jest wielki skok. A biorąc pod uwagę teraz plecak współczesnego żołnierza, takiego, który wyjeżdża na misję poza granice kraju, to już jest w ogóle wielka różnica i bardzo dobrze jest wyposażony, doposażony. Tutaj ta wystawa przede wszystkim patrzę na nią jako na taki skok i zmianę pozytywną w siłach zbrojnych.
2: A we współczesnym plecaku żołnierza też jest miejsce na takie osobiste rzeczy, co dzisiaj się tam znajduje?
5: Gdy ja byłem w Afganistanie na misji, to do swojego plecaka zabrałem słodkie rzeczy krówki, bez których na operacje, na zadania nie

0: wyjeżdżaliśmy. Dawaliśmy je dzieciom, żeby te relacje ocieplać i żeby czuć się też bezpiecznie, a im dać trochę radości.
1: Wernisaż wystawy za nami, ale ekspozycja będzie dostępna w muzeum aż do 15 sierpnia. Na miejscu była Magda Wanowska-Miksa.
2: SK Koszalin.
1: Matury pisane na poziomie podstawowym już za nimi, teraz przyszedł czas na rozszerzenia i egzaminy ustne. Część uczniów ma je już za sobą, ale potrwają one jeszcze do końca maja. Nasza reporterka Oliwia Ksielewska spotkała się z uczniami z 5 liceum ogólnokształcącego w Koszalinie i zapytała ich o plany na przyszłość.
3: Jakie rozszerzenia zdajesz?
4: Angielski i polski.
3: I co, studia później, czy raczej praca? Jak myślisz?
4: To i to. Studia zaoczne i praca.
3: I jaki kierunek Cię interesuje? Masz już jakieś wybrane?
4: Kosmetologia.
3: Jakie rozszerzenia, powiedz mi, wybrałaś?
4: Angielski i WOS.
3: No i co w takim razie po tych rozszerzeniach? Załóżmy, że już się pięknie udaje zdać. To studia, praca, czy będziesz łączyć? Jak to wszystko zaplanowałaś?
4: No na pewno studia. Myślałam właśnie nad logopedią. No i praca też na pewno, bo teraz też pracuję i chcę też pracować podczas studiów, więc jak najbardziej będę to łączyć.
3: A czy zostajesz tutaj u nas w Koszalinie, czy jednak gdzieś tam dalej wolisz pojechać?
4: Nie, raczej Gdańsk to będzie.
3: A jakie rozszerzenia zdajesz?
5: Matematyka i angielski zdaję.
3: I co po szkole? Czy studia, czy praca? Może połączenie tych dwóch rzeczy?
5: Planuję studia na fizjoterapii. Mam nadzieję, że wyniki mi pozwolą się dostać.
3: A powiedz, chcesz zostać u nas w Koszalinie, czy raczej skrzydła gdzieś indziej chcesz rozwinąć?
5: Raczej opuszczę Koszalin już.
3: Masz już jakieś właśnie takie miasta, gdzie chciałbyś złożyć podania?
5: Planuję Szczecin albo Toruń.
3: Jakie rozszerzenia zdajecie?
4: Ja zdaję WOS, filozofię i angielski. Także dosyć ciężkie rozszerzenia niby się mówi, ale jestem dobrej myśli, uczyłam się, także powinno być dobrze.
3: O filozofię muszę Cię dopytać, bo nie jest to częsty przedmiot, który się wybiera na rozszerzenie. Skąd taki pomysł?
4: Taki pomysł przyszedł trochę z wyzwania znajomych, trochę z własnych ambicji. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Nauka, że tak powiem, cała odbębniona, no i zobaczymy. Jaki arkusz będzie, taki będzie wynik.
3: Okej, a jakie rozszerzenia są u Ciebie w takim razie?
4: No, u mnie takie dosyć typowe WOS, polski i angielski.
3: No i co w takim razie po tych przedmiotach? Czy jakieś konkretne kierunki studiów, czy raczej praca? Jak myślicie?
4: Wakacje na pewno praca, ale po wakacjach prawdopodobnie studia, więc się szykujemy. No ale zobaczymy, jakie też wyniki będą, bo propozycje są ciekawe na te studia jednak.
3: No i właśnie jakie kierunki Cię interesują i w jakich miastach? Czy Koszalin w ogóle wchodzi w grę?
4: Koszalin nie, ale Szczecin jak najbardziej. W tym roku są ciekawe te kierunki, prawo służb mundurowych między innymi, także no zobaczymy. Liczę, że dostanę się na któryś z tych wymarzonych.
3: A u Ciebie?
6: Ja również celuję w Szczecin i dla mnie priorytetem jest filologia angielska.
3: Powiedz mi, jakie rozszerzenia będziesz zdawała?
6: Biologia, chemia i jeszcze rozszerzenie dodatkowo z angielskiego.
3: Rozumiem, domyślam się przynajmniej, że po tych przedmiotach, które rozszerzasz, to jakieś kierunki medyczne Cię interesują?
6: Około chemiczne, tak.
3: Zdradzisz nam, na jakie kierunki właśnie byś się chciała wybrać? Czy zostać tutaj u nas w Koszalinie, czy gdzieś dalej polecieć?
6: Wyprowadzam się z partnerem do Warszawy. Najchętniej bym poszła na kierunek chemia jądrowa i radiofarmaceutyki, ale myślę też o pielęgniarstwie po mamie, o ratownictwie medycznym, może nawet o jakiejś chirurgii, chociaż to wątpię.
3: Czyli jakiś zarys jest, teraz wszystko będzie właśnie uzależnione od wyników tych matur.
6: Tak, dokładnie.
3: Jakie rozszerzenia będziesz zdawał?
7: Zdaję tylko rozszerzenie z matematyki.
3: Co po szkole? Studia, praca, jak się zapatrujesz?
7: Wydaje mi się, że studia zaoczne i praca w tygodniu.
3: A już masz jakiś kierunek taki upatrzony?
7: W Warszawie na UTH, Uniwersytecie UTH, zauważyłem fajny kierunek motoryzacyjny, który będzie się właśnie opierał na chip tuningu samochodów bądź pracy przy samochodach detailingowych.
3: A ty?
8: Jak tak pomyślę sobie, to raczej praca, ale to zależy, dowiem się wszystkiego tak naprawdę w lipcu, jak będą wyniki. Ale dostałem właśnie ostatnio ofertę pracy i się zastanawiam, czy nie przyjąć, tylko jest taka sytuacja, że musiałbym faktycznie na dłużej i studia musiałbym robić zaocznie, więc tak naprawdę w pełni mógłbym odpowiedzieć dopiero w lipcu.
3: Jeżeli studia miałbyś już jakieś wybrać, to jakie kierunki by Cię interesowały?
8: Pielęgniarstwo zdecydowanie, a jeśli nie pielęgniarstwo, to do jakiejś szkoły policjalnej na technika masażystę. To też jest fajna sprawa.
3: U nas właśnie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych jest pielęgniarstwo. Myślisz, żeby zostać właśnie w Koszalinie i wtedy tutaj studiować?
8: Tak, tak. Tak myślałem, bo mam kolegę, który w Słupsku bodajże jest na pielęgniarstwie. Mówi, że jest okej, ale mi się nie widzi dojeżdżać codziennie rano na uczelnię do Słupska.
3: Tym bardziej, że tutaj ma.
8: Paliwo kosztuje.
3: Jakie rozszerzenie będziesz zdawał?
9: Rozszerzenie tylko mam angielski.
3: Co w takim razie po szkole? Czy planujesz studia, czy planujesz pracę?
9: Studia i pracę planuję, a więc... Będę w obie

0: ścieżki szedł.
1: Okej, okay, angielski rozszerzony, to w takim razie filologia angielska na studia?
0: Właściwie to nie wiem jeszcze do końca.
1: Czyli będziesz się zastanawiał? Mm,
0: tak, tak, okay. Będę się zastanawiał.
1: Powiedz mi, jakie rozszerzenie będziesz zdawała?
2: Matematykę, angielski i fizykę. Jakoś tak wybrałam nagle i tak zostało, z angielskiego tylko mówię.
1: W takim razie po szkole planujesz studia, pracę?
2: Tak, studia. Jadę do Gdańska, no i planuję jakieś studia, ale zobaczymy, gdzie się dostanę.
1: A jakie kierunki Cię interesują?
2: Chciałam iść na SP, na malarstwo, ale chyba poczekam rok i pójdę teraz może na pielęgniarstwo, coś takiego.
1: No pielęgniarstwo jest też u nas w Koszalinie. Przewidujesz, żeby właśnie tutaj w Koszalinie zostać?
2: Nie, nie. Nawet jak nie dostanę się na żadne studia, to raczej wyjeżdżam od razu do Gdańska, no bo to jest taka okazja, raz na życie, nie? Trzeba tak wyrwać się z tego miasta w końcu. Tak, więc raczej będę jechać.
1: Powiedz mi, jakie rozszerzenie dajesz?
3: Biologię i chemię.
1: Czyli rozumiem, że chcesz pójść na jakiś kierunek medyczny?
3: Tak, w pielęgniarstwo chciałabym pójść.
1: W Koszalinie też mamy pielęgniarstwo w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Czy w ogóle przewidujesz tutaj zostać, czy raczej wolałabyś gdzieś dalej?
3: Myślałam o Koszalinie, też biorę pod uwagę Szczecin, ale właśnie zobaczę, jak to pójdzie.
4: Ja się przygotowuję do rozszerzenia z matmy i z angielskiego też.
1: Co po szkole? Studia, praca, czy macie już jakieś plany?
5: Ogólnie planuję studia w dziedzinach w sumie pseudoinżynierskich, ale powiedziałbym, że bardzo na przykład chciałbym wzornictwo przemysłowe studiować lub jeśli się uda, to inżynierię dźwięku.
1: Bardzo ciekawe kierunki. A u Ciebie jak to wygląda?
4: U mnie to wygląda raczej jako jakiś kierunek logistyczny, coś związane z matematyką i gdzie może się przydać język angielski. Dlatego właśnie takie rozszerzenia mam.
6: Matury zostaną ogłoszone 8 lipca. Materiał Olgi Kisielewskiej.

0: Audycja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopro.

0: to promocja.
1: W podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
0: Autopromocja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim